Może liście nam pomogą wznieść się mimo braku piór. Ty posłuchaj.

Radio Afera 98,6 MHz.

kilka gwiazd. Moja raczej sięga sufitu szaro-czarnych knajp. Podobno miłość rozszerza świat.

podobno są cisze, lecznicze jak tabletka. Moje tabletki są po to, by przetrwać. Podobno są

fake. 'Cause man, I'm the same. What brought me at the stake?

Może jutro dziś Harry Harrison i stalowy szczur. Jeszcze jakie tam będą stylu suple. Po tym złym wczoraj, przed tym mało obiecującym jutrem, w długiej serii tych fuck upów podłych iluś. No to przynajmniej dziś niech będzie w dobrym stylu.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
1: Wciągnąłem twój zapach, co jak pył.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I jak zawsze, jak codziennie, moi drodzy, z tą najlepszą z wielu pobudek się oczywiście witamy. Do godziny 10 będziemy, przynajmniej już jakoś tak chłodnie się na dworze zrobiło i tak trochę ciemniej też, nie wiem dlaczego.
2: Przemówienie z Jaszy.

2026 jeszcze można dodać. 30 dzień czerwca mamy w kalendarzu, moi drodzy. To wtorek. Luzyna, Emilia, Władysława obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dzień Asteroid, Święto Wojsk Aeromobilnych, Dzień Motyla, Kapustnika. To wszystko mamy dzisiaj w kalendarzu. Uwaga, 3 dni do weekendu nam zostały, to z informacji najważniejszych, a z informacji dodatkowych to mam skład. Marta Gusztap, Daria Kamrowska, Basia Krzyżostaniak i Kamil Stróżyński. Do 10:00.

Creamers. Remember, you know it has been.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

Mam nadzieję, że dzisiaj takiego deszczu nie będzie, moi drodzy, ale to jeszcze wszystko się okaże. Za chwil kilka zajrzymy sobie do prognozy pogody, no a potem to już ruszymy z kopyta. Po godzinie 7 zajrzymy do porannej prasy, po godzinie 7.30 kalendarium historyczne, kalendarium muzyczne. Przed godziną 8, 10 minut to czas na studio mundialowe, a po godzinie 8 to czas na płytę tygodnia, na przynętę kulturalną. Po 8.20, po 8.30 Rumba de Barcelona. Uwaga, nowa ramówka, nowe programy, więc o tym też będziemy mówili i o tym też będziemy przypominali po godzinie 9.30 Mózg Afera. No i tak do godziny 10.00 jakoś to nam zleci, bo tak to zostało zaplanowane. Lista aferowych nowości. O, na to też się znajdzie czas.

A na liście nowości The Bullseye, moi drodzy, This is Wild. Po raz pierwszy dzisiaj. Tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły, moi drodzy. Uwaga, uwaga, uwaga. Z rzeczy najważniejszych, no to muszę powiedzieć, że ostrzeżenie IMGW i alert drugiego stopnia IMGW a propos upałów i a propos wysokich temperatur już nie dotyczy Poznania, już nie dotyczy Wielkopolski, więc to jest informacja dla nas bardzo ważna. Jeżeli jesteście na południu Polski albo na południowym wschodzie Polski, no to tam nadal będziecie musieli się mierzyć z tymi wysokimi temperaturami. U nas dzisiaj maksymalnie 30 stopni Celsjusza, więc tak naprawdę, a to jak zimą nawet można by powiedzieć. W tym momencie 20 stopni Celsjusza na termometrach. Uwaga, uwaga, uwaga. A propos alertów, no to jest alert burzowy drugiego stopnia w 3-stopniowej skali, więc uważajcie, po godzinie 19, po godzinie 20 zapowiadane są opady, no i tym samym zapowiadane są silne burze. Ciśnienie to 1016 hektopaskali, po 20 spadnie do 1010, wiatr w porywach mocny do 60 km na godzinę, no i chmur dzisiaj niestety sporo na naszym niebie. Słońce zajdzie po 21.18, a wstało po 4.34.

0: I ja też z tym jestem okej, że zostały nam tylko 3 minuty do godziny 7, moi drodzy, a to oznacza, że czas na serwis.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Czy 28 czerwca zostanie wpisany do kalendarza jako nowe święto państwowe? Podczas obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 prezydent Karol Nawrocki zapowiedział złożenie projektu ustawy ustanawiającej Dzień Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych. Prezydent chce w ten sposób upamiętnić także inne ważne wydarzenia.
2: Głęboko wierzę, że w tej dacie zamkniemy wszystkie polskie miesiące i poznański czerwiec roku 56 i marzec roku 68 i grudnie roku 1970. Oddamy honor i cześć tym, którzy strajkowali w czerwcu 76 roku i wielkim ludziom Solidarności z lat 80.
1: Mówił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że nowa inicjatywa ma być wyrazem szacunku dla wszystkich osób, które przez dziesięciolecia przeciwstawiały się komunistycznemu reżimowi i ponosiły z tego powodu represje.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Za nami kolejna burzowa noc i choć w Poznaniu było spokojnie, mieszkańcy innych regionów Wielkopolski doświadczyli gwałtownych wyładowań atmosferycznych. Podobnie było w nocy z niedzieli na poniedziałek.
4: Strażacy wśród 112 zdarzeń, które miały miejsce, interweniowali usuwając drzewa, gałęzie, które ograniczały ruch na jezdniach, na drogach. Także miejscami zerwane linie energetyczne, zabezpieczenie tych linii, to także działania, które były podejmowane.
1: Mówił oficer prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Martin Halasz. Służby apelują o zachowanie ostrożności. Silny wiatr może łamać gałęzie i przewracać drzewa, dlatego podczas burz warto unikać parkowania pojazdów pod drzewami oraz ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni.
3: Student wie pierwszy z 98,6.
1: Kultowy poznański akademik w nowej odsłonie. Po ponad 2 latach zakończyła się modernizacja domu studenckiego Uniwersytetu Medycznego. Esculap, bo o nim mowa, przyciągał mieszkańców do działającego tam klubu muzycznego. I choć klub już nie wróci, studenci zyskali komfortową przestrzeń pokoi jedno- i dwuosobowych z kuchnią i łazienką. Od nowego roku w akademiku zamieszka ich 500, a uczelni udało się zmodernizować akademik dzięki pieniądzom z KPO. Ścieżka w koronach drzew znajdująca się na terenie osiedla Antoninek w Poznaniu pozostanie zamknięta. Obiekt wybudowany 6 lat temu pozostaje niedostępny dla zwiedzających od grudnia zeszłego roku. Konstrukcja została zaatakowana przez grzyby, co wpływa na stan techniczny i nośność elementów konstrukcyjnych kładki. Ekspertyza Politechniki Poznańskiej wykazała, że drewno nie zostało właściwie zabezpieczone. Instrukcje na temat dalszej konserwacji poczynione przez wykonawcę prac również nie były prawidłowe. Miasto będzie dochodzić swoich praw. Zostaną podjęte działania w celu odzyskania środków publicznych wydanych na inwestycje. I to już wszystko. Kolejny serwis informacyjny za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 7 na zegarku wybiła. Po raz pierwszy

30 dzień czerwca w kalendarzu mamy, to wtorek. Lucyna, Emilia, Władysława, Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazyli, Leona i Teobald obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Wtorek, a to oznacza, że tylko 3 dni do weekendu nam zostały. To informacja z tych najważniejszych. Dzień asteroid, święto wojsk aeromobilnych i dzień motyla kapustnika dzisiaj w kalendarzu. Dodatkowo do tego wszystkiego mamy. A przede mną, moi drodzy, mamy poranną prasę. Za chwilę zajrzymy sobie do Gazety Wyborczej, do Rzeczpospolitej, do Dziennika Gazety Prawnej, do Głosu Wielkopolskiego. Zostańcie z nami. Tymczasem jeszcze Meatballs na naszej antenie.

4 minuty po godzinie 7, prawie 5 minut. Zaglądamy do porannej prasy. Jak zawsze zaczynamy od Gazety Wyborczej. Na pierwszej stronie o tym, co po aferze w Szpitalu Południowym. Prezes NIL oskarża, rząd jest tym złym. Grupa lekarzy chciała, aby Naczelna Izba Lekarska zaprotestowała przeciw fali nienawiści w mediach. I ze strony polityków prezes Naczelnej Izby Łukasz Jankowski odmówił, gdyż jego zdaniem winę za hejt ponosi rząd. Jestem przerażony tym, co się dzieje. Z przykrością obserwuję hejt, jaki wylał się w nieprawdopodobnym wymiarze. Tu należy się sprawiedliwy proces, a nie medialna szubienica. Tak napisał na forum Porozumienie Rezydentów OZZL jeden z lekarzy. Po aferze w warszawskim szpitalu niektóre media oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęły nagonkę na środowiska lekarskie właśnie. Ogromny hejt pojawił się po wystąpieniu Emila Jędrzejewskiego. Były ordynator oddziału chirurgii tego szpitala w Kanale Zero stwierdził, że na skutek błędów popełnianych na SOR umierali pacjenci. Winą za to obarczył m.in. 28-letniego koordynatora SOR Dawida Kasprzyka. Mówił, że w placówce działała ścieżka dla uprzywilejowanych pacjentów z kręgu obecnej władzy, którzy mieli specjalne pomieszczenie nazywane salonikiem VIP. O tej sprawie na stronie pierwszej dzisiaj poczytacie, o tym, że lekarze chcieli zaprotestować, no i o tym, dlaczego w tym wszystkim złym okazał się być rząd. Przeczytacie na stronie pierwszej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Dalej o Wimbledonie słów kilka i o przegranej po kontuzji. Maja Chwalińska przegrała swój pierwszy mecz z Manajaną Szwan Gankew na kortach Al-Englembu klubu. W drugim secie nabawiła się kontuzji kostki, nie zdecydowała się na krecz, ale w pewnym momencie nie była już w stanie normalnie poruszać się po korcie. No a wynik Maji Chwalińskiej był naprawdę niezły, bo to było bodajże 6-2 i 5-3. Jakoś tak to chyba wyglądało. Więcej o Wimbledonie i cała relacja z Wimbledonu na stronie pierwszej i na stronie 23 w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Dodatkowo, jeżeli chodzi o sport, no to o Robercie Lewandowskim też słów kilka i o tym, że znajdzie się on w Chicago. To Wyborczej. Temat dnia, jak prokuratorzy Ziobry dorabiali na ryczałtach mieszkaniowych. Na stronie 4 i na stronie 5 odpowiedź. Pobrali bezprawnie ponad 2 miliony złotych. O co chodzi? To w Gazecie Wyborczej wszystkie szczegóły. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej poczytamy o chaosie na rynku krypto. Resort finansów sugeruje, by klienci firm kryptowalutowych sami sprawdzali, czy posiadają one zezwolenia. Jeżeli nie, to żeby przenieśli zainwestowane środki do autoryzowanych usługodawców. Około 80% firm dotychczas działających w Unii Europejskiej na rynku kryptowalut nie uzyskało zezwoleń. A Adam Pantak opisuje, że 1 lipca dobiega koniec okres przejściowy wynikający z rozporządzenia MiCA dla podmiotów świadczących usługi w zakresie kryptowalut na terenie Unii Europejskiej. Co to oznacza i co to zmienia dla nas i dla osób, które w kryptowaluty inwestują. Na stronie pierwszej oraz na stronie 13 przeczytacie o dziwnym podejściu rządu do regulacji. Słów kilka również się znajdzie. Schrony podniosą ceny mieszkań. To temat na stronie pierwszej. Pierwsi deweloperzy planują budowę infrastruktury schronowej, ale na jej wysyp w nowych blokach poczekamy rok albo 2 lata, tak pisze Aneta Gawrońska. Choć tak zwana ustawa schronowa obowiązuje od stycznia roku 2025. No to przepisy o miejscach doraźnego schronienia i wymogi dotyczące dokumentacji projektowej zostały doprecyzowane w ostatnich miesiącach. Strona pierwsza oraz strona 17. Asesorzy gorszego sortu to kolejny temat na stronie pierwszej. Powołani na asesorów sądu administracyjnego muszą dalej czekać na kontrasygnatę premiera. Piotr Szymaniak pisze w ten sposób i mówi, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że poza jego kompetencjami pozostaje zbadanie, czy premier rządu ma obowiązek podpisania postanowienia prezydenta o nominacji na asesora sądu administracyjnego. Więcej na stronie pierwszej oraz na stronie 15. Na ten temat znajdziecie informacje. To w Rzeczpospolitej, w dzienniku Gazecie Prawnej poczytamy o trudnym starcie busów z tachografami. Od 1 lipca kierowcy busów, czyli pojazdów od 2,5 do 3,5 tony w przewozach międzynarodowych towarów będą musieli używać tachografów.
Do tej pory obowiązek posiadania urządzeń do rejestrowania czasu jazdy i przerw i odpoczynków mieli wyłącznie kierowcy pojazdów ciężkich, ciężarówek powyżej 3,5 oraz autokarów przewożących więcej niż 9 osób. Dla kierowców busów oznacza to rewolucję. Muszą nie tylko się nauczyć obsługi tachografu, ale także wszystkich reguł narzucanych kierowcom zawodowym, jeżeli chodzi o czas jazdy. Na tych są dziesiątki, jeżeli nie więcej. Na stronie pierwszej więcej na ten temat w tekście Aldony Kapickiej. Przeczytacie, miliardowa strata na śmieciach to kolejny artykuł na jedynce. Gminy muszą coraz więcej dokładać do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, bo opłaty nie pokrywają rosnących wydatków. Tak wynika ze sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025. Strona pierwsza oraz strona dziewiąta to dziennik Gazeta Prawna, a na sam koniec zaglądamy jeszcze do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Swarzędz. To temat ze Swarzędza na jedynce. Pracownicy odeszli ze stanowisk, nie wytrzymali. Ludzie mdleli w pracy, ekstremalne warunki. W minioną niedzielę, gdy zanotowano rekordowe w historii Polski temperatury, niemal połowa pracowników z magazynu w Swarzędzu odeszła z miejsca pracy. W niedzielę po południu stacja meteorologiczna MGW na Poznańskiej Ławicy odnotowała 38,9 stopnia Celsjusza, najwięcej w całej historii pomiarów w Poznaniu. Nie wszyscy mieli szansę spędzić najgorętszy dzień w historii miasta w komfortowych warunkach. O tym, ile razy karetka w to miejsce przyjeżdżała, o tym, co robili pracownicy w tym miejscu, no i przede wszystkim, dlaczego tam byli, na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej informacje znajdziecie. Upalna niedziela skończyła się potężnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Burze i porywisty wiatr szczególnie dały się we znaki w okolicach Piły i Czarnkowa. W Szydłowie padał grad. To na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. Dodatkowo o piłce nożnej o Lechu Poznań, bo 40-letni Norwek Andreas Hagen będzie asystentem Nilsa Fredriksena w Lechu. Ostatnio prowadził Fredrikstad FK. Więcej informacji na stronie 16 w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Tymi informacjami również kończymy przegląd prasy. 12, prawie 12 minut po godzinie 7 na zegarku.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Reklama.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

21 minut po godzinie 7 na zegarku, moi drodzy. A propos tego sportu, no to niestety o Wimbledonie dzisiaj nie porozmawiamy. Niestety o Robercie Lewandowskim, który z Barcelony odchodzi bardziej i który do Stanów Zjednoczonych się wybierze, też nie. Ale na pewno będziemy rozmawiali o tym, co działo się wczoraj i o tym, co działo się z Niemcami, moi drodzy, no bo to rzecz naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa. A chyba nic nie cieszy Polaka tak jak odpadający z mundialu Niemcy. Tak mi się chociaż, tak mi się przynajmniej wydaje. Aferanek @afera.com.pl. Do godziny 10 będę czekał na informacje od was. Tymczasem jeszcze lista aferowych nowości. Dorian Steaming Shadow to Toxic Harmony.

To ja jeszcze spieszę z kolejnym adresem, bardziej numerem telefonu 7248. Pod ten możecie wysyłać SMS-y, moi drodzy. Jeżeli chcielibyście powalczyć o wejściówki na Enea Edison Festival, to od 3 do 4 dnia lipca. Zapraszam was bardzo serdecznie na to wydarzenie. 7248 to numer, w treści wpisujecie afera.edison. Wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Uwaga, to pytanie może was zmieść, więc ja nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Czytam. Która edycja festiwalu odbywa się w Baranowie w tym roku? Jeżeli nie usłyszeliście, jeżeli się zastanawiacie, czy dobrze usłyszeliście, to ja czytam jeszcze raz. Która edycja festiwalu odbywa się w Baranowie w tym roku? Jak napiszecie odpowiedź, to bardzo możliwe jest, że wygracie wejściówkę podwójną. A, bo to trzeba dodać, wejściówkę podwójną na festiwal, który 3 i 4 dnia lipca w Baranowie będzie się odbywał. 2 zł i 46 groszy, to jest koszt takiej wiadomości. 7248 to numer SMS. Dodatkowo numer 618750213 to numer telefonu, pod który możecie dzwonić nieustająco od godziny 6.30 do godziny 10.00 po to, żeby przekazywać nam informacje drogowe. Gdzie są korki? Gdzie są utrudnienia? Gdzie nie da się przejechać? Gdzie da się przejechać? No, rok szkolny się skończył, to z tych informacji, które pomogą nam w podróżach porannych. No ale tak czy tak, gdzieś może się korkować. Za chwilę Basia Krzyżostaniak do studia wejdzie, przeczyta. No i przekaże wam serwis komunikacyjny. Wy możecie do tego serwisu się przyczynić. 618 750213. Zapraszam serdecznie.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest godzina 7.30. Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Dziś dzień zapowiada się pochmurny i mniej upalny niż wczoraj. Obecnie termometry wskazują około 20 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 28. Możliwe przelotne opady deszczu. Warunki do prowadzenia pojazdów są dobre. Sprawdźmy zatem, jak wyglądają ulice Poznania. Choć mamy już wakacje i ruch na ulicach mniejszy, jest trochę miejsc, gdzie postoicie. Jest to m.in. ulica Lechicka. Od wczoraj rozpoczęły się tam prace związane z przebudową sieci cieplnej Veolii w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wojciechowskiego i Piątkowską. Ruch odbywa się po jednym pasie w każdą ze stron. Korki tworzą się też na rondzie Kaponiera, Roosevelta, Matyi, Bukowskiej i Świętego Wawrzyńca. W cierpliwość trzeba się uzbroić tradycyjnie na dojeździe do ronda Rataje i ronda Śródka. Nadal obowiązują też zmiany na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi, Górna Wilda i Półwiejskiej. To ze względu na konieczne prace torowe w jezdni. Należy zachować ostrożność oraz zwracać uwagę na oznakowanie. Jeśli chodzi o okolice Poznania, to tam ruch przebiega płynnie, a dwa przejezdne bez większych problemów. Korki tworzą się jedynie na S11 na dojeździe do węzła Poznań-Krzesiny. Trwa tam remont nawierzchni. Jeśli chodzi o komunikację miejską, przypominamy, że od kilku dni obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy. Szczegóły znajdziecie na stronie ZTM-u. Jeśli natomiast wy macie dla nas więcej informacji, to dzwońcie 61 875 0213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

27 minut zostało do godziny 8. To oznacza, że zaglądamy do kalendarium muzycznego i do kalendarium historycznego. Od tego pierwszego oczywiście zaczynamy. Moi drodzy, 30 dnia czerwca w roku 1923 założono klub sportowy Olimpia Grudziądz. Wszystkich z Grudziądza bardzo serdecznie pozdrawiam. Rok 1957 to wtedy założono Polski Związek Piłki Siatkowej. W takim kalendarium sportowym trochę się zamknęliśmy, ale spokojnie, rok 1996 to już nie kalendarium sportowe, a kalendarium kopalnicze, bo wtedy to zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża w kopalni soli w Wieliczce. W kalendarium międzynarodowym z kolei rok 1894, bo wtedy 30 dnia czerwca otwarto Tower Bridge, czyli ten najbardziej popularny, ten najpiękniejszy most, który w Londynie możemy oglądać i który w Londynie możemy odwiedzić. W kalendarium muzycznym z kolei rok 1959. 30 dnia czerwca urodził się Brendan Perry. Oczywiście ten Brendan Perry z Dead Can Dance. Z tego powodu gramy Opium na 25 minut przed godziną 8.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

If I could, to Kokodajne na naszej antenie. Jeżeli zapytalibyście mnie, co bym zrobił if I could, no to odpowiedziałbym, że prawdopodobnie wysłałbym naszą polską reprezentację na mundial. No ale nie mogę, nie mogę. Chyba nikt nie ma takiej mocy, żeby to zrobić. No a o mundialu już za chwilę kilka sobie porozmawiamy, moi drodzy. Działo się. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie się działo do samego końca i że już te nudy się skończyły i te przedłużane mecze i te mecze bezwynikowe. No cóż, to zaraz, ale zanim to jeszcze lista aferowych nowości. No i duszno przychodzą do nas ze swoim najnowszym singlem. Single nazywa się Bluszcz. Na 16 minut przed godziną 8.

0: a ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: No i moi drodzy, wydaje mi się, że nie tylko my zarywaliśmy nocki, żebyście wy nie musieli, ale również Paragwaj zarwał sobie nockę, no i przygotował się bardzo, bardzo dobrze do tego, co wczoraj się odbywało. Szymon Kamuda z nami w studiu, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Zanim o Niemcy Paragwaj, no bo to jest chyba temat na trochę dłuższą rozmowę, to może zaczniemy od tego, co na samym początku miało miejsce, czyli w 1/16 finału Brazylia zmierzyła się z Japonią.
2: Dokładnie, idąc chronologicznie, był to mecz rozgrywany o godzinie 19. Brazylijczycy, no tak jak zakłada, no, wygrali i awansowali do 1/8 finału. Spotkanie zakończone wynikiem 2-1, ale to absolutnie nie był spacerek. Mało tego, gdyby nie bramka w doliczonym czasie gry, swoją drogą, praktycznie w każdym meczu, poza wspomnianym wcześniej przez ciebie Niemcy Paragwaj, decydująca bramka pada w doliczonym czasie gry póki co w 1/16 finału, więc to jest niesamowite. Zaczęła strzelanie Japonia w 29 minucie po okropnym, tragicznym wyprowadzaniu piłki do swojego ataku przez Brazylię. No, jeżeli drużyna biegnie do przodu, to nie gra się piłki w poprzek boiska. Tak zagrał bodajże Danilo, boczny obrońca reprezentacji Brazylii, i piłka trafiła pod nogi bodajże Daichiego Kamady, który to bardzo dobrze rozprowadził całą akcję Japończyków. No i ta została zakończona golem w 29 minucie za sprawą Kaishu Sano. Japończycy bronili się niesamowicie dobrze. To, jak wygląda filozofia gry, to jak oni są zdyscyplinowani, to jak oni dosuwają. No, generalnie wszystkie te najbardziej pozytywne stereotypy o kulturze, narodzie japońskim i tak dalej, że są zdyscyplinowani, uważni, wszystko dobrze zaplanują, to wszystko się tutaj idealnie sprawdza w ich filozofii gry w piłkę. Wyglądało
1: Japonia,
2: to świetnie.
1: Japonia na tym mundialu mnie trochę zadziwia, bo oni idą jak burza. W sensie momentu szli jak burza, no ale w tym meczu tak czy tak. Bronili się jak mogli.
2: Wielu ekspertów mówiło, że Japonia może być czarnym koniem i ci eksperci absolutnie się nie mylili. Bardzo pechowo ze strony Japończyków, że trafili po prostu na Brazylię po wyjściu z grupy, ponieważ Brazylia w drugiej połowie ruszyła mimo wszystko do ataku.
1: Nie zawsze taki najmocniejszy zespół jest bardzo pechowym zespołem. To się
2: Zaraz do tego przejdziemy i wielokrotnie się już w sporcie można było o tym przekonać. Szczególnie, że Brazylia w tym roku to jest tak słaba Brazylia, jakiej świat dawno nie widział, więc też można było w tym upatrywać możliwości na odniesienie sukcesu. W każdym razie w drugiej połowie Brazylia nadal nie miała za dużo pomysłu, ale wpadli na pomysł pomocy tak naprawdę ze strony matki natury, czyli fizyki, ponieważ Japończycy z uwagi na to, że są narodem jakim są, są po prostu niżsi od ludzi zamieszkujących w innych miejscach na świecie, więc ci przeciętnie niżsi Japończycy nie radzili sobie za dobrze ze wrzutkami. Jedną wrzutkę po dośrodkowaniu Gabriela wykorzystał Casemiro w 56 minucie i to doprowadziło do wyrównania. I gdy się wydawało, że ten remis już dotrwa do samego końca regulaminowego czasu gry i sędzia zarządzi dogrywkę, to włoski arbiter doliczył aż 6 minut, a później się okazało, że grali aż 11 minut doliczonego czasu gry. Tak się później podśmiechiwałem, że chyba kibicował Japończykom i chciał, żeby jednak odrobili. No to w 95 minucie po dośrodkowaniu, po asyście Bruno, Gabriel Martinelli zdobył naprawdę bardzo ładną bramkę i złamał serca całej Japonii, a Brazylia jedzie dalej.
1: No i znowu ta końcówka spotkania. Kolejny mecz, który mogliśmy zobaczyć, no właśnie, ten już opisywany. Jak sąsiadowi się pług zepsuje, to sąsiad się cieszy. Niemcy i Paragwaj. Wydaje mi się, że cała Polska krzyczała w niebogłosy.
2: Myślę, że tak. Paragwajczycy myślę, że krzyczeli jeszcze głośniej. Nasze głosy gdzieś tam w połowie oceanu się mogły spotkać, takie mam wrażenie. Paragwaj wyszedł na to spotkanie też bardzo zdyscyplinowany. Wiedział, że trzeba się bronić. Bronili się wręcz aż za bardzo. Do momentu strzelenia bramki na 1-0 przez Paragwaj w 42 minucie za sprawą Julio Enciso, który strzelił gola po nieudanym rzucie rożnym i ponowieniu akcji i dośrodkowania. No to Paragwaj do tej 42 minuty wymienił około 40 podań. To jest mniej więcej jedno podanie na minutę. Podziel to jeszcze na 11 piłkarzy, to wychodzi, że tak mniej więcej 4 razy w przeciągu tej połowy miałeś piłkę przy nodze.
1: No i można było tak do samego końca i zakończyłoby się wcześniej.
2: Tak, zakończyłoby się wtedy wcześniej, ale Niemcy spróbowali w drugiej połowie takiego ekstraklasowego centrostrzału, ponieważ Florian Wirtz dośrodkował piłkę w pole karne, która w zasadzie minęła i obrońcę, i Kaja Havertza, który wyskakiwał do główki. On minimalnie ją musnął swoją czupryną. W zasadzie mam wrażenie, że długość włosów tu zrobiła tylko tyle, że on dotknął tej piłki. Piłka praktycznie nawet nie zmieniła toru lotu i wpadła po dłuższym słupku bramkarza Paragwaju, który który po prostu nie wiedział, że ta piłka nie zmieni toru lotu. No i wtedy było 1-1.
1: To taka zmyłka była.
2: Dokładnie, dokładnie. Taka zmyłka, że wyskoczysz, a jednak nie dotkniesz piłki, bo wiesz, że leci. To bardzo, bardzo dobre zachowanie ze strony Havertza, jeżeli tak to rozumujemy. Niemcy dalej próbowali zdobyć bramkę, chociaż swoje szanse po kontrach miał też Paragwaj, ale to nie przyniosło żadnego rozwiązania. Była dogrywka, w dogrywce Niemcy strzelili gola na 2-1, ale Jonathan Tah, strzelając bramkę, niestety nie mógł się cieszyć za długo, ponieważ jego kolega z defensywy, grający z numerem 3 Anton, blokował bramkarza i nie pozwolił mu dobrze ustawić się do tej piłki, więc po interwencji VAR-u gol został nieuznany z uwagi na faulującego Antona. Dalej nie udało się już zdobyć żadnej bramki w dogrywce i były rzuty karne. Rzuty karne rozpoczęte tragicznie przez Niemców. Kai Havertz nie strzelił pierwszego karnego, czwartego karnego nie strzelił Niklas Woltemade. Później, gdy wszyscy myśleli, że Paragwaj to już ma, no bo wystarczyło w czwartej kolejce strzelić jednego karnego, ale Antonio Sanabria nie trafił. Później jeszcze Fabian Balbuena został wybroniony przez Manuela Neuera, no i Niemcy doprowadzili jakimś cudem do remisów tych karnych, mimo że tracili już aż dwa rzuty karne do Paragwajczyków, ale Jonathan Tah, który mógł być bohaterem w dogrywce, stał się antybohaterem w rzutach karnych i po trafionym karnym Jose Canale to Paragwaj jedzie dalej i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, to będzie czekać na niego Francja lub Szwecja, ale o tym dopiero później.
1: Niech Francuzi się boją tego wszystkiego w takim razie, bo to sytuacja naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa. Holandia i Maroko to ostatnie spotkanie i tutaj również się działo. No i również remisem to spotkanie się zakończyło.
2: Dokładnie. Tutaj spotkanie bardzo, bardzo zacięte. Bardzo dużo się działo. No mimo wszystko dwie bardzo wyrównane drużyny. Także 7-8 miejsce w rankingu FIFA. Mecz bardzo dwustronny. Cały czas kontraakcja w obie strony. W 72 minucie bardzo mimo wszystko ważna sytuacja i ważna chwila dla Cody'ego Hakpo, który strzelił gola na 1-0. On kilka dni temu stracił swoje nienarodzone dziecko. Jego partnerka straciła ciążę. On po strzeleniu tego gola zalał się łzami. Naprawdę znaczyło to dla niego bardzo dużo. Jeszcze tym bardziej, że mógł zostać bohaterem całej Holandii. Niestety dla niego tak się nie stało. W 91 minucie, czyli w doliczonym czasie gry, po dośrodkowaniu Issa Diop skierował piłkę do bramki bronionej przez Verbruggena i była dogrywka. W dogrywce nie działo się nic specjalnego, więc przeszliśmy do karnych, które były absolutnym festiwalem pomyłek, absolutnym festiwalem nietrafionych rzutów karnych. Chociażby warto tutaj powiedzieć, że nie było trafionych 5 karnych w 5 kolejek, czyli na 10 karnych 5 było nietrafionych. Była sytuacja, w której Verbruggen bodajże strzał Rahimiego obronił, ale przepuścił pod bokiem i swoją własną nogą wturlał sobie do bramki. Była sytuacja, że Yassin Bonu w ogóle trzeciego i czwartego karnego broniąc nie rzucał się do piłki, tylko tak jak taki typowy bramkarz na Orliku biegał po linii i tak jak w piłce ręcznej wystawiał ręce i bronił. I obronił w ten sposób strzał Ashrafa Hakimiego, więc seria rzutów karnych bardzo nietypowa.
1: Patrząc na historię, to wiemy, że można zatańczyć w bramce i można dokładnie, z tego powodu dokładnie obronić. Maroko wygrywa, moi drodzy, 3-2 z Holandią. Dzisiaj kolejne spotkanie Wybrzeże Kości Słoniowej, Norwegia, Francja, Szwecja. To 19, to 23. No i o 3 w nocy Meksyk, Ekwador. Wydaje mi się, że Francja musi się bardzo bać i Meksyk musi się bardzo bać, patrząc na to, jak cały ten mundial się układa. Szymon Kamuda był z nami. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
2: Dziękuję, bardzo miłego dnia.
1: 4 minuty zostały do 8.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 8. No tak bardzo spokojnie wjechaliśmy w tę godzinę.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Ponad 48 milionów złotych trafiło do Skarbu Państwa po kontroli przeprowadzonej przez Wielkopolską Krajową Administrację Skarbową w jednej ze spółek z branży logistycznej. Nieprawidłowości dotyczyły rozliczeń podatkowych.
2: W toku kontroli okazało się, że spółka, wypłacając odsetki od pożyczki do podmiotu powiązanego, nie pobrała i nie wpłaciła należnego podatku. Odsetki zostały błędnie wykazane jako zwolnione z opodatkowania, co skutkowało zaniżeniem zobowiązania podatkowego.
1: Mówiła rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska. Po zakończeniu czynności kontrolnych spółka oraz 4 inne podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej złożyły korekty deklaracji podatkowych. Firmy uregulowały zaległy podatek wraz z należnymi odsetkami. Upalne i suche dni zwiększają ryzyko pożarów w lasach. W wielu regionach kraju ściółka leśna jest bardzo przesuszona, a wysoka temperatura, niska wilgotność powietrza i wiatr sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. I choć przez 2 ostatnie noce w Wielkopolsce odnotowano intensywne opady deszczu, zagrożenie pożarowe nadal pozostaje.
3: Mimo że czasem spada deszcz, mamy jakieś burze miejscowe, to w ciągu kilkunastu godzin, maksymalnie kilku dni, w tak wysokich temperaturach to zagrożenie pożarowe z powrotem pikuje w granice poziomu wysokiego, wręcz ekstremalnego, a szczególnie w lasach iglastych to narażenie na wybuch pożaru jest największe, dlatego że drzewa iglaste najszybciej przenoszą ogień i rozprzestrzenia się tam najszybciej pożar.
1: Mówił oficer prasowy wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Martin Halasz. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
4: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Sztandar miasta Poznania, który przez 25 lat służył podczas najważniejszych uroczystości miejskich i państwowych, przeszedł do historii. Jego wierna replika została już oficjalnie poświęcona oraz wprowadzona podczas wczorajszej uroczystej sesji Rady Miasta. Sztandar ma formę dwustronnego płata tkaniny, obszytego złotymi frędzlami. Na stronie głównej znajduje się herb Poznania i 2 napisy. Pierwszy z nich, stołeczne miasto Poznań, nawiązuje do czasów, gdy nasze miasto było stolicą Polski. Drugi, taka chwała Pana, jaka praca nasza, stanowi pochwałę poznańskiej tradycji pracy organicznej. Na odwrotnej stronie sztandaru znajdują się postacie pierwszych władców Polski, księcia Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
4: Korki, objazdy, remonty.
1: Od jutra nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Warszawskiej. Rozpoczyna się remont nawierzchni jezdni na odcinku między ulicą Krańcową a Mogileńską w kierunku Antoninka i Swarzędza. Przejazd przez skrzyżowanie Warszawskie z Mogileńską będzie możliwy jednym pasem bez możliwości skrętu w lewo. Ze względów bezpieczeństwa prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę. Wykonawca zakłada, że pod koniec tygodnia przejazd na skrzyżowaniu zostanie przywrócony. Wtedy to wprowadzony zostanie kolejny etap zmian w organizacji ruchu. I to wszystko, a kolejny serwis informacyjny o 8:57.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 8 na zegarku wybiła. To oznacza, że zapraszamy kurczę.

No już 8.01, prawie 8.02 na zegarku. Moi drodzy, 30 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy to wtorek. W ogóle patrząc na kalendarz, to ja nadal zatrzymałem się gdzieś, nawet nie na samym początku czerwca, ale wydaje mi się, że dopiero jestem w kwietniu, jeżeli chodzi o mój pogląd na to, jak wygląda kalendarz. Nie wiem z jakiego powodu mamy już końcówkę czerwca. To oznacza również, że mamy początek lipca. Gdzie to poleciało? Gdzie to zniknęło? Wolę nie wiedzieć. 30. Tak, to jest wpisane. 3 dni do weekendu nam zostały, nawet w tej matematyce musiałem się pomylić dzisiaj. Lucyna, Emilia, Władysława, Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazyli, Leona i Teobald obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dzień asteroid mamy w kalendarzu. Dodatkowo święto wojsk aeromobilnych i dzień motyla kapustnika. W tym wszystkim się znalazł przysłowie. Również sprawdzam. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje. Jego pluchy pogody często naśladuje. O, to na dzisiaj.

I w tym tygodniu, moi drodzy, zaglądamy sobie na płytę, która nazywa się O obrotach ciał. To od projektu Morris BLN. Zrodziło się to z pomysłu stworzenia płyty o dzieciństwie, o czasie, kiedy po prostu było najlepiej. Tak sami artyści zainteresowani piszą na temat wydawnictwa, tego, które ujrzało właśnie światło dzienne. Ludowy chór Dzikie Ziele na tej płycie na ficie się znajduje. Dodatkowo Przemek Mysz Rozmysłowic tu również swoje 3 grosze wrzucił. My zaglądamy właśnie do tego kawałka. To pod numerem 3. Dracena.

0: Autopromocja.
1: Szampan MP3.
2: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
3: W środę o 20:00.
1: Zaprasza zespół Niemoc.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
4: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. Right about now. The funk soul.

Czy motyl kapustnik doczekał się swojego dnia dlatego, że ogrodnicy tak bardzo go nie lubią i nieustannie z nim walczą? Takie pytanie zostało zadane, moi drodzy, przez słuchaczkę Lidię. Nie mam zielonego pojęcia, jaka była geneza powstania dnia motyla kapustnika. Może dlatego, żeby mu po prostu przykro jakoś nie było. aferanek@afera.com.pl. Zapraszam was bardzo serdecznie. O motylu kapustniku również można napisać, jak widać. Ja zasięgnę trochę bardziej języka, zastanowię się, poczytam, no i może wrócę do was z odpowiedzią, dlaczego taki dzień motyla kapustnika w ogóle powstał. A tymczasem na listę aferowych nowości jeszcze zerkamy. Maciej Bąk przychodzi do nas z najnowszym singlem Przyjdzie lato. Jeżeli zastanawiacie się, czy będą tu jakieś odpowiedzi a propos upałów, no to mówię już na wstępie. Nie. Nie będzie. Będzie o tym, że przyjdzie lato.

Więc dowiedzieliśmy się, że przyjdzie lato, moi drodzy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszej stronie afera.com.pl. Zapraszam was bardzo serdecznie. Za chwil kilka. Przynęta kulturalna w Radiu Afera o godzinie 8.20. Ostatni dzień lata. O, jak się ładnie złączyło. To teraz na antenie.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Z nadejściem lata dni trwają coraz dłużej, a krótkie noce postanowił wyjechać na wakacje. Dzisiejsza długość dnia wynosi 16 godzin i 42 minuty. Sporo czasu, prawda? Aż można pomyśleć, co mogę zrobić z całym tym dniem. Jednak ja wiem, jak najlepiej wykorzystać ten czas i z chęcią się tym z tobą podzielę. Ja jestem Martyna Michna i opowiem ci, co dobrego znajdziesz dzisiaj w Poznaniu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli lubisz sztukę, która naprawdę potrafi zaskoczyć, to mam dla ciebie świetną propozycję. Bo już dzisiaj masz okazję przyjść na wystawę Mariana Bogasza do Galerii Piekary. Jest to artysta związany z polską awangardą, który przez całe życie eksperymentował i szukał nowych sposobów wyrażania siebie poprzez sztukę. Wystawa Oleje, Fugi, Blachy pokazuje prace tworzone z wykorzystaniem blach, światła i grubych warstw farby. Co ciekawe, kompozycja ta najlepiej ogląda się w ruchu, bo tutaj każdy kąt patrzenia zmienia cały odbiór dzieła. Z każdym krokiem doświadczasz nowych detali, zanurzając się coraz bardziej w odmętach farb i cienia. W końcu kto wie, co uda ci się znaleźć w najmniejszym rogu obrazu. Jeśli chcesz przeżyć niesamowite spotkanie ze sztuką, to wpadaj do Galerii Piekary od godziny 10 i daj się zaskoczyć. Jeśli jednak ten czas chcesz spożytkować inaczej, to już przedstawiam ci kolejną propozycję. Lubisz może mocne brzmienia, ciężkie riffy i punkową energię? Jeśli odpowiedziałeś tak, to mam dla ciebie świetną wiadomość. Legenda amerykańskiego street punka The Casualties wraca do Polski i zagra 3 koncerty. Jeden z nich odbędzie się dzisiaj w Poznaniu w klubie Dwa Progi. Zespół ten od lat pokazuje, że punk rock ma się świetnie. Charakterystyczne irokezy, bezkompromisowe teksty i mocny przekaz łączą się u nich w mieszankę wybuchową. Przed nimi na scenie pojawi się także ADHD Syndrome i Dancinger, czyli solidna dawka street punku, hardcore'u i rock and rollowej energii. Zapowiada się zatem wieczór pełen prawdziwego punkowego klimatu. Jeśli chcesz poczuć to na żywo, to wpadaj do klubu Dwa Progi o godzinie 19, bo tego koncertu zdecydowanie nie warto przegapić. A jeśli wolisz ten wieczór spędzić spokojniej, to oferuję ci miejsce do zrelaksowania się i posłuchania dźwięków nieziemskiej muzyki. Bo dzisiaj w Panugarze nie wiadomo, co się stanie na scenie, kto będzie muzykiem i jakie melodie wypełnią przestrzeń. Już o godzinie 20 zaczyna się wieczór improwizacji muzycznej. Jam session jak zwykle będzie zaskakiwać i nikt nie będzie wiedział, jaką niespodziankę przyniesie na scenę tym razem. Jakie instrumenty pojawią się i jacy muzycy będą na niej grać. Masz się przekonać, rozsiadając się wygodnie na krześle w Panugarze. A jeśli też grasz na czymś, to koniecznie weź ze sobą swój instrument. Zatem przyjdź do Panugara o godzinie 20 i przekonaj się, co dzisiaj można u niego upiścić.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Godzina 8.31 już na naszym zegarku, moi drodzy. To oznacza, że zaglądamy do tego, co w cyklach i tym bardziej, co nowego w cyklach, bo od wczoraj mamy nową ramówkę w Radiu Afera, więc nowe cykle również od poniedziałku do piątku o godzinie 8.30, o godzinie 9.30. Uwaga, uwaga, uwaga. Rumba de Barcelona. To nowy cykl o stolicy Katalonii. Ewa Chylak przychodzi do nas właśnie z nim.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona, wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8.30.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ewa, yo soy Polakka. Słuchacie Rumba de Barcelona w Radiu Afera. Tego, że Polakka znaczy Polka, ale i Katalonka, dowiedziałam się od mojej przyjaciółki Klary, która od lat mieszka, żyje na Zanzibarze, tam gdzie i ja żyłam. W moich opowieściach o Barcelonie najpierw jest i była Afryka. Przez blisko dekadę mieszkałam najpierw na Zanzibarze, a potem w Aruszy w Tanzanii. Gdy wróciłam do Polski, do Europy, usilnie szukałam śladów Afryki tutaj na miejscu, niemalże bezskutecznie. A o tym, żeby zobaczyć Barcelonę, marzyłam od wielu, wielu lat. Nigdy nie zapomniałam, jak w 92 Barcelonę wyśpiewywał Freddie Mercury u boku wielkiej Barcelonki Montserrat Caballé. To były letnie igrzyska olimpijskie i Barcelona stawała na nogi i stawała się coraz bardziej.

0: bardziej słynną metropolią. Ay mi madre. Nawet Freddie Mercury, słuchajcie, jest tutaj we właściwym afrykańsko-barcelońskim miejscu, bo przecież Freddie urodził się i spędził dzieciństwo na Zanzibarze. Barcelona, such a beautiful horizon. Barcelona, like a jewel in the sun. W istocie to przepiękny horyzont i klejnot mieniący się kolorami słońca. I tym właśnie stała się dla mnie Barcelona. Znalazłam tu i Zanzibar, i Tanzanię, a nawet moją pierwszą miłość, Indię. To miasto, w którym łączą się i przecinają nie tylko genialnie zaprojektowane przez Ildefonsa Cerdę ulice, prostopadłe i równoległe, ale to również miejsce, w którym przecinają się inne drogi, kultury, opowieści, ludzie oraz drzewa. Drzewa? Tak, drzewa. Na przykład i po pierwsze fioletowe jacarandy. Znałam je tylko z Aruszy, z Tanzanii i z Addis Abeby w Etiopii. Cała Barcelona lśni fioletem w porze kwitnienia tych pięknych drzew. A kwiaty jacarandy, okazałe, zebrane w wiechy, mają kielichy pięcioząbkowe, korona kwiatów jest dwuwargowa i składa się z pięciu nierównych płatków. Brzmi jak poezja, prawda? A to tylko Wikipedia. Owoce jacarandy, spłaszczone, okrągło-owalne torebki otwierają się dwiema klapami i zawierają oskrzydlone nasiona. Niezwykłe, przepiękne drzewa. One też dają pieszym i mieszkańcom Barcelony cień, co szczególnie jest ważne przy potwornych upałach, które i my teraz mamy, ale również które są w Barcelonie, tylko że w Barcelonie dzięki tym drzewom są o wiele łatwiej odczuwalne. Tak, te drzewa zawdzięczają swoją obecność wspomnianemu przeze mnie wcześniej inżynierowi, architektowi miasta, który w 1859 roku żądał drzew, parków, gdzie tylko się da, szerokich ulic, niskich budynków, skwerów, ławek, żądał miasta ogrodu. Ten pan nazywał się Ildefons Cerdà i pewno będę jeszcze o nim mówić. To zupełnie niezwykłe, że Ildefons Cerdà ponad dobre 100 lat temu wymyślił takie miasto. My na sztuce pisania na UAM, na Fakultecie z Dziewczyństwa, omawiałyśmy ostatnio z profesor Lucyną Leśniewską i Teresą Karwacką, która prowadziła te dla nas te krótkie zajęcia. Omawiałyśmy książkę pod tytułem Miasto Kobiet i dałyśmy sobie chwilę na to, żeby wypisać kilka cech naszego miasta marzeń. I tutaj, w XXI wieku, każda z nas, jak się okazuje, myślała właśnie XIX-wiecznym Cerdą i XIX-wiecznymi królewskimi władzami Hiszpanii, które pozwoliły na to, żeby Barcelona stała się miastem przyjaznym dla mieszkańców. Żeby wszędzie był cień, żeby wszędzie były drzewa, żeby aleje były szerokie i żeby ludzie mogli ze sobą nawzajem przebywać w bardzo miłych okolicznościach. Barcelona to przecudowne miasto i mam nadzieję, że uda mi się wam o nim jeszcze nie raz i nie dwa super poopowiadać.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Skwierczy Ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
5: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. w każdy wtorek o godzinie 20:00.
5: Zapraszają
2: Olga
5: i Arek
2: z zespołu Madame Affaire.
6: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
7: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
8: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Lepiej późno niż w ogóle, moi drodzy. No to proszę bardzo, przychodzę do was z informacjami takimi lepiej późno niż w ogóle. A propos tego motyleka pustnika, jak było pytanie, no to odpowiadam. Ze strony internetowej oczywiście będę czytał, bo ja tak oczytany nie jestem. Uwaga, zaczyna się artykuł od słów intrus, pasożyt, okropny szkodnik. Tymi określeniami rzucamy, kiedy widzimy, że liście niedawno posadzonej młodej rośliny są pełne dziur. Bielinek kapustnik postrzegany jest jako jeden z najgroźniejszych szkodników. Niegdyś widywany bardzo często. Dzisiaj spotkanie z nim wcale nie jest takie oczywiste. Jakbym taką historię snuł o tym motylu kapustniku właśnie. No to ewidentnie chyba chodzi o to, że po prostu szkoda nam tych motyli kapustników, bielinków kapustników. No i z tego powodu święto motyla kapustnika powstało, bo pestycydy i takie wszystkie inne rzeczy to zabijają żyjątka, które mają zabijać w sumie.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

zobacz. Czas stanął w miejscu, jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć, chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

Kątem oka oglądałem mecz Niemcy-Paragwaj, ale na końcu moja uwaga została przyciągnięta w całości i muszę powiedzieć, że trochę szkoda mi tych Niemców, tak? Napisał do nas słuchacz Karol. Czyli, moi drodzy, okazuje się, że nie każdy Polak cieszył się, jak Niemcy przegrywali. No, ale w sumie to nic dziwnego. No, jak taka drużyna jedzie na mundial, no to oczekuje się trochę od niej, że do samego końca będzie, albo przynajmniej do końcówki tego samego końca. A tutaj taka niespodzianka. Aferanek małba afery, afera.com.pl.

A to lista aferowych nowości. Była, moi drodzy, Dawid Tyszkowski do nas przyszedł z kawałkiem Lucy. Uwaga, ten kawałek również w propozycjach do głosowania na aferze z tej liście przebojów Radia Afera. Do piątku, do południa na notowanie 1748. Można oddawać swój głos. Zapraszam bardzo serdecznie.

0: 3 minuty zostały do godziny 9.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Wyjątkowa wystawa przed bramą główną zakładów Hipolita Cegielskiego. Zdjęcia pokazujące codzienny Poznań lat 50. i wydarzenia z czerwca 1956 roku będzie można oglądać do 18 lipca. Zwiedzający mogą zobaczyć fotografię miasta, które nosiło wyraźne ślady II wojny światowej. To właśnie ten obraz ma pomóc zrozumieć realia życia mieszkańców oraz robotników, którzy kilka lat później wyszli na ulicę. Warto przypomnieć, że robotnicy pracowali w niezwykle trudnych warunkach. Niskie wynagrodzenia, fatalna organizacja pracy oraz obowiązujący wówczas plan 6-letni sprawiały, że wielu mieszkańców miasta żyło w ubóstwie. Szczególną wartość wystawy stanowią fotografie wykonane przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Zdjęcia pozwalają prześledzić rozwój protestu niemal krok po kroku.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Upał w miejscu pracy nie tylko bywa męczący, ale spowalnia koncentrację i może prowadzić do groźnych dla zdrowia skutków. Z powodu wysokich temperatur Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię. Zaniepokojeni pracownicy mogą w ten sposób zgłaszać zastrzeżenia do bezpieczeństwa pracy. Choć prawo pracy nie reguluje maksymalnej temperatury w pomieszczeniach, pracodawca powinien zapewnić nieodpłatnie napoje. Ponadto pracodawca ma możliwość skrócić czas pracy, wprowadzić rotację pracowników lub ustalić dodatkowe przerwy. A więcej informacji znajdziecie na stronie Państwowej Inspekcji Pracy. Wakacje nie muszą oznaczać kosztownych i dalekich wyjazdów. Poznań oraz jego najbliższe okolice oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Od zwiedzania muzeów i zabytków po jednodniowe wycieczki do historycznych miejsc Wielkopolski. To dobry moment, by spojrzeć na własny region z perspektywy turysty.
3: Poznań nie jest zatłoczonym miastem w czasie wakacji, to jest ważne. Nie ma kolejek do większości atrakcji, więc zachęcam do tego, aby zostać turystą we własnym mieście. Bardzo dużo atrakcji teraz będzie proponować chociażby Brama Poznania. Sporo się będzie działo na Ostrowie Tumskim.
1: Mówił prezes poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej Jan Mazurczak. W upalne dni warto skorzystać także z terenów rekreacyjnych wokół poznańskich jezior.
2: O sporcie na 98,6.
1: W Beniaminku praca w re. Warta Poznań przygotowuje się do gry w pierwszej lidze. Po błyskawicznym powrocie na ten poziom rozgrywkowy chce być przygotowana do rywalizacji pod każdym względem. Kadrowym, sportowym, infrastrukturalnym oraz organizacyjnym.
4: Trener motoryczny pilnuje wartości motorycznych. My pracujemy nad modelem gry aspektami taktycznymi. Wszystko to łączymy i nie będzie się on różnił praktycznie niczym od poprzednich, jedynie tym, że chcemy podkręcić troszkę intensywność, bo wiemy, że to też jest jedna z rzeczy, które chcemy poprawić względem drugiej ligi.
1: Mówił trener Warty Maciej Tokarczyk. 25 czerwca Zieloni wrócili do treningów. Podczas letniego okresu przedsezonowego rozegrają 4 sparingi z Motorem Lublin, Chrobrym Głogów, Górnikiem Polkowice oraz Lechią Zielona Góra. I to wszystko, a na ostatni serwis informacyjny zapraszam o 9.57.
2: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

30 dzień czerwca mamy w kalendarzu, moi drodzy, to wtorek, tylko 3 dni do weekendu nam zostały. Dzień asteroid mamy w kalendarzu, święto wojsk aeromobilnych i dzień motyla kapustnika. Tak zacząłem się zastanawiać, to na antenie nie było zupełnie bez powodu, ponieważ o tym dniu asteroid sobie chwilę poczytałem i uwaga, uwaga, dlaczego mamy w ogóle dzisiaj dzień asteroid? Bo w roku 1908 miała miejsce katastrofa Tunguska, czyli największe zderzenie asteroidy z Ziemią w ostatnich stuleciach. To 30 dzień czerwca roku 1908. Proszę bardzo, jeszcze kalendarium nam się trafiło dodatkowo o godzinie 9. Lucyna, Emilia, Władysława, Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylia, Bazyli, Leona i Teobald obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. To przysłowie na dzisiaj, moi drodzy, a już za chwilę zajrzymy sobie do tego, co w Poznaniu, no i co w regionie. Informacyjnie będzie, to na pewno.

Prawie 5 minut po godzinie 9 na zegarku, moi drodzy. To oznacza, że zaglądamy do tego, co dzieje się w Poznaniu, co dzieje się w regionie. Nie rządzi tutaj żaden 7-metrowy robal, to akurat na pewno. Ale, moi drodzy, robale mogą jeść nam ścieżki w koronach drzew. Uwaga, nie wiem, czy pamiętacie takie miejsce na mapie miasta Poznania, które nazywało się ścieżka w koronach drzew. Ta ścieżka, która jest ewidentnie ścieżką w koronach drzew, no, powoli przestaje być taką ścieżką. Pod koniec roku 2025 ta została zamknięta, no i miała zostać poddana renowacji. Do tego momentu ta renowacja się nie rozpoczęła. Dostaliśmy na początku roku informację oczywiście, że zaraz ta ekspertyza zostanie podjęta, a po tej ekspertyzie i po sprawdzeniu, co trzeba zmienić, co trzeba zrobić, co trzeba wyremontować, zaczniemy to wszystko robić. Kładka kosztowała ponad 4 miliony złotych. Ta renowacja się nie rozpoczęła, to przez to, że zima była naprawdę, naprawdę sroga. No a potem po tej zimie okazuje się, moi drodzy, że kładka prawdopodobnie nigdy nie wróci do swojego pięknego stanu początkowego i będzie musiała zostać rozebrana, no bo tę kładkę zjada grzyb. No i jak już kładka została zaatakowana przez grzyba i została tak zdewastowana cała konstrukcja kładki, że wchodzenie na nią stało się niebezpieczne, no to najprawdopodobniej będzie trzeba ją rozebrać. Te wszystkie dokumenty są jeszcze analizowane, więc decyzja nie została podjęta na 100%, ale jest taki kierunek w tym momencie, żeby kładka po prostu została zdemontowana. A wielka, wielka szkoda, bo to dobra atrakcja dla miasta Poznania była. No i przede wszystkim ładnie tam było. Ja osobiście nie zdążyłem na to się wybrać, miałem pójść, a koniec końców okazuje się, że nigdy prawdopodobnie nie pójdę. Jeżeli kładka zostanie rozebrana, no to na razie też nie ma planu, co w jej miejsce mogłoby powstać. Może kolejna kładka, taka, która na chwilę nam wystarczy, a potem będzie trzeba rozebrać ją ponownie. A propos remontów, moi drodzy, no bo to tematy chyba, które interesują nas najbardziej, no to trzeba zajrzeć również do tego, co dzieje się w świecie akademików. No bo te są remontowane, no i taki jeden z tych wyremontowanych został. Oczywiście mowa tutaj o Eskulapie. Eskulapie, w którym było 800 miejsc, no teraz będzie po remoncie 500 miejsc, ale. Są też plusy dodatnie tego wszystkiego, bo mieszkańcy dostaną jedno albo dwuosobowe pokoje z kuchnią i łazienką. Ci, co mieszkali w Eskulapie wcześniej, dostaną pierwszeństwo, jeżeli chodzi o zakwaterowanie w tych pokojach. Rekrutacja będzie ruszała zaraz. No, a jeżeli chodzi o ceny, to te również nie są małe. Niestety, za miejsce w pokoju dwuosobowym zapłacić będzie trzeba nieco ponad 1000 zł. Za miejsce w pokoju jednoosobowym to 1500 zł. Jeżeli chodzi o Uniwersytet Medyczny, to uczelnia ma około 1500 miejsc, jeżeli chodzi o akademiki ogólnie w Poznaniu, no to tych miejsc ewidentnie brakuje dla studentów. No i dodatkowo ceny z roku na rok wracają. Zobaczymy, co będzie się działo z Jowitą. To już tak wybiegając w przyszłość, no bo miała być modernizacja, miał być remont, potem miało być zburzenie i postawienie na nowo. Koniec końców, szczerze mówiąc, nie wiem, na czym to wszystko stanęło. Ważne, że chociaż jeden z akademików został wyremontowany. Niestety, klubu Eskulap nie ma i prawdopodobnie również nie będzie. No i tymi informacjami kończymy, moi drodzy. Prawie 9 minut po godzinie 9 na zegarku mamy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

No niestety, ten najdłuższy dzień już za nami, moi drodzy. Tak jakoś zawsze przykre jest człowiekowi, kiedy się orientuje, że teraz dni stają się coraz krótsze. No ale cóż, nie można narzekać. Upały również, miejmy nadzieję, za nami. Przynajmniej na ten moment, jeżeli chodzi o prognozę pogody, no to ja sobie na szybko zajrzę. Przypominam, że dzisiaj do 30 stopni Celsjusza na termometrach nadal będziemy mogli zobaczyć i będziemy mogli to odczuć, ale dodatkowo z rzeczy ważniejszych to burze są przewidziane po godzinie 19, po godzinie 20, więc uważajcie na siebie. Raczej na puste pola nie wychodźcie, żebyście nie byli tym najwyższym punktem piorunopędnym. Uważajcie, to informacja najważniejsza. A teraz lista aferowych nowości. O, też o wysokich punktach. To Everest od Blauki.

Więcej informacji na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka o Blauce i o kawałku Everest sobie będziecie mogli przeczytać. Uwaga, uwaga, możecie też wysyłać SMS-y pod numer 7248, jeżeli chcielibyście wybrać się do Baranowa na Enea Edison Festival, to 3 i 4 dnia lipca. Czyli już zaraz tak naprawdę. W treści takiej wiadomości wpisujecie afera.edison, wasze imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie konkursowe, która edycja festiwalu odbywa się w Baranowie w tym roku. Tak, która edycja festiwalu odbywa się w Baranowie w tym roku? Takie pytanie zadajemy, no i na takie odpowiedzi czekamy do godziny 10, moi drodzy. 7248 to numer, 2 złote i 46 groszy to koszt takiej wiadomości.

Tak to kiedyś wyglądało i zdjęcia, i dużo zdjęć w ogóle. Bardzo serdecznie dziękuję. aferanek@afera.com.pl. Jeżeli ktoś nie wie, co tak kiedyś wyglądało, no to ja spieszę z odpowiedzią tak po zdjęciach bardziej niż po opisie tego wszystkiego w wiadomości mailowej. Tak wyglądała kiedyś ścieżka w drzewach. Ładnie, bo są drzewa i jest ścieżka w tych drzewach. Dziękuję. Mogę sobie przynajmniej na to popatrzeć, jeżeli nigdy nie byłem, no to przynajmniej. Tylko tyle mi pozostało i prawdopodobnie wszystkim innym, którzy też nie byli, również to pozostało. Do godziny 10 czekam na wasze wiadomości. aferanek@afera.com.pl, moi drodzy. No, niestety, ścieżki nie będzie, ale mam nadzieję, że wspomnienia zostały i że zdjęcia również z wami zostaną.

0: Wszystko czasami tak się układa, moi drodzy, w radiu, że jedno z drugim się zgadza. Televised Mind to za nami na naszej antenie, no a przed nami kolejna nowa propozycja, kolejny nowy program, kolejna nowość w nowej wakacyjnej ramówce Radia Afera. Tak, po godzinie 9:30 zajrzymy sobie trochę głębiej do mózgu ze strony takiej psychologicznej. Marta Sibilla do nas przychodzi i dzisiaj o inteligencji będzie.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Dzień dobry. Witam w nowej audycji naszej letniej ramówki Radia Afera. Co tydzień będziemy się spotykać na 10 minut, aby poznać głębiej nowy koncept psychologiczny, o którym na pewno już słyszeliście w internecie, popkulturze czy rozmowie w pracy. W dzisiejszej audycji zajmiemy się pojęciem inteligencji lub inaczej IQ. Jeśli chodzi o pojęcia związane z psychologią, jest to termin, który pojawia się bardzo wcześnie w naszym życiu, często w kontekście edukacji, na przykład dostajemy komentarz od rodziców, o, jak inteligentnie piszesz, albo jak inteligentna jesteś, bo rozwiązujesz te zadania z matematyki, ale też możemy usłyszeć w trochę bardziej negatywnym kontekście, że jesteśmy low IQ, bo na przykład coś nie wyszło w rozgrywce. Ale przechodząc do bardziej profesjonalnej strony, co tak właściwie oznacza termin inteligencja? Okazuje się, że świat psychologii sam nie jest w 100% zgodny co do odpowiedzi na to pytanie, ale wyróżniamy trzy grupy współczesnych definicji inteligencji. Pierwsza jest inteligencja definiowana jako zdolność do uczenia się na podstawie własnych doświadczeń. Druga

0: jako zdolność do przystosowywania się do otaczającego nas środowiska. I trzecia, skupiająca się na zdolnościach metapoznawczych, czyli rozeznaniu we własnych procesach poznawczych i zdolność do ich kontrolowania. Skoro to już mamy omówione, to możemy się skupić na kolejnym aspekcie, z którym większość z Was pewnie się spotyka, czyli testami inteligencji. Jest to ważne w psychologii narzędzie diagnostyczne, ale też warto znać jego ograniczenia. Przede wszystkim powiedzą nam one o inteligencji ogólnej, skupią się też na pomiarze procesów rozumowania i wnioskowania. Będą one miały dobrą trafność prognostyczną w tych obszarach, w których procesy wnioskowania i rozumowania odgrywają podstawową rolę. Coś, o czym musimy też pamiętać, jest to kwestia, że inteligencja nie jest jednolitą zdolnością, ale zbiorem różnych funkcji. Możemy określić ją jako kombinację zdolności potrzebnych do przetrwania i rozwoju w danej kulturze. Skład tych zdolności będzie też zmieniał się właśnie zależnie od miejsca i czasu. Więc większość testów inteligencji nie będzie uniwersalna kulturowo. Kolejną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, jest to, że mierzą one nasze obecne, aktualne zdolności umysłowe, a nie ich potencjał w przyszłości. Też to, co mierzą te testy, jest to efekt tego, co robimy, naszych działań. Właśnie my przykładamy rękę do papieru i piszemy dany test i to są w stanie zmierzyć, ale nie są w stanie zaobserwować one naszych procesów umysłowych, tego, co się dzieje w naszej głowie, kiedy rozwiązujemy taki test. Jakby nie jest to mierzalne w takim teście. Wokół samego pojęcia i właśnie mierzalności inteligencji znajdziemy też sporo kontrowersji, właśnie rzeczy, które środowisko psychologiczne same zauważa. Po pierwsze, w przypadku tak złożonego konstruktu powinno być to odzwierciedlane w tym, jak przedstawiamy wyniki, a często w takich testach skupia się przede wszystkim na postaci jednego wyniku IQ, właśnie numerka, który dostajemy pod koniec, wokół którego można skreować właśnie całą osobowość, właśnie skrócić się do tych kilku liczb, zamiast skupić się na gdzieś tam właśnie niuansach wszystkich procesów myślowych, które zachodzą. Można też zauważyć, że w testach inteligencji niekoniecznie nagradza się rozwiązania oryginalne lub, można też powiedzieć, niekonwencjonalne. Na przykład w takiej sytuacji, gdy wymyślimy coś kreatywnego, ciekawego jako odpowiedź, jakby nie dostajemy żadnych właśnie dodatkowych punktów, właśnie premii twórczej pod koniec takiego zadania. Zamiast tego znajdziemy preferencje do standardowych, rutynowych odpowiedzi. Dlatego też musimy być szczególnie ostrożni, jeśli chcemy jakoś uogólnić wynik testu inteligencji. Teraz, skoro już wspomnieliśmy o kontrowersjach, to może trochę właśnie takich pozytywnych aspektów testowania na inteligencję. Jedną z rzeczy, w których mogą one pomóc psychologowi, jest zrozumienie przyczyn etykietowania niektórych osób, jak i też w przypadku konkretnej osoby pozwolą nam one na poznanie jej silnych i słabych stron można właśnie użyć takich danych testowych jako punktów odniesienia w projektowaniu optymalnych rozwiązań. Oczywiście nie jest to jedyna rzecz, jaką kieruje się w takiej sytuacji psycholog. Wtedy też psycholog podejmuje decyzję, jaki poziom istotności chce przypisać kolejnym zestawom danych na temat danej osoby. W rękach doświadczonego profesjonalisty taki test jest przede wszystkim narzędziem, które potrafi przynieść sporo korzyści.
1: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.

No i niestety chmury zaczęły nad Poznań nadciągać, moi drodzy. Trochę ciemniej się zrobiło, no i tak będzie niestety. A z biegiem dnia coraz to ciemniej, coraz to szarzej u nas na niebie. Przypominam, że będzie również padać i będą burze wieczorem. Na to musimy się przygotować. Sad Smiles przychodzą teraz do nas na antenę. Nie o burzy, nie o deszczu, nie o chmurach, a o tym, jak chcesz. Na 15 minut przed godziną 10 zaglądamy sobie na listę aferowych nowości.

No, no a wy, jeżeli chcecie, moi drodzy, to możecie zagłosować na Jak Chcesz i na Sad Smiles w Aferze, z tej liście przebojów Radia Afera. Notowanie 1748 przed nami w najbliższy piątek po 20 w propozycjach do głosowania, w propozycjach na listę ci znaleźli się. Tak samo jak Szałwia się znalazła, tak samo jak Dawid Tyszkowski, jak Super Momenty, jak Duszno. Wszystko na stronie afera.com.pl w zakładce Aferzasta. Zapraszam was bardzo serdecznie. Piątek, południem, to ostatni moment będzie.

0: Czy Basia Krzyżostaniak już z nami w studiu? Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
0: O, teraz.
1: Dokładnie, teraz dzień dobry, cześć.
0: Czy ty byłaś kiedyś w ścieżce w drzewach, na ścieżce w drzewach?
1: Byłam raz.
0: I jak było?
1: Całkiem fajnie, sympatycznie, ale ona zamknięta już.
0: No właśnie, bo oni ją zamknęli, potem mieli wyremontować, potem się okazało chyba, że nie da się jej wyremontować, tak. Bo grzyb wszedł.
1: Tak.
0: O, i można tam pójść i powiedzieć, o panie, kto tu panu to tak popsuł?
1: No właśnie, nie? Tyle pieniędzy, a już zamknięte. Dopiero 6 lat temu otworzyli, już zamknęli.
0: Teraz trzeba wydać kolejne pieniądze, żeby zrobić nową po prostu.
1: Niestety.
0: I takie to rozwiązanie można robić. O rozwiązaniach również w serwisie, czy tym razem nie?
1: O rozwiązaniach? Czego?
0: O, czegokolwiek, jakikolwiek. Ja lubię rozwiązywać rzeczy.
1: No na przykład akcja Bezpieczny Przejazd. Niestety wielu kierowców ignoruje przejazdy kolejowe i dochodzi do wielu wypadków.
0: No to może jakieś rozwiązanie przynieść na pewno. 3 minuty do 10 zostały, moi drodzy. Czas na serwis.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Czy podczas kampanii prezydenckiej ktoś próbował otruć Karola Nawrockiego? Prokuratura Okręgowa w Świdnicy poinformowała wczoraj o wszczęciu śledztwa z urzędu. Dotyczy ono podejrzenia narażenia obecnego prezydenta na bezpośrednie ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak przekazano w komunikacie, podstawą podjęcia czynności są medialne publikacje. Wynika z nich, że 15 maja 2025 roku w trakcie spotkania Nawrockiego z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich doszło do pogorszenia się jego stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności. Według medialnych informacji zdarzenie to mogło być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu. Na ten moment śledczy nie zajmują stanowiska w tej sprawie. W piątek, 26 czerwca, PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły kolejną edycję programu Bezpieczny Przejazd. W każdy wakacyjny piątek ambasadorzy bezpieczeństwa wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei i Policją będą prowadzić działania edukacyjno-prewencyjne na wybranych przejazdach kolejowo-drogowych. Jak podkreśla Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, najczęstszą przyczyną wypadków jest pośpiech.
2: To już jest tradycja, że my wraz z rozpoczęciem wakacji mówimy o tym, że może zaczekać, więc naprawdę nie śpieszmy się w tych wyjazdach wakacyjnych, ponieważ jak obserwujemy, pośpiech to jest jedna z głównych przyczyn tego, co złego może wydarzyć się na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Przypomnijmy, przed wjazdem na przejazd należy zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Nie wolno ignorować znaku stop, czerwonego światła, ani omijać opuszczających się lub zamkniętych rogatek. Jazdę można kontynuować dopiero po ich całkowitym podniesieniu i wyłączeniu sygnalizacji.
3: Radio Afera, lokalne źródło informacji.
1: Ruszyła letnia edycja akcji Budujemy Bezpieczeństwo, podczas której seniorzy będą mogli otrzymać od Caritas czujki dymu i czadu. Wbrew powszechnej opinii urządzenia te ratują życie ludzkie przez cały rok, a nie tylko w sezonie niegrzewczym. Dzięki działaniu czujki mieszkańcy mają możliwość szybkiej ewakuacji z mieszkania i powiadomienie sąsiadów, mówi rzeczniczka prasowa poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz.
4: W programie Budujemy Bezpieczeństwo udało nam się wydać już około 1200 czujek. One są dedykowane szczególnie dla osób starszych, dla osób, które żyją w trudniejszej sytuacji życiowej. Priorytetem nie jest dla nich taki zakup. Jeżeli mają wydać te około 100 zł, to pewnie to pójdzie na jedzenie, na jakieś takie bardziej priorytetowe wydatki.
1: W ramach akcji realizowane są również prelekcje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu.
3: Pogoda dla Poznania i okolic na 98,6.
1: IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla części województwa. Prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 45 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Miejscami może wystąpić grad. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód. Dla regionów zachodnich Wielkopolski ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 15. W Poznaniu oraz w północnych i południowych regionach burze mogą występować od godziny 18 do godziny 2 w nocy. I to był już ostatni serwis informacyjny. Spokojnego dnia.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 10 wybiła na zegarku. To oznacza, że po raz ostatni witamy się dzisiaj z aferową kurą.

30 dzień czerwca, w kalendarzu mamy wtorek. Moi drodzy, 3 dni do weekendu tylko nam zostały. Lucyna, Emilia, Władysława, Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazyli, Leona i Teobald obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dzień Asteroid, Święto Wojsk Aeromobilnych, Dzień Motyla Kapustnika w kalendarzu mamy. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. To jest to, co mamy wpisane w przysłowiu na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście z nami przez minione 3,5 godziny. Za poranek odpowiedzialni byli Marta Gusztap, Daria Kamrowska, Basia Krzyżostaniak, Szymon Kamuda i Kamil Strużyński. Dobrego dnia życzymy. No i na sam koniec... Aha, przepraszam. Chciałem już powiedzieć o samym końcu, a tu jeszcze konkurs trzeba rozwiązać i wybrać, kto wybierze się na Enea Edison Festival w Baranowie od 3 do 4 dnia lipca. Uwaga. Odpowiedzi było mnóstwo i nikt się nie pomylił w tej odpowiedzi. I teraz jest taka zagwozdka. Komu przyznać wejściówkę, jeżeli nikt w odpowiedzi się nie pomylił? Mieliście rację, to 8. edycja festiwalu Enea Edison. Do zwycięzców w takim razie, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, czy mam wystarczające kompetencje, żeby wybrać odpowiedź, która dostanie wejściówkę, ale zwrócę się do szanownego szefostwa promocji i konkursów w Radio Afera i ci zwrócą się do was z wiadomością zwrotną, kto wejściówki podwójne na festiwal wygrywa. Dziękujemy wam serdecznie. No i teraz się żegnamy jak zwykle z kartką z kalendarza. Moi drodzy, 30 dnia czerwca roku 1998 System of a Down wydał System of a Down. Z tego powodu gramy Suggestions. Dobrego dnia życzymy, do usłyszenia. Siema i cześć.

Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Emergency Loop. Emergency Loop.
2: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
4: Chcę powiedzieć je.
3: Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20:00.
2: Zaprasza zespół Niemoc.
5: Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Z nadejściem lata dni trwają coraz dłużej, a krótkie noce postanowił wyjechać na wakacje. Dzisiejsza długość dnia wynosi 16 godzin i 42 minuty. Sporo czasu, prawda? Aż można pomyśleć, co mogę zrobić z całym tym dniem. Jednak ja wiem, jak najlepiej wykorzystać ten czas i z chęcią się tym z tobą podzielę. Ja jestem Martyna Michna i opowiem ci, co dobrego znajdziesz dzisiaj w Poznaniu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli lubisz sztukę, która naprawdę potrafi zaskoczyć, to mam dla ciebie świetną propozycję. Bo już dzisiaj masz okazję przyjść na wystawę Mariana Bogasza do Galerii Piekary. Jest to artysta związany z polską awangardą, który przez całe życie eksperymentował i szukał nowych sposobów wyrażania siebie poprzez sztukę. Wystawa Oleje, Fugi, Blachy pokazuje prace tworzone z wykorzystaniem blach, światła i grubych warstw farby. Co ciekawe, kompozycja ta najlepiej ogląda się w ruchu, bo tutaj każdy kąt patrzenia zmienia cały odbiór dzieła. Z każdym krokiem doświadczasz nowych detali, zanurzając się coraz bardziej w odmętach farb i cienia. W końcu kto wie, co uda ci się znaleźć w najmniejszym rogu obrazu. Jeśli chcesz przeżyć niesamowite spotkanie ze sztuką, to wpadaj do Galerii Piekary od godziny 10 i daj się zaskoczyć. Jeśli jednak ten czas chcesz spożytkować inaczej, to już przedstawiam ci kolejną propozycję. Lubisz może mocne brzmienia, ciężkie riffy i punkową energię? Jeśli odpowiedziałeś tak, to mam dla ciebie świetną wiadomość. Legenda amerykańskiego street punka, The Casualties, wraca do Polski i zagra 3 koncerty. Jeden z nich odbędzie się dzisiaj w Poznaniu w klubie Dwa Progi. Zespół ten od lat pokazuje, że punk rock ma się świetnie. Charakterystyczne irokezy, bezkompromisowe teksty i mocny przekaz łączą się u nich w mieszankę wybuchową. Przed nimi na scenie pojawi się także ADHD Syndrome i Dancinger, czyli solidna dawka street punku, hardcore'u i rock and rollowej energii. Zapowiada się zatem wieczór pełen prawdziwego punkowego klimatu. Jeśli chcesz poczuć to na żywo, to wpadaj do klubu Dwa Progi o godzinie 19, bo tego koncertu zdecydowanie nie warto przegapić. A jeśli wolisz ten wieczór spędzić spokojniej, to oferuję ci miejsce do zrelaksowania się i posłuchania dźwięków nieziemskiej muzyki. Bo dzisiaj w Panugarze nie wiadomo, co się stanie na scenie, kto będzie muzykiem i jakie melodie wypełnią przestrzeń. Już o godzinie 20 zaczyna się wieczór improwizacji muzycznej. Jam session jak zwykle będzie zaskakiwać i nikt nie będzie wiedział, jaką niespodziankę przyniesie na scenę tym razem. Jakie instrumenty pojawią się i jacy muzycy będą na niej grać. Możesz się przekonać, rozsiadając się wygodnie na krześle w Panugarze. A jeśli też grasz na czymś, to koniecznie weź ze sobą swój instrument. Zatem przyjdź do Panugara o godzinie 20 i przekonaj się, co dzisiaj można u niego upiścić.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affaire.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Hej! Wiara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
2: Radio Afera. 98,6 MHz.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić?

mówić jakiś, nie wiem, strzęp rozmowy, czy tam trzep od rzęs tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po ciemku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

co nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy Gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Facebooku.
1: Autopromocja.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
5: Chciałbym mieć z sobą deska.

0: Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Z nadejściem lata dni trwają coraz dłużej, a krótkie noce postanowił wyjechać na wakacje. Dzisiejsza długość dnia wynosi 16 godzin i 42 minuty. Sporo czasu, prawda? Aż można pomyśleć, co mogę zrobić z całym tym dniem. Jednak ja wiem, jak najlepiej wykorzystać ten czas i z chęcią się tym z tobą podzielę. Ja jestem Martyna Michna i opowiem ci, co dobrego znajdziesz dzisiaj w Poznaniu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli lubisz sztukę, która naprawdę potrafi zaskoczyć, to mam dla ciebie świetną propozycję. Bo już dzisiaj masz okazję przyjść na wystawę Mariana Bogasza do Galerii Piekary. Jest to artysta związany z polską awangardą, który przez całe życie eksperymentował i szukał nowych sposobów wyrażania siebie poprzez sztukę. Wystawa Oleje, Fugi, Blachy pokazuje prace tworzone z wykorzystaniem blach, światła i grubych warstw farby. Co ciekawe, kompozycje te najlepiej ogląda się w ruchu, bo tutaj każdy kąt patrzenia zmienia cały odbiór dzieła. Z każdym krokiem doświadczasz nowych detali, zanurzając się coraz bardziej w odmętach farb i cienia. W końcu kto wie, co uda ci się znaleźć w najmniejszym rogu obrazu. Jeśli chcesz przeżyć niesamowite spotkanie ze sztuką, to wpadaj do Galerii Piekary od godziny 10 i daj się zaskoczyć. Jeśli jednak ten czas chcesz spożytkować inaczej, to już przedstawiam ci kolejną propozycję. Lubisz może mocne brzmienia, ciężkie riffy i punkową energię? Jeśli odpowiedziałeś tak, to mam dla ciebie świetną wiadomość. Legenda amerykańskiego street punka The Casualties wraca do Polski i zagra 3 koncerty. Jeden z nich odbędzie się dzisiaj w Poznaniu w klubie Dwa Progi. Zespół ten od lat pokazuje, że punk rock ma się świetnie. Charakterystyczne irokezy, bezkompromisowe teksty i mocny przekaz łączą się u nich w mieszankę wybuchową. Przed nimi na scenie pojawi się także ADHD Syndrome i Dancinger, czyli solidna dawka street punku, hardcore'u i rock and rollowej energii. Zapowiada się zatem wieczór pełen prawdziwego punkowego klimatu. Jeśli chcesz poczuć to na żywo, to wpadaj do klubu Dwa Progi o godzinie 19, bo tego koncertu zdecydowanie nie warto przegapić. A jeśli wolisz ten wieczór spędzić spokojniej, to oferuję ci miejsce do zrelaksowania się i posłuchania dźwięków nieziemskiej muzyki. Bo dzisiaj w Panugarze nie wiadomo, co się stanie na scenie, kto będzie muzykiem i jakie melodie wypełnią przestrzeń. Już o godzinie 20 zaczyna się wieczór improwizacji muzycznej. Jam session jak zwykle będzie zaskakiwać i nikt nie będzie wiedział, jaką niespodziankę przyniesie na scenę tym razem. Jakie instrumenty pojawią się i jacy muzycy będą na niej grać. Możesz się przekonać, rozsiadając się wygodnie na krześle w Panugarze. A jeśli też grasz na czymś, to koniecznie weź ze sobą swój instrument. Zatem przyjdź do Panugara o godzinie 20 i przekonaj się, co dzisiaj można u niego upiścić.
3: Słuchaj.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne.

0: Alter Mixer.
1: Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80sy, 90sy i wróci w 20sy, nie opuszczając tej sali. Idziemy i liczymy.

już nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Zegarki nastawiam według...
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: No właśnie, ja swój zegarek ustawiam zawsze według hurtowni, bo przechodzimy w Radio Afera na czas letni, więc od 16 do 18 będę dzisiaj waszym, będzie bardzo miło was gościć na naszej antenie. No przechodzimy sobie do naszej wakacyjnej hurtowni 16-18, rządzimy w eterze za konsoletą. Podczas pierwszej godziny odpowiedzialny za realizację będzie Mikołaj Wichrowski, a przy mikrofonie nie kto inny jak Edwinedziu Przybylak. Zapraszam was bardzo serdecznie. Kto dzisiaj obchodzi imieniny, kto dzisiaj świętuje? Na pewno Lucyna, Emilia i Władysława oraz Jan, Władysław i Milena. Tym osobom serdeczne życzenia przekazuję. Takie nietypowe święta to chociażby Dzień Asteroid, więc może coś dzisiaj poleci w nocy. Trzeba obserwować nasze piękne niebo. Co dzisiaj będzie? Na pewno będą konkursy, na pewno zobaczymy, co słychać w mieście, no i powiemy wam, gdzie będą największe korki, a to wszystko przez całe dwie godziny.

Stach Bukowski i Tusz Kolorowy. To było w waszych słuchawkach bądź głośnikach, a jak hurtownia, no to musi być konkurs. A co jest u nas do wygrania? Audio River 2026 na łódzkich Błoniach, dokładnie 10-12 lipca. To jest do wygrania. SMS-y należy wysłać na numer 7248, dodać słowo tak zwany prefiks afera, czyli afera.audioriver, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie. Ze względu na jaki rodzaj muzyki chcesz się wybrać na Audio River i dlaczego. A koszt takiego SMS-a to 2 zł i 46 groszy. A co dokładnie do wygrana? 2 razy wejściówka podwójna, więc 4 osoby mogą śmiało lecieć do Łodzi. A przed nami trochę dobrej muzyki, Total Fight i New Vision.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Daylight to było właśnie z nami, a my przechodzimy, znaczy przechodzę, bo w tym momencie lubię podzielić się delikatną prywatą, bo jak wiemy, niedawno zakończył się rok szkolny, no i ja teraz sobie przypominam swoje takie szkolne czasy, a w szczególności właśnie te czerwcowe lekcje, gdzie, no jak wiadomo, oceny były wystawione, zachowanie też, więc z takim wielką ulgą chodziło się do szkoły, mówię tutaj o mojej szkole średniej. No i najbardziej chyba z tamtego momentu przypominam sobie lekcję języka angielskiego, bo szanowna pani profesor Jolanta Czyż, którą serdecznie pozdrawiam, zawsze mówiła, że najbardziej i najlepiej będziemy wspominać właśnie lato i te lekcje, które no przychodzą, są zaraz przed latem. I ona zawsze mówiła, a poczekajcie, aż przyjdzie lato, a we wrześniu znów się zobaczymy. No właśnie, przyjdzie lato, to jest nowość na naszej antenie. Dokładnie od Maciek Bąk, który w swoim tutaj piątym singlu nawiązał taką surrealistyczną i pogodną jednak refleksję o tęsknocie za atmosferą późnego sierpniowego lata.

No i nie wiem jak wy, moi drodzy słuchacze, ale ja odkąd przeprowadziłem się do Poznania, czyli to był rok 2022, byłem wtedy świeżo po maturze, albo 21 świeżo po maturze przyjechałem gonić swoje wielkomiejskie marzenia, no i przywitały mnie oczywiście remonty. No i tutaj widzę, że w środę 1 lipca o godzinie 7 rozpocznie się remont nawierzchni na ulicy Warszawskiej, na odcinku między ulicą Krańcową a ulicą Mogilińską. Więc w pierwszym etapie prac zamknięte zostaną dwa pasy ruchu przy skrzyżowaniu z ulicą Mogilnicką od strony ulicy Krańcowej. No tutaj o szczegółach tutaj będzie na pewno ZDM informował. Z utrudnieniami muszą też się liczyć pasażerowie dwóch linii nocnych. W związku z tym autobusy linii numer 213 i 223 kończące kursy na pętli Mogilińska będą kończyć kurs na przystanku Pusta. Tutaj informuje pan Bartosz Trzebiatowski, rzecznik ZTM-u. I zakończenie pierwszego etapu prac zaplanowano na piątek, 3 lipca, więc dla ludzi, którzy będą, no wiadomo, długo się uczyć w piątek i sobotę, no ta linia powinna wrócić, no i remont powinien się zakończyć. Zobaczymy, co przyniesie nam. Będziemy to oczywiście obserwować, bo jak wiemy, w Poznaniu remonty lubią trwać. Pierwsze z głowy, nie wiem, rynek chyba był dosyć długo remontowany, z takim przymrużeniem oka, no ale przed nami może Speedy Ortiz i Tiger Tank.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Z nadejściem lata dni trwają coraz dłużej, a krótkie noce postanowił wyjechać na wakacje. Dzisiejsza długość dnia wynosi 16 godzin i 42 minuty. Sporo czasu, prawda? Aż można pomyśleć, co mogę zrobić z całym tym dniem. Jednak ja wiem, jak najlepiej wykorzystać ten czas i z chęcią się tym z tobą podzielę. Ja jestem Martyna Michna i opowiem ci, co dobrego znajdziesz dzisiaj w Poznaniu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli lubisz sztukę, która naprawdę potrafi zaskoczyć, to mam dla ciebie świetną propozycję. Bo już dzisiaj masz okazję przyjść na wystawę Mariana Bogasza do Galerii Piekary. Jest to artysta związany z polską awangardą, który przez całe życie eksperymentował i szukał nowych sposobów wyrażania siebie poprzez sztukę. Wystawa Oleje, Fugi, Blachy pokazuje prace tworzone z wykorzystaniem blach, światła i grubych warstw farby. Co ciekawe, kompozycja ta najlepiej ogląda się w ruchu, bo tutaj każdy kąt patrzenia zmienia cały odbiór dzieła. Z każdym krokiem doświadczasz nowych detali, zanurzając się coraz bardziej w odmętach farb i cienia. W końcu kto wie, co uda ci się znaleźć w najmniejszym rogu obrazu. Jeśli chcesz przeżyć niesamowite spotkanie ze sztuką, to wpadaj do Galerii Piekary od godziny 10 i daj się zaskoczyć. Jeśli jednak ten czas chcesz spożytkować inaczej, to już przedstawiam ci kolejną propozycję. Lubisz może mocne brzmienia, ciężkie riffy i punkową energię? Jeśli odpowiedziałeś tak, to mam dla ciebie świetną wiadomość. Legenda amerykańskiego street punka The Casualties wraca do Polski i zagra 3 koncerty. Jeden z nich odbędzie się dzisiaj w Poznaniu w klubie Dwa Progi. Zespół ten od lat pokazuje, że punk rock ma się świetnie. Charakterystyczne irokezy, bezkompromisowe teksty i mocny przekaz łączą się u nich w mieszankę wybuchową. Przed nimi na scenie pojawi się także ADHD Syndrome i Dancinger, czyli solidna dawka street punku, hardcore'u i rock and rollowej energii. Zapowiada się zatem wieczór pełen prawdziwego punkowego klimatu. Jeśli chcesz poczuć to na żywo, to wpadaj do klubu Dwa Progi o godzinie 19, bo tego koncertu zdecydowanie nie warto przegapić. A jeśli wolisz ten wieczór spędzić spokojniej, to oferuję ci miejsce do zrelaksowania się i posłuchania dźwięków nieziemskiej muzyki. Bo dzisiaj w Panugarze nie wiadomo, co się stanie na scenie, kto będzie muzykiem i jakie melodie wypełnią przestrzeń. Już o godzinie 20 zaczyna się wieczór improwizacji muzycznej. Jam session jak zwykle będzie zaskakiwać i nikt nie będzie wiedział, jaką niespodziankę przyniesie na scenę tym razem. Jakie instrumenty pojawią się i jacy muzycy będą na niej grać. Masz się przekonać, rozsiadając się wygodnie na krześle w Panugarze. A jeśli też grasz na czymś, to koniecznie weź ze sobą swój instrument. Zatem przyjdź do Panugara o godzinie 20 i przekonaj się, co dzisiaj można u niego upiścić.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

No zobaczmy, zobaczmy, co się działo kiedyś, więc zaglądamy w nasze dalekie kroniki, no i spójrzmy, co się działo dokładnie 30 czerwca, ale w latach poprzednich, bo w 1954 roku ostatnie dotychczas widziane w Polsce całkowite zaćmienie słońca, więc anomalia, no można powiedzieć, niemała gratka dla miłośników otaczającego nas świata, kosmosu, no i przede wszystkim zainteresowanych samym słońcem. No bo rzecz, która no często się nie pojawia. A w 1957 roku założono Polski Związek Piłki Siatkowej. A to wszystko dlatego, że nasza reprezentacja Polski walczy w Lidze Narodów i 15 lipca zmierzy się z Bułgarią. No właśnie, a my przechodzimy do kalendarium muzycznego, bo na naszych słuchawkach nikt inny jak Alice in Chains i zespół Wood. Dokładnie w 1992 roku został wydany ten singiel.

0: Tam na pewno poznaniacy powstają. Ludzie, którzy zwracają aktualnie z pracy, na pewno nie starajcie się tamtędy podarzać do domu, no chyba, że musicie, bo tam na pewno tego czasu stracicie. Ulica Królowej Jadwigi, dokładnie przy Starym Browarze, no tam wiemy, te remonty, to wszystko tam niestety to będzie stało, no i tam, no powiedzmy sobie szczerze, tego czasu nie zaoszczędzimy. Ulica Garbary, to jest chyba ulica, która jest najbardziej zakorkowana w Poznaniu, jedna z bardziej, to jest ścisłe centrum, droga dosyć wąska, no i tego przejazdu po prostu brak. No a jak wiemy, przejścia dla pieszych, światła, to wszystko powoduje korki. Zobaczmy, jak to wygląda na północy miasta, w okolicach Piątkowa, Lechicka. Tutaj też pomału zaczyna się jakaś, nie chcę powiedzieć komórka burzowa, ale na pewno wasze silniki tam dosyć nie odpoczną przede wszystkim, bo tam już widzimy dosyć czerwono, więc trochę tego stania będzie. No i na Jeżycach. Jeżyce tu chyba tutaj koło hipodromu na Woli. To jest ulica Lutycka. Tam nie stać w Poznaniu o tej godzinie. To jakby trafić złoty pociąg i komnatę bursztynową w jednym. Jeżeli będziecie mieli jakieś informacje, dzwońcie do nas, dzwońcie na nasz aferowy numer. Piszcie do nas maile. My na pewno będziemy je śledzić na bieżąco. No, może umilimy trochę tym, którzy stoją w tych korkach, bo przed nami zespół Tropiki, a dokładnie pocztówka dźwiękowa.
1: A teraz prosimy o uwagę. Tej płyty odtworzyć tutaj w studiu nie można. Zarejestrowany na niej dźwięk został przegrany w warunkach laboratoryjnych. Odtworzymy go z taśmy, spoza studia. Uwaga.

0: Przypominamy, pocztówka, której Państwo teraz słuchają, zawiera 10 wstępów do popularnych przebojów.
1: Żeby nieco utrudnić pytania, przytaczamy tylko wstępy instrumentalne poprzedzające pierwsze wejście solisty.
2: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera.

0: Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

No słuchajcie, nie może tak być, że nie wspomnę o konkursie, a o czym mówimy? Audio River 2026 na łódzkich Błoniach 10 i 12 lipca, no czyli tak naprawdę już lada dzień, za niecałe dwa tygodnie. SMS należy wysyłać na numer 7248, dodać słowo, tak zwany prefiks afera.audioriver, a następnie swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, ze względu na jaki rodzaj muzyki chcesz się wybrać na Audio River i dlaczego. Koszt wysłania takiego SMS-a to 2 zł i 46 grody, a sama nagroda to podwójna to dwa razy podwójna wejściówka, więc stawka jest wysoka. My czekamy na wasze SMS-y, na wasze odpowiedzi, dlaczego właśnie Audio River. No i czekamy cały czas. Do rozwiązania konkursu jest jeszcze trochę czasu. Na sam festiwal dopiero za dwa tygodnie, więc dajcie się ponieść i czekamy na bardzo kreatywne odpowiedzi. Gimme, gimme.

No słuchajcie, nie wiem jak wy, ale wiosna i lato to takie miesiące, gdzie ludzie powinni się w sobie zakochiwać. To wiadomo jak to jest, mówiłem wcześniej o tych lekcjach czerwcowych w szkole. No i ja znam miejsce na idealny spacer. Tutaj mówię do ludzi, którzy mają się ku sobie, lecz nie tylko. Może jakiś pan X zaprosi panią Y w długoletnim związku, po prostu, albo ludzie, którzy po prostu chcą się tam przejść. Mówię oczywiście o Rosarium na Cytadeli, które jest aktualnie w pełnym rozkwicie. To jest takie miejsce, gdzie po prostu jest pełno róż. No i każdego roku tutaj pojawiają się właśnie miłośnicy tych róż, choć nie tylko oni, bo miejsce przyciąga poznaniaków i turystów. Właśnie teraz jest doskonały czas na odwiedziny w tym miejscu. No bardzo do tego zachęcam, bo jak patrzę tutaj w mój ekran, pięknie to wygląda. Ja chyba, trzeba się przyznać, trzeba się wybrać i zobaczyć to na żywo. No bo nie ma nic piękniejszego niż zapach kwiatów właśnie jeszcze w takich dniach, jak towarzyszą nam przez cały weekend. A przed nami Men in Trust i Lauren.

No słuchajcie, nie samą piłką nożną, trwającym mundialem, siatkówką czy lekką atletyką, czy chociażby Wimbledonem człowiek żyje, bo informacje mam z dyscypliny, którą ja ukochałem najbardziej, czyli z triatlonu, bo Adrian Costera miał wypadek na trasie ultra triatlonu w Kolmar. No niestety wycofał się z wyścigu, powodem było przewrócenie się na rowerze, niestety zdarł trochę skóry z twarzy, no i nie był w stanie kontynuować dalszego wyścigu. Jak wiem, Adrian Costera jest ultra triatlonistą, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest triatlon, to 3,8 km pływania, 180 na rowerze i po tym wszystkim trzeba przebiec tylko i wyłącznie maraton. No, Adrian z racji tego, że jest ultra triatlonistą, robi to w na przykład 5 razy 20, coś takiego. No i niestety nie był w stanie kontynuować swojego wyścigu w Kolmar. My życzymy, no przede wszystkim zdrowie. Ja życzę, żeby jak najszybciej wrócić do pełni sił, no i wrócić na rower i kręcić te kilometry, bo triatlon jest wspaniałym sportem i takim go zostawmy bez zbędnych wypadków, no i nieprzyjemności.

0: Ja nie jestem jealous, bo rozpoczyna się 17, więc kontynuujemy dalej.
1: Hurtownia na 98,6.
0: Ach, druga godzina, a co przed nami? Cały czas będziemy obserwować tutaj nasze miasto, miasto Poznań. Czy pestka pestkuje, czy tramwaje z Bonn nadal jeżdżą, czy może znów wróciły do naprawy. Jest zmiana za konsoletą realizatorską. Tutaj Paweł z Jeżdżałka zasiada za stery, więc z nim zostajemy przez kolejną godzinę. Dziękujemy za bardzo za realizację. No i czekajcie, zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze nowości muzyczne, no i zobaczymy, co w tym Poznaniu, co w tym Poznaniu słychać. A przed nami trochę dobrej muzyki i narrator. To przed nami na waszych słuchawkach i głośnikach.

Cały czas na antenie można coś wygrać, a dokładnie Audio River 2026 na łódzkich Błoniach, 10-12 lipca, no czyli fajny festiwal na naszej antenie, można zgarnąć dwa razy wejściówkę podwójną, a co należy zrobić, żeby takie dwie podwójne wejściówki wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7248, dodać słowo, tak zwany prefiks afera.audioriver, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, ze względu na jaki rodzaj muzyki chcesz się wybrać na Audio River i dlaczego. Koszt SMS-a to 2,46 zł. No a teraz trochę cięższych brzmień, bo przed nami Slayer i Metal Storm.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Audycja Warehouse.

No, a jak hurtownia, to nowości muzyczne. Była już z nami jedna, więc przechodzimy, no tak jak kolejność wskazuje, do drugiej. Nie wiem jak wy, ale ta nowość kojarzy mi się trochę z takim światem, no bardzo słowiańskim, ja przyznam się szczerze, no jak nowość, więc musi być trochę prywatny. Jestem chyba ogromnym fanem tutaj świata Wiedźmina, więc gdy tylko przechodzę ko jakiegoś jeziora czy bagna, czy rzeki, od razu w głowie widzę tego Geralta, który jedzie na swojej dzielnej płotce, a w tle słychać klekot mieczy srebrnego i wiadomo tego na potwory. No a przed nami Kamil Piwot i Święty Jan, bo on właśnie z nami w takim tutaj wyobrażeniu zostanie, bo jego singiel właśnie opowiada tutaj, jego singiel Święty Jan opowiada właśnie o tych takich przesądach, że przed 24 czerwca nie wolno wchodzić do wody, wszystkie noce kupały, może po prostu posłuchajmy tej piosenki i on nam na te wszystkie nasze pytania odpowie.

0: stary dziad.
1: No słuchajcie, nie można powiedzieć, że poprzedni weekend nie był upalny, bo był. I te upały można powiedzieć, że trochę się z nami będą utrzymywać, bo prognozy pogody oprócz tego tygodnia, gdzie ma być delikatne ochłodzenie, no wskazują, że to będzie bardzo upalne lato. Na upalne i suche dni no zwiększają ryzyko pożarów w lasach. W wielu regionach kraju ta ściółka leśna jest bardzo przesuszona, a wysoka temperatura, niska wilgotność powietrza, no i wiatr sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Słuchajcie, no w takiej sytuacji mogą się pojawić zakazy wejścia do lasów. Mówi o tym przede wszystkim pan Martin Halasz, czyli oficer prasowy wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
2: Zarządcy terenów leśnych, czyli nadleśnictwa, mogą wprowadzić czasowe ograniczenia skorzystania, powiedzmy, z obszarów leśnych. Jeśli będzie wyraźny zakaz wchodzenia do lasów, powinniśmy, wręcz musimy się do tego stosować.
1: No właśnie, i leśnicy, ci, którzy tak naprawdę dbają o te lasy, apelują do nas wszystkich, o odwiedzających lasy, o zachowanie szczególnej ostrożności. Większość pożarów w Polsce niestety powstaje w wyniku działalności człowieka. Najczęściej przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem, wyrzucanie niedopałków czy rozpalanie ognisk w miejscach niedozwolonych, a jak wiemy, las to nasz drugi dom. W lato daje nam chłodek, a w zimę ciepełko. O niebezpieczeństwie może nas poinformować prosta zasada.
2: Mamy taką zasadę 30, czyli jeśli mamy temperaturę powietrza powyżej 30 stopni, wilgotność spada poniżej 30%, no to jest to sytuacja, w której może dojść do realnego pożaru. Ściółka leśna jest bardzo wysuszona w takich momentach.
1: No właśnie, a my przypomnijmy, że w lesie i w odległości do 100 metrów od jego granicy nie wolno używać otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. Nie należy również pozostawić śmieci ani wyrzuconych niedopałków czy chociażby butelek na terenie lasu. Pamiętajcie, jeżeli zauważycie dym lub ogień w lesie, natychmiast powiadomcie służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112. Nasza szybka reakcja może zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru i uratować cenne fragmenty przyrody, no, która jest dla nas bardzo ważna. No właśnie, i przechodząc do takiej, można powiedzieć, harmonii, którą usłyszymy teraz na naszych słuchawkach, którą zaprezentowała nam Mela Koteluk.

Słuchajcie, nie ma jak to, tak, dobry spacer na Cytadeli przy Różach odhaczony, dobra muzyka w hurtowni jest, no to teraz mówiliśmy o remontach, więc w Poznaniu wszystko po staremu, no i przechodzimy do kolejnego remontu, bo rusza przebudowa kolejnego odcinka drogi rowerowej przy ważnej trasie, tutaj mówimy o trasie przy ulicy Dolnej Wildy. To inwestycja, która etapami od 2023 roku jest kontynuowana. Tym razem tutaj zostanie wymieniona nawierzchnia drogi dla rowerów na brakujących jej odcinkach i prace będą prowadzone w rejonie zatoczki autobusowej przy skrzyżowaniu ulicy Błogosławionej Poznańskiej Piątki oraz przy drugiej zatoczce autobusu zlokalizowanej w ciągu ulicy Dolna Wilda. Tak informuje tutaj Zarząd Dróg Miejskich. Tych, którzy poruszają się tam rowerami, no to inwestycja to dobra informacja dla rowerzystów poruszających się na tej trasie, przede wszystkim Poznań-Luboń. Jak przypomina ZDM, to fragment międzynarodowego szlaku Eurovelo 9 i najkrótsza trasa z Wartostrady do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace mają ruszyć w czwartek, 2 lipca i potrwają do końca września. Będą kosztować trochę, bo prawie 650 000 złotych i piesi, rowerzyści no muszą liczyć się z delikatnymi utrudnieniami, więc nie ma jak to w Polsce, trzeba kombinować. Tym razem w przypadku jeżdżenia nawet rowerem, boczkiem, objazdem, no i zawsze trafimy do celu. A może zostawmy te wszystkie miejskie remonty, zostawmy, jesteśmy w Poznaniu, to miasto jest piękne, więc posłuchajmy dobrej muzyki Necessary Evil.

0: Dbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Rodi.
2: I Zosia.
1: Zosiu, bo wybiła 17.30. Gdybyśmy byli w Anglii, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest tak zwany tea time.
2: Dokładnie, dokładnie. I na tym się dzisiaj skupimy. Otóż rozciągcie się wygodnie w fotelach i zaparzcie sobie ulubioną herbatę, bo dzisiaj dostarczymy wam trochę informacji właśnie związanej z tym tematem.
1: No tak. Dzień bez herbatki często mi się kojarzy z dniem ciężkim. Takim w biegu, że nawet nie ma czasu przygotować sobie tej herbatki, ani chwili wytchnienia. No ja lubię jednak, myślę, że wiele osób, bo ogólnie herbata niesie ze sobą dużo odpoczynku i uśmiechu, no, zwłaszcza przy takich pogaduszkach z innymi, to w ogóle siada pięknie.
2: Dokładnie, niby prosta filiżanka napoju, a jednak kryje w sobie ogrom tradycji, zdrowotnych właściwości i subtelności.
1: No dobra, no skoro taki fajny temacik, to może powiesz nam o herbacie z technicznego punktu widzenia, jak poprawnie się powinno ją parzyć.
2: Już ci mówię. Ale to może zacznijmy od tego, że każdy rodzaj, że mamy wiele rodzajów w ogóle herbaty. No i oczywiście każdy wymaga innej temperatury i czasu parzenia. Mamy herbatę czarną, białą, zieloną, ulung, bioerw i oczywiście napary ziołowe i owocowe. Mogę zacząć od mojej ulubionej, czyli herbaty zielonej, która jest znana z tego, że zawiera sporo antyoksydantów. No i ona wymaga trochę niższej temperatury parzenia, 70-80 stopni Celsjusza. Od 1,5 zaleca się 1,5-3 minuty. No bo oczywiście zbyt gorąca woda może sprawić, że herbata stanie się gorzka. No i wiele cennych związków ulegnie rozpadowi.
1: A propos cennych związków w herbacie zielonej, to ja pragnę nadmienić, że słyszałem, że on jest źródłem takiego związku, jak on miał EGCG, jakoś tak. To jest związek, któremu przypisuje się działanie wspierające metabolizm, pracę serca i w ogóle odporność.
2: Dokładnie, dokładnie. Jeszcze mogę dodać, że regularne spożywanie może działać łagodnie, pobudzająco i sprzyjać koncentracji. Więc myślę, że, że dla studentów jak najbardziej.
1: Jak najbardziej.
2: Dalej mamy klasyczną herbatę czarną. Jest bardzo odporna, można ją parzyć wrzątkiem, czyli 95-100 stopni Celsjusza, tam przez 3 do 5 minut. I tutaj uwaga, krótsze parzenie daje napar bardziej pobudzający, a dłuższe z kolei bardziej cierpki, ale łagodniejsze dla osób wrażliwych na kofeinę.
1: O proszę, a wydawałoby mi się, że im dłużej parzymy, tym jakoś bardziej pobudza, bardziej kopie, ale...
2: Prawda? Mamy też taką herbatę jak herbata ulung, coś pomiędzy zieloną a czarną. No i ona jest o tyle fajna, że znosi wielokrotne parzenie. Możemy ją wielokrotnie parzyć i nie straci swoich bogatych właściwości, na przykład antyoksydantów. Mamy też herbatę białą. Mówi się, że jest jedną z najmniej przetworzonych, jest bardzo subtelna. Zalewamy ją wodą o temperaturze 80-85 stopni przez 4 do 7 minut. Również bardzo bogata w antyoksydanty. Mamy oczywiście także napary ziołowe, owocowe, które one technicznie nie są herbatami, ale oczywiście towarzyszą nam równie często. I tutaj jest właśnie bardzo kluczowe parzenie herbaty, jak ją parzyć, ponieważ powyżej 5 minut herbata często uwalnia garbniki, które mogą powodować cierpkość i obciążać żołądek. No i oczywiście tak długie parzenie herbaty sprzyja uwalnianiu się szczawianów, a po ich wypiciu często odkładają się one w nerkach.
1: A no właśnie, bo niektórzy w ogóle straszą, że po piciu herbaty, znaczy picie herbaty powoduje zwiększenie ryzyka kamieni nerkowych, to prawda?
2: Tak, to jest prawda. Picie herbaty może zwiększyć ryzyko kamieni nerkowych, zwłaszcza jeśli jest to herbata mocno zaparzana przez długi czas. No i niektóre herbaty faktycznie zawierają więcej szczawianów niż innych.
1: A które to?
2: Herbaty czarne na pewno, czerwone. Herbata zielona zawiera także, chociaż mniejszej ilości niż czarna. No i dlatego osoby mające tendencję do tworzenia się kamieni powinny unikać nie tylko długiego parzenia herbaty, ale także produktów bogatych w szczawiany, takich jak szpinak, też czekolada, no i na pewno rabarbar.
1: No, w kamieniach nerkowych to na pewno pomaga nawodnienie, prawda?

0: Oj, wodą tak. Po prostu.
1: Tak, dokładnie. Trzeba się dużo nawadniać też.
2: A poza tym, to co warto, a czego unikać w kontekście tego pięknego tematu, jakim jest herbata?
1: Warto wspomnieć o takich właśnie dodatkach jak cytryna, miód czy przyprawy. No i one mogą być na pewno świetnym urozmaiceniem. Ale musimy przy tym pamiętać, że dodajemy je dopiero po ostudzeniu naparu, bo w wysokiej temperaturze mogą reagować z metalami obecnymi w liściach i obniżać ilość antyoksydantów. Miód również najlepiej dodawać do lekko przestudzonej herbaty, dzięki temu zachowa więcej swoich właściwości.
2: No właśnie, to jest istotne, bo tak to będzie po prostu tożsamy z samym cukrem. A w ogóle, które herbaty są lepsze dla zdrowia? Te parzone w torebkach, czy po prostu luzem wpakowane liście? Czy tylko z tymi liściami to jest na pewno mniej wygodnie, ponieważ tam często potrzebne są osobne metalowe zaparzacze, czy to jest torebka, czy liść, to ma to znaczenie?
1: Tak, dobrze, że też poruszasz ten temat. Niestety ma to kolosalne znaczenie, ponieważ często torebki na herbatę są wykonane z plastiku, jak polipropylen czy nylon. No i podczas ich parzenia uwalniają do naparu miliardy cząstek mikro i nanoplastiku. Takie cząsteczki, które są spożywane, mogą gromadzić się w organizmie i wchłaniać do komórek jelitowych, niektóre docierać nawet do jądra komórkowego. No i coraz więcej ogólnie badań powstaje na ten temat, jak mikroplastik wpływa na organizm człowieka i nie są to najbardziej pozytywne wyniki. No i aby uniknąć problemu, najlepiej jest zrezygnować z torebek herbacianych na rzecz herbaty liściastej albo właśnie używać zaparzaczy, oczywiście tych metalowych, i używać naczyń ze szkła lub stali.
2: Tak właśnie, też picie w plastikowych kubeczkach się przyczynia do mimo wszystko konsumpcji mikroplastiku, ale w ogóle jeśli chodzi o torebki, to ja słyszałem, że przecież część jest papierowa, więc jak sprawdzić, czy torebka zawiera plastik?
1: Tak, właśnie to nie zawsze jest to łatwe niestety, ponieważ torebki wyglądają podobnie.
2: No właśnie.
1: Jednym ze sposobów jest sprawdzenie informacji na opakowaniu lub u producenta. Myślę, że taki najłatwiejszy sposób. Można też spróbować rozedrzeć torebkę po użyciu. Jeśli jest w całości wykonana z papieru, powinna łatwo się rozpaść. Natomiast jeśli zawiera plastik, szef może pozostać nienaruszony lub materiał będzie się rozciągał. No i trzeba pamiętać, że torebki zawierające taki plastik nie nadają się do kompostowania ani do recyklingu. Tak, to już dzisiaj, to już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękujemy. I do usłyszenia.
2: Smacznej herbatki, do usłyszenia.
3: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
4: Autopromocja.
5: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
6: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
7: Okazuje się, że tak.
6: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.00.
7: Zapraszają
6: Olga
7: i Arek
6: z zespołu Madame Affaire.
4: Autopromocja.
8: Radio Afera 98,6 MHz.

Słuchajcie, nie można o tym nie wspomnieć, żyje tym cała Polska i nie chodzi tutaj o nasz aferowy konkurs, do którego za chwilę, ale wielki Robert Lewandowski, ten, który jeszcze niedawno śmigał po hiszpańskich boiskach w barwach Barcelony, no przechodzi do Stanów Zjednoczonych, do klubu w Stanach Zjednoczonych, dokładnie do zespołu Chicago Fire. Mnóstwo rodaków w chicagowskiej Polonii, tam się znajduje. Robert przechodzi tam na zasadzie wolnego zawodnika. Kontrakt z Barceloną wygasł, więc zobaczymy, czy większość polskich kibiców, jak to mówią niektórzy eksperci, będzie wstawało dla Roberta Lewandowskiego specjalnie, żeby oglądać go na podboju na boiskach MLS. Ja osobiście nie zamierzam wstać chyba na ani jeden mecz, no chyba, że któryś będzie bardzo przystępny w godzinach dla odbiorcy z Europy. A my przechodzimy do tego, czym żyje cała afera, czyli do naszego konkursu, bo co jest do wygrania? Dwa razy podwójna wejściówka na festiwal Audio River 2026 na łódzkich Błoniach, który odbędzie się 10 i 12 lipca. Co należy zrobić, żeby taki konkurs wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7248, dodać tak zwane słowo prefiks afera, afera.audioriver, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, ze względu na jaki rodzaj muzyki chcesz się wybrać na Audio River i dlaczego. Przypominam, że koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy, a na wasze bardzo kreatywne odpowiedzi czekamy, bo konkurs będzie rozwiązany późno, jeszcze trochę.

Słuchajcie, my wracamy do tego konkursu, bo spojrzałem tak, tak sobie przypadkiem i ukradkiem, kto będzie na Audio River 2026. No i wam powiem, że bardzo ciekawie zapowiada się ten headline, ci wykonawcy, którzy zjawią się w Łodzi. No chyba największy zespół, chyba The Prodigy, zespół, który towarzyszy nam od lat 90. 2000. No i chyba zagościł tutaj nie tylko w guście tych starszych, ale jakże i tych młodszych. Więc przypominam, że cały czas warto brać udział w naszym konkursie, bo The Prodigy zobaczyć na żywo, no to jest gratka nie dla jednego, nie dla dwóch, więc chyba dla większej ilości fanów muzyki. Pamiętajcie, że konkurs, że samo wydarzenie jest 10 i 12 lipca. Konkurs będzie grany również na innych audycjach, więc śmiało śledźcie naszą tutaj radio, nasze audycje.

Słuchajcie, i to jest ten moment, gdzie dobiega koniec naszej dwugodzinnej hurtowni. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Konkurs Audio River cały czas trwa, więc czekamy na wasze SMS-y, na wasze odpowiedzi. Ja dziękuję bardzo serdecznie za realizację Pawłowi Zjeżdżałce. Przy mikrofonie z wami przez dwie godziny był Edwin Edziu Przybylak. Ja wam życzę cudownego wtorku, co dopiero początek tygodnia, byle do piątku, jak to się mówi. Trzymajcie się czołem i cześć, pa!

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: O, kultura, to tutaj.
6: Wejdź pierwszy.
5: Nie, ty wejdź pierwszy.
7: Wejdzie.
8: Dzień dobry. Jest wtorek, godzina 18:00. A to oznaczać może tylko jedno. Sabotaż kulturalny w Radio Afera. Ja jestem Mikołaj Nalewajko, a realizować mnie będą dziś Mateusz Robak i Jagoda Grabiec. Z tego, że czerwiec jest miesiącem dumy, to dzisiejsza audycja będzie poświęcona 22. edycji Marszu Równości w Poznaniu. Na miejscu była nasza dragowa reporterka Amy Stone.
9: Ja jestem Amy Stone, a to specjalne queerowe wydanie Sabotażu Kulturalnego. Jestem właśnie w Centrum Kultury Zamek. Jesteśmy teraz na pikniku przed Marszem Równości, 22. Marszem Równości. Nastroje są bardzo szczęśliwe, muzyka gra, platformy są ustawione, a my bawimy się dalej. Próbuję znaleźć tutaj jakichś chętnych, by powiedzieli mi, co najbardziej lubią w Pride'zie.
8: W dzisiejszej audycji będzie o historii marszów w Polsce i na świecie. Porozmawiamy, po co w ogóle te marsze. Powspominamy z uczestnikami marszu ich pierwsze Pride'owe doświadczenia. Przejdziemy razem na żywo 22. Paradę Równości w Poznaniu. Dęta Orkiestra opowie nam o swoim ulubionym wydarzeniu Pride'owym. Aldonella zabierze nas na after po paradzie. I wspólnie znajdziemy odpowiedź, po co nam ta cała duma. Także zapnijcie pasy, rozsiądźcie się wygodnie i chwyćcie coś do picia, bo najbliższa godzina będzie naprawdę barwna. Jak to powiedziała drag queen twoja stara...
10: Nas się nie da schować do szafy! Nie ma takiej szafy, do której da się nas schować po prostu, kropka.
8: Czas na przerwę. Zaraz po piosence wracamy z dawką queerowej historii.

0: Wracamy po przerwie z sabotażem kulturalnym. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i czas teraz na małą lekcję historii. 28 czerwca 1969 rozpoczęły się zamieszki Stonewall. Wydarzenia rozpoczęły się o 1:20 w nocy z 27 na 28 czerwca, gdy policja z 6 okręgu na Manhattanie w sile 9-osobowego oddziału dokonała rutynowego nalotu na Stonewall Inn. Był to gejowski bar przy Christopher Street w Nowym Jorku. Tylko jeden z policjantów był w mundurze. Funkcjonariusze z nakazem rewizji wkroczyli do baru. Kolejno przepytywali klientów i pojedynczo wypuszczali na zewnątrz lokalu. Ci zaś, zamiast rozejść się, zatrzymali się przed wejściem. Zebrał się tłum w liczbie około 200 osób. Gdy policjanci wyprowadzili kelnera, ochroniarza i 3 osoby transpłciowe i jedną lesbijkę do wozu policyjnego, tłum zareagował okrzykami: "We want freedom! Gay power!" Doszło do przepychanek, gdy policjanci chcieli wepchnąć lesbijkę do samochodu, która broniąc się w końcu się oswobodziła. Na policjantów posypały się kamienie, butelki i śmieci. Był to pierwszy wspólny opór grupy większej liczby osób homoseksualnych przeciwko sposobowi traktowania ich przez ówczesne władze. Pierwsze dwie noce zamieszek były najbardziej intensywne, ale starcia z policją jeszcze przez tydzień wywoływały spontaniczne demonstracje i marsze w gejowskiej dzielnicy Greenwich Village. Lokalna drag queen i osoba transpłciowa Marcia P. Johnson była jedną z pierwszych działaczek na rzecz osób LGBTQ+. I choć nie rzuciła cegłą, jak powszechnie uważano, aktywnie przyczyniła się do zmiany. W sobotę 27 czerwca 1970 roku w Chicago odbył się pierwszy pełnoprawny Marsz Równości na świecie. Pamięć o tych wydarzeniach to właściwie jedno z celów obecnych Parad Równości. Gdy pytaliśmy, czym dla uczestników jest Pride, Leon odpowiedział tak.
1: Dla mnie chodzi o upór i o pamięć. Upór w sensie, żeby pokazać, że nieważne co się dzieje, my zawsze tu będziemy i zawsze będziemy widoczni i zawsze będziemy, nieważne co ktoś będzie próbował zrobić, powiedzieć, zlegalizować w naszym stosunku. I pamięć o tych ludziach, którzy byli przed nami, którzy mieli tragiczne często historie, o ludziach, którzy nie dożyli szczerze tego Pride'u, kolejnego i kolejnego i kolejnego. Więc tu chodzi o pamięć za tymi, którzy byli przed nami, ale też o myślenie o tym, co będzie i że będzie dobrze, bo wierzę, że będzie dobrze.
0: Pierwsza polska Parada Równości odbyła się w 2001 roku w Warszawie, czyli dokładnie 32 lata po Stonewall. Wszystko zaczęło się u nas od garstki osób, które bez większego zainteresowania opinii publicznej i mediów pojawiły się w przestrzeni miasta. Dopiero po tym, jak ówczesny prezydent Warszawy, Lech Kaczyński, zabronił organizowania parady w 2004 i 2005, które na różny sposób i tak się w końcu odbyły, rozpoczęła się dyskusja społeczna na jej temat. Pierwszy Marsz Równości w naszym mieście odbył się 20 listopada 2004 i wzięło w nim udział około 300 osób. Była to inicjatywa takich organizacji jak Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Lambda Poznań, Zieloni 2004, Nowa Lewica, a także osób prywatnych. Z powodu silnych protestów marsz uszedł jedynie 200 metrów, ale to nas nie zatrzymało. Na paradzie naszej reporterce Amy udało się zapytać, czy ludzie pamiętają o tych wydarzeniach.
2: Pride powstał z bardzo ważnych wydarzeń, które wszystko posunęły do przodu, więc uważam, że dalej powinien być, nawet jeśli wszystko będzie po prostu otwarte, jeśli prawa będą, to żeby pamiętać, od czego to się zaczęło.
0: Przerwa zbliża się nieubłaganie. Weźmy oddech i wracamy po piosence.

0: badaj, badaj, warto.
1: Widzisz z tego chyba.
2: Aż zarażam.
3: Wracamy po przerwie z sabotażem kulturalnym. Dziś ostatni dzień czerwca, więc wspominamy queerowe wydarzenia i parady równości. Na pikniku przed paradą i zaraz po niej nasza reporterka spytała kilka osób o ich pierwsze doświadczenia z paradą. Jeden z uczestników, Leon, był na marszu pierwszy raz i zgodził się z nami podzielić swoimi odczuciami.
4: To jest mój pierwszy Pride i to jest mój pierwszy rok w Poznaniu i długo się zbierałem, żeby w ogóle na Pride wejść, więc bardzo mi się podoba. W sensie ja tu przyszedłem ze znajomymi, więc to, na tym trochę mi zależało, bo samemu to byłoby za dużo, jeżeli chodzi o tłumy i wszystko inne, więc z reguły unikam takich dużych zgromadzeń, chyba że jestem z kimś właśnie. Ale na Pride chciałam się od zawsze wybrać, tylko brakowało mi po prostu ludzi, z którymi mógłbym pójść, z którymi byłbym bezpiecznie się czuć, po prostu, żeby pójść.
3: Udało nam się także porozmawiać z poznańską ikoną dragu Aldonellą. Kto siedzi w tej scenie, ten dobrze ją zna. Tak ona wspomina swój pierwszy Marsz Równości.
1: Powiedz mi, która to jest twoja parada już?
5: To jest już moja, nie zliczę szczerze mówiąc. Na pierwszej paradzie byłam 10 lat temu. Bo było to w Poznaniu i to, było dwa, to był rok 2017, to przepraszam, 9 lat temu. I pamiętam, ja miałam 17 lat, było to dla mnie mega niesamowite przeżycie. Pojechałam z moją przyjaciółką z liceum. Była pogoda wtedy zupełnie inna niż dziś, bo strasznie lało i było straszna szaruwa, ale maszerowaliśmy. Było też mniej ludzi niż dzisiaj, zdecydowanie, ale to był mój pierwszy Pride i bardzo miło go wspominam.
3: Tegoroczny 22. Poznański Marsz Równości był bardzo gorący. I mam na myśli temperaturę. Bezchmurne niebo sprzyjało dobrej zabawie. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z tego, jak zorganizowany był tegoroczny Pride. Tak powiedziała nam o tym Denta Orkiestra, zwyciężczyni konkursu osób debiutanckich w lokum Stonewall.
6: Bardzo czuję tutaj, jak Pride jest dobrze zorganizowany, jest dużo wolontariuszy, do których możemy się zgłosić o pomoc. Są wszelkie informacje, gdzie co jest, gdzie jest woda, gdzie jest siku, gdzie możemy przypudrować noska.
3: A inna uczestniczka, studentka Politechniki, mówiła nam tak.
7: To mój trzeci Pride, pierwszy raz byłam w Gdańsku, drugi raz tu w Poznaniu w zeszłym roku. Na razie muzyka jest fajna, może czasami troszkę za głośna, ale różnie mi bywa z muzyką. Przynajmniej tym razem mam koleżanek z Polibudy i mam z kimś o czym pogadać.
3: Po krótkiej przerwie omówimy trasę marszu i pogadamy o najgorętszych platformach. A teraz czas na piosenkę.

0: Wracamy po przerwie. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i wraz z naszą dragową ekspertką Amy Stone zabierzemy was na spacer. Amy jako rzetelna dziennikarka w trudach ustaliła trasę marszu.
1: Właśnie ruszyła 22. edycja Pride Week. Ruszamy powolnym pochodem na... Wiemy, gdzie to idzie najpierw?
2: Tak, on będzie skręcać do Kaponiery i później przez Bukowską obok Tarku, a później będzie przez Jeżyce tam, będzie wracać przez Zatalkę.
1: Mogłem się zapoznać wcześniej.
0: Musimy jej wybaczyć, to jest jej pierwszy dzień w pracy. Na szczęście już wiemy. Jak mogliście usłyszeć, tegoroczny marsz ruszył spod Centrum Kultury Zamek w stronę Rondo Kaponiera. Następnie Bukowską ruszyliśmy na Przybyszewskiego. Ulica Dąbrowskiego stała się ostatnią prostą z powrotem na Święty Marcin. Ale trasa marszu zmienia się co roku.
3: Moje pierwsze doświadczenie z Pride'em to było... Pojechałam z moimi dwiema siostrami. Było bardzo fajnie. To było jeszcze, jak było stare lokum na Półwiejskiej i wtedy parada szła przez Półwiejską. I kurczę, to było wspaniałe doświadczenie, bo czułam się wtedy po raz pierwszy chyba częścią jakiejś takiej jedności i wspólnoty. Bardzo mi się to podobało.
4: A jak czujesz się dzisiaj już z czwartą wizytą na Pride'zie?
3: Dzisiaj czuję się tak samo jak na pierwszej. Może trochę więcej osób znam i trochę... No, mam po prostu więcej doświadczeń, ale tak samo wspaniale jak za pierwszym razem.
0: Wtedy parada szła Półwiejską na rynek. Zakręcała na Garbary, by przy AWF skierować się z powrotem na Półwiejską. Nieodłączną częścią każdego z marszy są platformy. To one stanowią główny punkt i serce całej imprezy. W tym roku podczas marszy przejechała aż 8 platform. Były to m.in. platformy Lokum Stonewall, safickie platformy Les Pegazy czy rejwowa platforma Śliny. Jedna z uczestniczek, Zoe Elektra, nasza poznańska performerka, tak je wspomina.
4: 22. Parada Równości trwa w najlepszej. Jest ze mną Zoe Elektra. Jak się bawisz?
5: Super!
4: Powiedz mi, która platforma jest dla ciebie najlepsza i dlaczego?
5: Ojej, jest to ciężki wybór. Moimi ulubionymi platformami są tak, platformy Party Razem oraz platformy wszystkie lesbijskie, tak, Lesbikonu, Lestory, Girls Go Out itp.
0: Jedna z nich zwracała szczególną uwagę przechodniów zgromadzonych w rejonie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. W czasie, gdy w pobliskiej auli uniwersyteckiej odbyło się absolutorium, z platformy kierowano do studentów zachęty do dołączenia do pochodu. Niektórzy uczestnicy uroczystości faktycznie dołączyli. Inna platforma, prowadzona przez znanego polityka, chyba jest leworęczny, jeśli wiecie, o co chodzi, uświadamiała nas o tym, co jest ważnego tak naprawdę w paradzie.
5: Jego przemówienie było bardzo mądre i wzruszające.
4: O czym mówił?
5: Mówił o tym, że jest on zawiedziony po prostu stanem polityki w Polsce, bo tutaj politycy obiecują, tak, obiecują i co wyszło? Nic póki co nie wyszło, nie mamy nadal legalnych związków partnerskich i po prostu musimy walczyć o swoje prawa i powiedzieć coś bardzo ważnego. Żadna grupa nigdy praw nie dostała za darmo. Musimy o nie walczyć i to jest bardzo ważne.
0: Każda platforma miała swój unikalny vibe. Jedna bawiła nas dźwiękami muzyki alternatywnej, a już kolejna grała największymi hitami lat 80. By na trzeciej uświadamiano nas o naszych prawach i zagrzewano do walki. Przerwa już za chwilę, a po piosence porozmawiamy trochę o ulubionych wydarzeniach dragowych, naszych ulubionych person dragowych. Oraz zapytamy Aldonelli, gdzie udać się na after.
6: One thing to say, you better work.

0: I have one thing to say. You better work.
1: Wracamy po przerwie. Pride to nie tylko parada równości. Lokum Stonewall zadbało o cały miesiąc wrażeń. Już od początku czerwca w przestrzeni miejskiej odbywały się różne wydarzenia. Spotkania z queerową książką prowadzone przez twoją starą. Wielki finał konkursu Stars Lab, który naprawdę polecam. Warsztaty i speedfriending z House of Crop. Wykłady na przykład o musicalu safickim oraz konkurs drag debiutów. No i oczywiście Queer Night, które najbardziej przypadło do gustu naszym rozmówcom. Wieczór prowadziła twoja stara. Matka, której nie mieliśmy, a tak bardzo potrzebujemy. Amy zapytała, jak się podobało na tym wydarzeniu. Aurelia powiedziała nam tak. Tutaj Amy Stone, prosto z pikniku przed Paradą Równości. Jest ze mną.
2: Aurelia.
1: Czy brałaś udział w jakichś wydarzeniach Pride naokoło Pride'owych? Bo jak wiemy, Pride i Parada Równości to nie jest jedyne wydarzenie, które się odbywa w ramach tej akcji.
2: Oczywiście. Wszystkie drag show, jakie tylko są, muszę na nich zawsze być. I w czwartek po prostu Queer Night był na tak wysokim poziomie. Ja nawet nie miałam jak klaskać, bo po prostu byłam to stand to speak. Ze szczęką po prostu na podłodze i też co mi się podobało bardzo w tym roku, to różnorodność występów, bo nie były tylko drag queenki, ale był też ballroom, była burleska, były drag queery, także było niezwykle różnorodnie i poziom występów po prostu był, myślę, że na najwyższym poziomie polskim, jaki istnieje.
1: Jednym z artystów był dobrze znany słuchaczom Zenon Cierpietnicki. Największa gwiazda sceny drag kingowej i 1/3 kultowego House of What? House of Crop. Sowa także powinna być już wam dobrze znana. To dragowa weteranka, matka House of Jazgot i moja przyjaciółka. Zenon i Sowa odwiedzili nas na początku czerwca.

0: Ważne jest nie to, kim są poza sceną, a jaką postać tworzą na scenie. Przeciwieństwem drag queen są drag kings, czyli artyści wcielający się w męskie postacie. Istnieje całe spektrum drag performance. To nie tylko forma sztuki, jak w przypadku praktycznie każdego odłamu sztuki i ten ma głębsze znaczenie. Drag performance często poruszają tematy społeczne i grają ze stereotypami i pokazują, że ekspresja płci może być czymś twórczym i wyrazistym. Jedna z poznańskich debiutantek, Denta Orkiestra z House of Yazgot, tak wspomina Drag Open Stage.
1: Jeśli chodzi o moje ulubione wydarzenie, to zdecydowanie Open Stage, zorganizowany w Lokum. Była to druga edycja, no bo na pierwszej oczywiście ja wygrałam, niestety mnie na drugiej nie było, ale rzeczywiście Niki i Żenada prowadzące dają sobie wszystko, żeby zrobić cudowne wydarzenie w przestrzeni takiej klubowej dla osób, które chcą się pokazać, które chcą zacząć. Jest to dla nich po prostu okazja, żeby w ogóle pomyśleć o tym, żeby coś robić.
0: Przerwa już za rogiem. Zapraszamy Was na piosenki, a my słyszymy się już za chwilę.

0: Witamy po przerwie. To specjalne, queerowe wydanie Sabotażu Kulturalnego w Radio Afera. 22. Parada Równości ruszyła o godzinie 14. Cały marsz trwał około 2,5 godziny, ale na szczęście na tym nie koniec. Na paradzie, na głównej scenie Lokum Stonewall, odbył się największy drag show w tym roku. Drag tutaj. To wydarzenie w gwiazdorskiej obsadzie. Ala Urwał, Chimera, Evan Berliner czy Laguna Aqua Pussy to tylko część całego wydarzenia. Amy została o tej godzinie niedysponowana, gdyż jej make-up spłynął z twarzy, a nogi w obcasach odmówiły posłuszeństwa. Także opowie wam o tym nasza niezastąpiona reporterka Aldonella.
1: Dzisiaj, czyli 20 czerwca wieczorem o 20 na wielkiej scenie w zamku wspaniałe osoby performerskie, między innymi moje serdeczne koleżanki, a 22 perfo moje, więc też nie omieszkam, nie powiedzieć w ślinie. Moje, ja i Gender Blender, więc zapraszam.
0: Odbyło się nie jedno, nie dwa, a trzy pełnoprawne afterparty. Jedno w ślinie. Let's have even more fun. Czyli po Marszu Równości, wspólnym świętowaniu na ulicach, spotkaliśmy się w Ślinie na DJ sety i drag show. Drugie afterparty było Techno Rebel i Glitter House. We współpracy z grupą Stonewall. Te dwa ugrupowania łączą siły, tworząc dwie sceny i dwa muzyczne światy. Od surowego hard techno po house'ową euforię. Techno Rebel to kolektyw powstały z myślą o społecznościach LGBTQ+. Oraz wszystkich osobach, które odnajdują siebie w cięższych, intensywniejszych brzmieniach. Glitter House za to cykl, w którym spotykają się radość, taniec, muzyka, kolor i euforia. Korzenie muzyki house od zawsze były związane z queerową kulturą, gejowskimi klubami w Chicago i Nowym Jorku. Miejscami, gdzie osoby wykluczone mogły odnaleźć wolność, bliskość i bezpieczną przestrzeń do bycia sobą. Trzecim wydarzeniem afterparty było Silent Disco na dziedzińcu zamku. Był to idealny czas, by porozmawiać z osobami dragowymi, pobawić się ze znajomymi lub poznać kogoś nowego. Wystarczy zmienić klimat jednym kliknięciem. Jeśli masz ochotę na elektro, wybierz zielony. Muzyka popowa, niebieski. Jeśli jesteś 40-letnią rozwódką, kanał czerwony jest dla ciebie. Już w studiu mówią mi, że czas na przerwę, ale wracamy z naprawdę ważną sprawą, także zostańcie i do usłyszenia.

0: Cześć, witajcie po piosenkach. Nie wiem, jak wam się podobała playlista, ale to polecajki osób z Pride'u. Audycja powoli zmierza ku końcowi i myślę, że to dobry moment, żeby wspólnie z wami, słuchacze, znaleźć odpowiedź. Po co w ogóle ten cały Pride? Ja nie jestem pewien, nie jestem naukowcem, ale znam kogoś, kto wie. Nawet kilka osób. Oddaję głos osobom performerskim i uczestniczącym w 22. Paradzie Równości w Poznaniu.
1: Teresa. No dla mnie Pride jest właśnie przede wszystkim takim zespoleniem się i tym, że może nie jesteśmy tacy sami, ale razem mamy jakiś jeden cel, którym jest właśnie ta tolerancja i miłość do wszystkich. I po prostu no dla mnie to jest taki festiwal miłości, festiwal równości.
2: Witam bardzo serdecznie, jestem Denta Orkiestra. Pride dla mnie jest na pewno ekspresją. Mogę wyjść na ulicę w bezpiecznej przestrzeni pomiędzy ludźmi, którzy czują podobnie do mnie. Mogę pokazać to, co czuję, jak się czuję, jak chcę wyglądać, co chcę sobą reprezentować, co chcę swoim dragiem, swoim wyglądem pokazać innym ludziom, czego jestem bardzo dumna.
3: Jestem Aldonella, jestem osobą dragową z Poznania. Pride jest dla mnie przede wszystkim dumą. Dumą z tego, kim jestem, kim są moi najbliżsi oraz walką o równe prawa. Chciałabym kiedyś móc w Polsce zawrzeć związek małżeński z moim chłopakiem, którego bardzo kocham i pozdrawiam. I również jest walką o prawa do tranzycji, która powinna być dostępna na żądanie.
4: Aurelia. Dużo się nie zmieniło, zwłaszcza w Polsce, i dalej potrzebujemy tą widoczność. Musimy pokazać na ulicach, kim jesteśmy, musimy mieć fan, musimy mieć dzień dla siebie i to jest potrzebne przede wszystkim dla widoczności i dla takiego unity i połączenia się i społeczności, żeby poczuć, że jakby nie jest się samym, to trzeba wychodzić, jakby nie będę słuchać wszystkich osób, które mówią, że to jest jakby jakieś takie na pokaz, że to jest za bardzo freak show, że przez to nie dostaniemy praw. To są wszystko głupoty, bo właśnie to są kroki, które musimy podjąć, żeby ostatecznie nasza sytuacja w Polsce się zmieniła.
5: Jestem Finan. Dla mnie Pride jest zebraniem społeczności i właśnie pamięci o tym, co ta społeczność już zrobiła i dodaniem wiary w to, że jeszcze możemy zrobić więcej.
0: Niestety nasz czas dobiega końca. Tak samo jak kończy się miesiąc dumy. To było specjalne, queerowe wydanie Sabotażu Kulturalnego w Radio Afera. Audycja brzmi tak dobrze dzięki realizacji Mateusza Robaka i Jagody Grabiec. Bardzo wam dziękuję. Ja jestem Mikołaj Nalewajko, a naszą bardzo specjalną reporterką była drag queen Amy Stone. Stay proud, stay pride. Do usłyszenia i cześć.
6: To był Sabotaż Kulturalny.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

Dzień dobry wszystkim, witam was serdecznie w audycji Aferytm, ale nieco zmieniony, ponieważ na wakacyjną ramówkę na Aferytm zmienia się na taką właśnie audycję wakacyjną, Aferytm pod palmami. Będzie to nadal Aferytm, ale z takimi powiedzmy różnymi elementami, których może w Aferytmie wcześniej jakoś nie uświadczycie albo coś takiego. No, ja mam trochę bardziej wolną rękę, więc mogę podpowiedzieć wam jakieś różne utworowe smaczki, których może w Aferytmie byście nie uświadczyli. Za mikrofonem Joanna Pawełowska i witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie trochę indie popowo z takimi rockowymi i shoegaze'owymi akcentami. Będzie też gość na audycji, także tutaj czekajcie z niecierpliwością, bo myślę, że gość jest bardzo ciekawy. Indie pop często tak właśnie opowiada o emocjach, które trudno nazwać wprost, a dziś wybrałam dla was takie utwory, które mówią o relacjach z innymi i relacjach ze sobą, bo mam wrażenie, że właśnie w tych indie popowych utworach właśnie ten motyw relacji chyba najbardziej dominuje. No bo kto właściwie powiedział, że lekkie brzmienia nie mogą traktować właśnie o takich głębszej problematyce. Za mikrofonem Joanna Pawłowska, tutaj jeszcze raz powtórzę, a realizuje mnie Agata Pelska. Otworzyłam tą audycję jednym z utworów Mleczy, zespołu, który zapowiedział swój album bardzo niedawno, podejrzewam wczoraj albo przedwczoraj pojawiła się ta informacja. Nosi tytuł Album Niebieski. Więc będzie dużo niebieskiego. Pojawi się na streamingach od 10 lipca. No i właśnie te utwory, które dla was wybrałam, właśnie ten, którym otworzyłam audycję, czyli Mleczę, Tracę Czas. I również ten następny, czyli Nie Muszę Mieć Nic. Myślę, że tutaj bardzo dobrze zapowiadają ten album. A z opisu postu na Instagramie dowiadujemy się, że to nie jest jeszcze ten pik utworów, które będziemy mogli doświadczyć. Także mam nadzieję, że będą trzymać poziom Mleczę swoim drugim długogrającym wydaniem, a przedstawiam dla was właśnie drugi utwór zapowiadający ten album.

Usłyszeliście właśnie utwór Mleczy. Utwór Nie muszę mieć nic, ale to, co dla was muszę mieć, to utwory na dzisiejszy aferytm. Także właśnie, jak mówiłam wcześniej, przyszłam do was z takim zestawieniem utworów, takich indie popowych. Mam nadzieję, że ten utwór Mleczy zachęcił was do czekania z niecierpliwością na nadchodzący ich album. A utworem, który również tutaj jest bardzo taki letni, ale równocześnie melancholijny, jest utwór Martyny Baranowskiej. To jest jej kolejny singiel, kolejne solowe wydawnictwo. Od stycznia, podejrzę, już właśnie rozpoczęła taki, powiedzmy, etap w swojej karierze właśnie solowych wydawnictw. Możecie ją znać z tego, że jest jedną drugą duetu wrocławskiego, czyli duetu Nago. Zaczęła już właśnie od jakiegoś czasu wydawać te solowe utwory, no i właśnie jednym z nich jest utwór, który usłyszycie za moment, czyli Martyna Baranowska, Dreszcz.

No i Martyna Baranowska, myślę, że tutaj dogoniła nas, przynajmniej dogoniła koniec utworu. Jeszcze to, co chciałabym dopowiedzieć trochę o tym utworze, to to, że no właśnie ten debiutancki materiał powstaje z takiego świata około podróżnego, trochę takiego właśnie miejskiego, tych motywów miejskich też się tutaj w jej solowej twórczości trochę przewija. No a sam teledysk w ogóle do tego utworu jest nakręcony praktycznie jak cały czas Martyna biegnie właśnie przez miasto. Także jeśli lubicie takie właśnie może lekkie miejskie motywy, to tutaj zachęcam serdecznie do zapoznania się z jej twórczością solową. A teraz zapraszam was na segment, który zawsze jest w Aferytmie i no, w Aferytmie pod palmami również musi się znaleźć, czyli... A tym razem płytą tygodnia jest O obrotach ciał zespołu Maurice Bellen. No i właśnie ten album zrodził się z pomysłu stworzenia takiej płyty o dzieciństwie, kiedy po prostu było najlepiej. No i właśnie taka płyta ostatecznie się stała. Powstawała w najróżniejszych miejscach i okolicznościach. No właśnie trochę tak po drodze, trochę mimochodem. No i właśnie no świat... jest taki właśnie bardzo jasno określony, taki właśnie, że jakbyście słuchali, no to na pewno poczujecie troszeczkę takiej melancholii właśnie wspomnień ze swojego może nawet dzieciństwa, ale na pewno takiego bardzo miejskiego dzieciństwa i takiego no, warszawskiego dzieciństwa, bo to też jest wspomnienie o podejrzewam Bielanach, czyli właśnie takiej tej warszawskiej dzielnicy. Mam nadzieję, że tutaj spodoba wam się utwór, który dla was z tego albumu wybrałam, czyli Ten czuje Moirę.

0: i już wszystkie bajki poszły spać.
1: No i właśnie usłyszeliście utwór Tęczuje Moire od zespołu Maurice Belen, a teraz mogę już zdradzić dla was to, jakim gościem tutaj, to jakiego gościa zaprosiłam na antenę, czyli jedną drugą zespołu Eumi, a mam dla was jeszcze konkurs. Konkurs na właśnie koncert tego duetu. Koncert, który no, jest jednym z koncertów, które odbędą się w ten dzień, podczas tego eventu, bo oprócz Eumi wystąpią jeszcze Lustra i nasza poznańska Mitari. Koncert odbędzie się w sobotę 4 lipca w Dragon Social Club. No i możecie się zastanawiać, co trzeba zrobić, żeby wygrać wejściówkę na ten koncert. Otóż należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera i następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie ty powinieneś być na tym koncercie. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT. No i wejściówka jest podwójna. Także będziecie mogli zabrać swojego towarzysza, swoją partnerkę, może nawet swojego pupila. W sumie nie znam polityki Dragona, ale może. To warto wtedy do nich napisać, jeśli byście chcieli zabrać swojego psa albo kota. W każdym razie wejściówka jest podwójna, pewnie chodzi tutaj o dwie osoby. No i właśnie, no jedynie co mi pozostaje, no to zachęcić was do wzięcia udziału w tym konkursie, wybierając dla was utwór duetu Eumi. Wybrałam dla was utwór Przerwa.

0: Jestem w studiu właśnie z jedną drugą zespołu EUMI, czyli Michałem Pełechatym.
1: Witajcie.
0: Witaj również, Michale. Czy często się zdarza, że występujesz jakby jako jedna druga tego duetu w wywiadach, czy jak to wygląda?
1: Zazwyczaj jak mamy okazję, to raczej jest to po koncertach, więc jesteśmy i ja, i Paweł. Solo chyba po raz pierwszy w ogóle w całej swojej karierze muzycznej jestem w studio, żeby opowiadać o muzyce swojej, może innych, o koncertach i innych rzeczach.
0: Okej, to mam nadzieję, że tutaj czujesz się wystarczająco pewnie, żeby odpowiadać na moje pytania. No oczywiście, ale spokojnie, jakby nie gryzę, jest wszystko w porządku. U nas w studiu jest naprawdę świetna atmosfera, także zapraszamy artystów tutaj. Album, który wydaliście, wasze długogrające wydawnictwo, nazywa się Tu, Wtedy, Teraz.
1: Dokładnie.
0: Jakbyś mógł rozwinąć właściwie, co ten tytuł ma nam sugerować?
1: Jak już każdy zapozna się z tym wydawnictwem, może nie każdy, ale jeśli będziecie chcieli, to możecie zauważyć pewne pojawiające się motywy po prostu w naszych utworach. Część z nich opowiada o naszym, czyli moim i Pawła rodzinnym mieście, którym jest Kołobrzeg. I dużo utworów tutaj nawiązuje do dzieciństwa, do rzeczy, które przeżyliśmy w tych latach 90., które były bardzo specyficznym czasem, żeby dorastać. No ale nie uciekamy też od tego, co nas trapi, od emocji, od różnych problemów, które były wtedy, są teraz, będą przed nami i jakoś tak próbujemy je przepracować w tych utworach. Więc tu, wtedy, teraz to jest to miejsce, ten czas, który był, ale który jest również teraz.
0: I jakie takie sytuacje z dzieciństwa zawieracie w tym wydawnictwie?
1: To myślę, że takim najwięcej o tym jest w utworze Klangorem, który po prostu wprost mówi o tych czasach właśnie dzieciństwa w latach 90., kiedy, no nie oszukujmy się, jeszcze tak naprawdę mało mieliśmy, improwizowało się na zewnątrz, więc jest o tych zabawach, jest o tym, jak to małe dziecko w latach 90. biegało po budowach, czy właśnie zjeździło z kimś na ramię roweru. Jakby z tej perspektywy tych emocji, postrzegania tego wszystkiego, no jest właśnie ten refren, że z klangorem, czyli z tym płaczem takim, nie chcę wracać do domu, tak? I to jest jakby taki największy tego przejaw. No i wprost tutaj właśnie to jest tekst, który Paweł napisał, mówiąc właśnie o Kołobrzegu, o tym dzieciństwie w tamtym czasie.
0: A to zawsze jest tak, że Paweł pisze teksty, czy to tak
1: jest
0: się zamienia?
1: Jest jedna perełka na tym utworze. My się śmiejemy, znaczy ja się też śmieję, że ja piszę tak średnio jedną linijkę tekstu na rok. I dlatego w ten oto sposób, wydając naszą płytę Długa Granica, mamy jeden utwór, w którym jest mój tekst i jest to właśnie W szafie. Mhm. A poza tym resztę napisał Paweł.
0: Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Czyli ty tutaj w tym duecie głównie jesteś za stroną muzyczną?
1: Tak by wychodziło, tak. Na tej płycie są, jeśli chodzi o to, kto co pisał muzycznie, są trzy utwory Pawła, resztę od strony muzycznej napisałem ja. Natomiast te utwory Pawła, to w zasadzie na cztery łapy zostały takie prawie niezmienionej formie. Spokojnie, to totalnie się rozbestwiłem, jak usłyszałem tę pierwszy raz piosenkę i zupełnie ją po prostu przerobiłem na coś innego.
0: No właśnie, wspomniałeś o utworze na cztery łapy. O tym właśnie też chciałam tutaj ten temat poruszyć. Właśnie dlaczego jakby bohaterem tego utworu uczyniliście psy, albo właściwie czy na pewno tam są, to, czy na pewno ten utwór jest o psach?
1: Jest troszkę o psach, bo te nasze pupile i mi Pawłowi jakby towarzyszą w codziennym życiu. Paweł to w ogóle jest groomerem i do tego jeszcze się uczy, żeby zostać behawiorystą psim, więc one się pojawiają. Też nie ukrywamy tego, bo to się pojawiało też czy na social mediach, ale to, nie o to chodzi, żeby się tym chwalić, ale właśnie pomagamy schronisku w Kołobrzegu. A sam jakby utwór tekstem jest owszem o psach, ale też o naszych emocjach, bo chodzi też o to po prostu, że jak patrzymy na te nasze pupile, tak, że one każdego dnia mają sobie teraz dość wesołość, jakby nieważne, co się stało w przeszłości, nieważne, co się stanie, tylko one jakby czerpią właśnie tą chwilą. I utwór jest też czy może przede wszystkim o tym, że może warto troszeczkę z tego trochę jakieś nauki pobrać, żeby czasami może troszeczkę mniej zwracać uwagę na to, co się wydarzyło, co jest przed nami, po prostu właśnie pożyć tą chwilą i cieszyć się tym, co jest tu i teraz.
0: No faktycznie, ja bym tutaj się zgodziła z tym, że no pieski totalnie jakby żyją chwilą i właśnie nie pamiętają o jakichś tam rzeczach z przeszłości, no wiadomo, też pamiętają o jakichś rzeczach, no ale o, jakiś dźwięk? Słuchajcie, magia studia radiowego, ale myślę, że tutaj możemy jeszcze pociągnąć tutaj wątek psi, a wrócić do wątku muzycznego za momencik, no bo właśnie element psi się pojawia również w utworze Tu nic się nie stanie, bo tam też w tekście wychwyciłam, że jest wspomniany pies.
1: Dokładnie, bo to tu chyba zakładam, że Pawłowi dosłownie chodzi o jego własnego pupila. Teraz ma dwa już i zastanawia się nad trzecim, więc kto tam wie, jak to będzie w przyszłości. I tutaj tu też się pojawia tak naprawdę właśnie ten sam motyw tak naprawdę, co na cztery łapy, więc też nie przypadkiem są te dwa utwory obok siebie, bo znowuż mamy utwór, który mówi właśnie o tym, o tej nauce też spokoju, może ignorowania tego jakby czas niepokoju, który nas otacza, tego szumu, tego hałasu i może nawet troszeczkę zamknięcia się w sobie i właśnie wiedzieć, pamiętać o tym, że te rzeczy, które nam towarzyszą na co dzień, może nie są jakieś przyjemne, ale koniec końców one tego życia nam nie zrujnują, tak? Możemy iść dalej, tylko musimy sobie po prostu to wszystko w głowie poukładać.
0: Bardzo dobrze powiedziane. Ja jeszcze właśnie tutaj chciałabym wrócić do tego właśnie wątku muzycznego, bo ta muzyka aż tak nam się narzuciła troszkę, żeby się zagrać. No i właśnie wybrałam utwór Turysta jako drugi z tego waszego wydawnictwa. Jak byś zapowiedział ten utwór?
1: Jesteśmy z Kołobrzegu. Turysta jest nieprzypadkowy w tym wypadku. Piosenka opowiada o wrześniu, który jest tym takim przełomem tego końca sezonu turystycznego, a momentu, kiedy miasto troszeczkę pustoszeje. Jeszcze jakieś tam niedowidki turystów są, ale to już pozwala na to, żeby wrócić do tego miasta, żeby nawet mimo tego, że to jest własne miasto, chodząc gdzieś po prostu nie jest duże, ale zawsze można się gdzieś zgubić w tym mieście, w swoich myślach. No i o tym jest ta piosenka.
0: Lepiej bym tego nie zapowiedziała. No i przedstawiam wam turystę.

0: Zazwyczaj jakiś pomysł na piosenkę sobie po prostu wysyłamy już taki wstępnie zrobiony. I akurat mówię, na przypadku tej płyty praktycznie całą, prawie większość tych piosenek ja napisałem, więc one jakby od początku do końca, no, ja zrobiłem w niektórych po prostu tak naprawdę już u siebie, czy nawet u mnie w domu, gdzieś jak się spotkaliśmy w Poznaniu, Paweł dograł na przykład bas. Tak jak mówię, spokojnie było zupełnie innym utworem, kiedy go dostałem i zanim z niego zrobiłem to, czym jest teraz, więc... No to jest praca korespondencyjna i czasami po prostu spotykamy się, zazwyczaj u mnie w Poznaniu, odpalamy interfejs, podłączony mikrofon pojemnościowy, Paweł dogrywa wokale, wtedy biczuję go mocno, żeby śpiewał jak trzeba, żeby nagrać 10, 15, 20 ścieżek tego samego i potem siedzę nad tym, żeby dobrać to, co najbardziej leży. No i jak już mamy to zrobione, to no, potem chodzi cała reszta, czyli mamy miks, produkcja, no tutaj nam pomagał Piotr Kołodyński, znany też jako Oyster Boy, z wielu innych projektów. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, i w przypadku tej płyty jeszcze oddaliśmy ją do masteringu i tutaj nam Michał Kupisz bardzo pomógł, żeby jeszcze te takie właśnie, takie whistles, by się powiedziało po angielsku, dodać do tego wszystkiego.
1: No właśnie, to chyba musi być takie wyczerpujące, no bo pewnie jakieś macie właśnie dłuższe te sesje, jakieś takie bardziej intensywne. Czy nie wolelibyście na przykład właśnie jakoś pracować, załóżmy, takimi małymi fragmentami pojedynczymi? Czy właśnie dla was jest odpowiednie taka intensywna sesja właśnie nagraniowa i tak dalej?
0: Dobre pytanie. Może tak, jakby aż tak długich nie mamy tych sesji, to zazwyczaj mówimy jakieś 3, max 4 godziny, nigdy nie dłużej, bo też te piosenki powstają często w odstępach czasowych, więc robimy je tak naprawdę po kolei. Nie mieliśmy takiej sytuacji, że musieliśmy usiąść do 8 piosenek i wszystkie jakby robić tego samego dnia, czy mieliśmy taki plan, żeby zrobić je wszystkie jednego dnia. Rozkładamy sobie w czasie po prostu te prace. No, mamy też życia, mieszkamy od siebie jednak mimo wszystko trochę daleko, więc gdzieś ten balans trzeba zachować. I to wszystko się po prostu w swoim tempie toczy, dlatego też no, trochę nam zajęło wydanie tej płyty długogrającej, ale w końcu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
1: Dokładnie, takie hobby work-life balance, bym powiedziała, tutaj zachodzi i bardzo dobrze, że o tym pamiętacie, no bo to bardzo ważne. No i właśnie to, gdzie będzie można was usłyszeć na żywo, no to jest właśnie koncert sobotni, koncert w Poznaniu, nie w Kołobrzegu. Czy w Kołobrzegu też będzie jakiś koncert?
0: Pewnie tak, ale kiedy? Nie wiem. No, chyba na jesień planujemy tak, żeby troszeczkę więcej pojeździć. To zazwyczaj ten Kołobrzeg nam się trafia. Paweł coś mówi, żeby zrobić wielki finał w Kołobrzegu.
1: To jest bardzo dobry plan. Tak myślę.
0: Tak, tak. To nie będę zdradzał szczegółów. Pomysł jest ciekawy. Realizacja na pewno nie będzie łatwa, ale wierzę, że się uda.
1: Słuchacze, pamiętajcie tutaj za słowo. Pamiętajcie o tym planie i ewentualnie przypomnijcie. No i właśnie ten koncert, czego się możemy spodziewać?
0: Myślę, że mamy trzy bardzo ciekawe zespoły, które występują. W sensie, tak, fajnie, właśnie powiedziałam o sobie, że tak, zespoły, że jest ciekawy. Troszeczkę różne klimaty, które myślę, że fajnie się uzupełnią i dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. No bo mamy Mitari, które ma bardziej lekkie, folkowe klimaty. Potem jesteśmy my z naszym dream popem i shoegazem, czasami z tym pazurkiem. Pokażemy też coś nowego, czego nie ma na płycie, więc zapraszam. No i Lustra, które właśnie też mają tę swoją rockową, syntezatorową energię. Myślę, że wszystkich poruszą i rozbudzą.
1: No właśnie, a to wy otwieracie w sumie ten koncert, czy jak tutaj to wygląda?
0: Po środku,
1: no właśnie, czyli tak jak gdzieś jest zapowiadany ten koncert, czyli najpierw Lustra, potem Eumi, potem na końcu Mitari, ale to dobrze, to będziecie
0: chyba
1: tak idealnie po środku.
0: Najpierw Mitari, potem i na końcu tak? Lustra, tak, żeby obudzić, żeby ludzie nie pozasypiali, w sensie tam, żeby rozerwać scenę jeszcze, żeby potem można było pójść na miasto, to w ten sposób.
1: To gdzieś mam zapisane, że właśnie jest Lustra x Eumi x Mitari, więc...
0: Ja nie wiem, ja mogę się mylić, ja przyszedłem tutaj mówić, nie sprawdziłem tego wydarzenia. Wiem, że mam być w sobotę i grać koncert.
1: Tak, to najważniejsze i o tym trzeba pamiętać jak najbardziej, bo jak zapomnisz, to będzie trochę słabo, no ale nasi słuchacze wtedy przyjdą na inne dwa koncerty. Więc...
0: Paweł sobie poradzi, to on śpiewa.
1: No właśnie, no. Paweł pisze teksty, jakby muzyka sama się zagra. Dobrze, słuchajcie, moim gościem był Michał z zespołu duetu Eumi. Bardzo dziękuję ci za tą jakże przyjemną rozmowę i zapraszam was na koncert sobotni.
0: Ja również dziękuję.

0: Tobie oraz wszystkim słuchaczom afery.
1: To teraz gramy następny kawałek, który dla was wybrałam, tym bardziej teraz bardziej tak zagranicznie. Podróż w nieco bardziej brytyjskie klimaty.

Witam Was po tej przerwie parominutowej na utwór Phoebe Bridgers Lost Boys. To jest utwór, który Phoebe wydała w czwartek. Więc słuchajcie, no ja byłam troszeczkę zaskoczona. Znaczy, nie aż tak bardzo, ale jednak trochę. No bo to jest jej powrót. Dość, mam wrażenie, taki spektakularny po jakości tego utworu. No ale słuchajcie, to jest jej powrót po 6 latach. To jest duże wydarzenie. To jest bardzo duże wydarzenie. Do tego stopnia, że jak dowiedziałam się, że jest ten nowy utwór, posłuchałam go sobie, oceniłam, że jest naprawdę bardzo dobry, to stwierdziłam, o, może jakaś trasa koncertowa, może coś takiego. No i oczywiście, że jest trasa koncertowa, nazywa się The Lost Tour. No i mówię, fajnie, super, może wybiorę się na jakiś koncert. Może zagra. Oczywiście, że nie zagra w Polsce, wiadomo. Jak zwykle, ale to stwierdziłam, że pewnie w jakimś Berlinie na przykład, no bo tutaj Berlin, Poznań całkiem blisko. Niestety już w tym momencie bilety były wyprzedane i właściwie, jak sobie tak spojrzałam, to bilety są wyprzedane praktycznie na całą trasę. Także jeśli będziecie chcieli odbyć jakąś podróż po Europie, to gdzieś jeszcze są jakieś bilety. Ale jest ich coraz mniej, więc no cóż, zobaczymy. Zobaczymy, czy się wybiorę. Mam nadzieję, że będę mogła w ogóle. Chlip, chlip. No niestety portfel nie jest tak pojemny, ale zobaczymy. Zobaczymy, może ktoś mi zasponsoruje wyjazd do... Chyba w Szwecji jest jeszcze trochę miejsca na koncerty tam. No ale zobaczymy. No w każdym razie trochę mi się smutno zrobiło, ale słuchajcie, nie może być tak długo smutno, więc troszeczkę zmiana nastroju by się przydała. Podróż z powrotem do Polski i przebiśniegi z utworem Porcelana.

Mieliście okazję usłyszeć zespół Przebiśniegi i utwór Porcelana, który pochodzi z ich drugiego długogrającego wydawnictwa o tytule Sen Multiplayer. No i właśnie tytuł jest, mam wrażenie, bardzo wymowny, no bo można by go tak zinterpretować, jak zresztą sam zespół tutaj podpowiada, jako wspólny sen, w który mogą też wejść właśnie słuchacze i mogą właśnie tak wspólnie przeżywać emocje zawarte w tych utworach. Jest to 13 różnych emocji. No i jednym z nich jest właśnie emocja z utworu Porcelana, który urzekł mnie chyba najbardziej, aczkolwiek tutaj polecam całe wydawnictwo, żeby sobie przesłuchać. Utwory można słuchać wyrywkowo, także tutaj też z kolejnością nie ma problemu. Możecie sobie po prostu tutaj losowo włączyć te utwory i powiedzmy delektować się tymi dźwiękami. Może uda wam się zasnąć, chociaż szczerze mówiąc wątpię, że coś takiego się wydarzy. Jednak jest to, są to brzmienia takie, mam wrażenie, troszeczkę bardziej pobudzające niż nie, ale kto wie, może jak będziecie bardzo zmęczeni po pracy, to was to uśpi. No i właśnie tym utworem, który może was uśpić trochę bardziej niż Przebiśniegi, jest utwór, po który sięgniemy właśnie do zagranicy, czyli utwór Annabel Dindy, Whatever You Wanna.

przenieśliśmy się na chwilę do Ameryki dzięki artystce o nazwie Annabel Dinda, która no, głównie tym powiedziała, gra taki indie folk, trochę powiedzmy rockowy w niektórych momentach. No i właśnie utwór, który mieliście okazję usłyszeć, to utwór Whatever You Wanna. To, co wydaje mi się, to jest dość ciekawe i warte zaznaczenia, że właśnie ta artystka gra no, na części dat trasy koncertowej Noah Kahana. Mam nadzieję, pewnie niedobrze tutaj mówię nazwisko tego artysty, ale mam nadzieję, że tutaj większość z was może go kojarzyć. No i właśnie grała, slash gra, no na chyba tak z połowie jego koncertów support na The Great Divide Tour. Utworem następnym, który chciałam wam polecić, jest również utwór z zagranicy. Jest to utwór zespołu Florence Road, który zawsze potrafił uchwycić takie uczucie właśnie bycia takiego pomiędzy, gdzieś takiego stanu pomiędzy, w szczególności właśnie w relacjach międzyludzkich, o których miała być ta audycja, ale mam wrażenie, że trochę tutaj nie do końca jeszcze o tym wspominałam, ale mam nadzieję, że wsłuchaliście się w tekst tych utworów, bo właśnie tam te smaczki były ukryte. Właśnie ten utwór Florence Road bardzo mocno mi się kojarzy właśnie z takim hymnem takich wrażliwców, więc jeśli jesteście takimi wrażliwcami, to wejdziemy sobie w ten utwór z takim mocniejszym rockowym przytupem i tym samym zakończymy audycję Aferytm pod palmami. Było mi bardzo miło tutaj poprowadzić tą audycję za mikrofonem Joanna Pawełowska, a realizowała mnie Agata Pelska. Przed wami na zakończenie Florence Road i Hanging Out to Dry.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
5: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama.
6: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
7: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
8: Okazuje się, że tak.
7: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
8: Zapraszają
7: Olga
8: i Arek
7: z zespołu Madame Affair.
9: Minęła 20 i mamy wtorek, a to oznacza, że startujemy z zupełnie nową audycją wakacyjną w Radiu Afera, czyli Nostalgią lat 10. Audycję realizuje Agata Pelska, a przed mikrofonami
7: Olga Kruszka
9: i Arek Gaducewicz, czyli reprezentacja zespołu Madame Affair. I co właściwie będzie się tutaj działo? Naszą główną misją będzie udowodnienie, że poprzednia dekada była świetnym czasem dla muzyki i szczególnie nostalgicznym dla tych, którzy w tych latach dorastali, w tym dla nas chociażby. Będziemy rozmawiać o albumach, które nas ukształtowały, wpływały też na naszą muzykę, ale też o płytach, które po prostu dobrze oddają ducha tej dekady. I będziemy przemierzać lata 10 rok po roku, także dzisiaj przeniesiemy się i ograniczymy się do roku 2010.
7: No i tak, i zaczniemy tutaj z przytupem, bo naszym pierwszym utworem będzie utwór Dance Yourself Clean, czyli w sumie utwór, który też otwierał jeden z naszych ulubionych live'ów koncertowych, czyli koncert LCD Sound System na Madison Square Garden w 2011 roku. No i tak, oni zaczęli z przytupem, no i my też.

happens every night. Present company, excluded every time.

0: Długo zastanawialiśmy się, jak zacząć tę audycję, bo w tego roku wyszło bardzo dużo świetnych płyt, no ale jedna zdecydowanie wyróżnia się na tle reszty i to właśnie This Is Happening LCD Sound System. Może zrobimy sobie w ogóle taki stały punkt programu, że będziemy wybierać swój album tygodnia. Co ty na to?
1: No, chyba tak. Chyba jest to dobry pomysł.
0: To ja tutaj bym postawił na to, od czego zaczęliśmy, bo This Is Happening to naprawdę niesamowite wydawnictwo, pełne zarówno takich szlagierów jak Dance Yourself Clean, które ma 9 minut i nigdzie się nie śpieszy i po prostu nic nie musi udowadniać, a są też krótsze hity, są trochę ostrzejsze, są smutne. No, dla mnie ta płyta jest po prostu 10 na 10 i chyba będę słuchał jej do końca życia.
1: No to ja też.
0: Ale mamy jeszcze, no nie wiem, czy drugie miejsce, ale też na pewno bardzo ważny album dla tej dekady. I tak zauważyłem, że to pierwsze spotkanie, skoro mamy 2010 rok, będzie trochę tak z pogranicza lat 10 i zerowych, bo jednak większość wykonawców, których wybraliśmy, jest już tutaj na pewnym bardziej zaawansowanym punkcie swojej kariery. Dla LCD to jest trzeci album, a dla Arcade Fire, które zaraz usłyszymy, też jest to już któraś płyta z kolei.
1: Też trzeci.
0: Też trzeci, o, no, to super się składa. The Suburbs.

0: Utwór Sprawl, czyli Mountains Beyond Mountains, albumu The Suburbs zespołu Arcade Fire. I od razu przypominają mi się tutaj wspaniałe wspomnienia, jak po premierze ich płyty Wii z 2022 roku właśnie zespołowo pojechaliśmy na koncert do Warszawy, który odbył się w październiku na hali Kostorwar. I takie wspomnienie przyszło mi teraz na myśl, jak właśnie wykonywali utwór Sprawl i Regine zeszła ze sceny, nagle zniknęła gdzieś, cały tłum szukał jej i pojawiła się na środku właśnie płyty i zaśpiewała tą piosenkę. No na mnie to zrobiło znakomite wrażenie, szczególnie, że byłam bardzo zafascynowana wtedy płytą Wii.
1: Tak, dla mnie to też było niesamowite, tym bardziej, że ja w ogóle nie przypuszczałem, że nie grają ten kawałek na żywo. Na tej płycie jest dużo takich hitów jak Ready to Start czy tytułowe The Suburbs. Ten kawałek wybraliśmy z takiego osobistego sentymentu do tego wyjątkowego, wysokiego wokalu właśnie Regine Chassagne, ale no faktycznie na koncercie, kiedy ona pojawiła się nagle w tłumie i zaśpiewała ten kawałek, no to zrobiło niezapomnianą robotę. Ale nie będziemy puszczać tutaj tylko takich pobocznych utworów, chociaż no, nazwać pobocznym Sprawl, no to byłby grzech, bo to jeden z najfajniejszych kawałków na tej płycie, ale no, nie jest to ten wiodący singiel. Tak będzie z kolei teraz, bo na antenie zaraz Gorillaz z bardzo, bardzo ważnym dla tego roku albumem Plastic Beach. No i tutaj już polecimy bardziej oczywiście Rhinestone Eyes.

Rhinestone Eyes od Gorillaz z ich płyty Plastic Beach, która wyszła w 2010 roku właśnie i ona wpisuje się moim zdaniem w jeden z takich tematów, które w muzyce alternatywnej były wtedy bardzo popularne i często poruszane, no bo Plastic Beach to album koncepcyjny o zanieczyszczeniu planety i no ta ekologia, ten ekologizm w sumie przewijał się bardzo często przez poprzednią dekadę, bo czy to Falls, też oni zrobili aż dwa całe albumy w tym temacie, ale ze świata metalowego też francuska Gojira bardzo dużo zahaczała o globalne ocieplenie. No dzisiaj niestety trochę inne tematy przykryły te sprawy, no ale może kiedyś doczekamy się kolejnego wielkiego koncept albumu o ekologii. Przez przypomnienie sobie utworu, tego utworu zdałem sobie sprawę, że w sumie nie wiem, co to znaczy rhinestone i sprawdziłem sobie, że to jest taki kamień sztucznie zrobiony na przykład z kryształu górskiego, który ma imitować diament. Także bardzo, bardzo ciekawie się to splata z całym tekstem piosenki. A skoro o Falls już była mowa, to właśnie teraz sobie przejdziemy do ich drugiego albumu studyjnego, czyli Total Life Forever. No i tutaj mamy po raz pierwszy przypadek trochę bardziej świeżego projektu w latach 10., no bo w tym czasie w 2010 Falls miało na koncie dopiero dwa albumy i właśnie utwór Miami z tego drugiego właśnie teraz posłuchamy.

Miami od Falls z ich albumu Total Life Forever, czyli drugiego studyjnego krążka, który może nie jest dziś aż tak często wspominany jak ich debiut Antidotes, który jest dużo bardziej nieposkromiony w swoim brzmieniu, taki bardziej młodzieńczy bym powiedział, a Total Life Forever jest dojrzalszy, takie mam wrażenie, może już bardziej spójny, nie jest już tak szalony w warstwie instrumentalnej, ale na pewno jest to równie dobra płyta. I to ciekawe, że następny zespół, który przypomnimy wam, ma bardzo podobny początek jak Falls, czyli debiutancka płyta w 2008, druga w 2010 i trzecia w 2013. Mowa tutaj o MGMT, którzy konkurowali z Fallsami po drugiej stronie oceanu. W ich przypadku też ta pierwsza płyta przykrywa chyba wszystkie w tym przypadku, jakie później wydali, czyli Oracular Spectacular, na której są hity, no, których nie trzeba nikomu przedstawiać, ale ten drugi album, czyli Congratulations, ma moim zdaniem coś w sobie, bo jest dużo spójniejszy jako całość, podczas gdy na tym debiucie te przebojowe kawałki bardzo wybijały się z tej całości. Także teraz tytułowy utwór MGMT. Congratulations.

0: Congratulations z płyty MGMT o tym samym tytule, przepraszam, do której przez lata byłem trochę zrażony ze względu na okładkę, która wydawała mi się nie za ładna. Przedstawia ona surfującego lisa. To stworzenie wygląda mi na lisa w takiej formie, jakby to była gra lub kreskówka, który surfuje na fali w takim kolorowym, psychodelicznym świecie, co świetnie współgra z tym, że ta płyta jest bardzo mocno inspirowana surf rockiem, ale dzisiaj zdałem sobie sprawę, że ta fala, która zamyka się nad tym lisem, to ona układa się w paszczę, która też mi wygląda na lisa, czyli jakby lis ucieka na desce surfingowej przed paszczą lisa, może przed samym sobą, i po tym odkryciu ta okładka zaczęła mi się bardzo podobać i no, płyta też jest świetna, jak już mówiłem, moim zdaniem bardziej broni się jako całość niż debiut, i no, jest tam dużo świetnych utworów i między innymi Siberian Breaks, który ma 12 minut, no zdecydowanie bardzo, bardzo ambitny surf rockowo indie psychodeliczny album.
1: Tak, a teraz przejdziemy do kolejnego zespołu, który wydał swoją trzecią studyjną płytę w właśnie 2010 roku. Mowa o królach dream popu, którzy wypełnili na pewno soundtrack niejednego lata naszych słuchaczy, czyli Beach House i ich trzeci studyjny album Teen Dream. Posłuchamy sobie utworu Walk in the Park.

0: Walk in the Park zespołu Beach House. Arek, po twojej interpretacji okładki MGMT, congratulations, zostałam zainspirowana. I niestety tutaj u Beach House w okładce Teen Dream nie można aż tyle powiedzieć, bo dominują dwa kolory, czyli biel i taka jasna żółć, ale ja tutaj widzę liście palm i to, co mówiłam wcześniej, tutaj chyba idealnie pasuje, bo mam wrażenie, że Beach House to jest idealny zespół na lato i po prostu ich muzyka jest do rozpływania się nad nią. A co ty myślisz, Arek? Jak ty poznałeś w ogóle Beach House? Bo mnie to ciekawi.
1: Chyba nie pamiętam w sumie, ale możliwe, że ty mi pokazałaś Beach House.
0: Też tak mi się tak wydaje.
1: A co do okładki, no to sugerując się tym, że pierwszy utwór nazywa się Zebra, to ja widzę w tej okładce umaszczenie zebry, tylko że nie jest czarno-biała, tylko biało-żółta.
0: No, ale słuchaj, jakby z okładkami jest tak, że co wzrok, to inspiracja, także no,
1: tak, ale na pewno punktem wspólnym z MGMT jest ten surferski vibe, który u Beach House'a jest bardzo, bardzo obecny. I w ogóle na początku lat 10. bardzo dużo tych zespołów nawiązujących do takiego słonecznego surf rocka się wyłoniło. Mamy tutaj też płytę Inner Speaker tej Impali, która też jest ważna dla tych brzmień. Akurat na to wydawnictwo nie znaleźliśmy miejsca dzisiaj, ale na pewno jeszcze do niego wrócimy.
0: Nawet powiem ci, że słuchacze na Instagramie pisali, upominali się o tej Impale.
1: No to będzie na pewno w 2012.
0: Obiecujemy,
1: dobrze. Tak. Ale do surferskich brzmień jeszcze wrócimy potem, a teraz troszeczkę przyspieszymy i to będzie coś dla fanów gry FIFA, bo oni na pewno ten utwór kojarzą bardzo, bardzo nostalgicznie, czyli Caribou i Odessa.

0: Odessa z piątego albumu Caribou, czyli Swim. No lata 10 to był świetny czas dla wszystkich tych zespołów, które stwierdziły, że muzykę elektroniczną można grać na żywo z organicznymi instrumentami. Tak powstała słynna Indietronica, z której jako Madame Affaire bardzo dużo czerpiemy w zasadzie i też będzie się ona często przewijać w tej audycji na pewno.
1: Tak, tutaj właśnie jak wspomniałeś, że to też dla fanów FIFA, to bardzo mnie zdziwiłeś, bo nawet nie wiedziałam o tym, że utwór Odessa był w tej grze. A dla mnie ten album Swim kojarzy mi się z tym, jak odebrałam swoje prawo jazdy i całą zimę właśnie przejeździłam z brzmieniem tego albumu. Jeżeli nie próbowaliście, no to to jest idealny album do auta jak dla mnie.
0: A teraz zmienimy klimat diametralnie, bo jest w tym roku płyta, w sensie w 2010, która no jest dla mnie bardzo enigmatyczna. Trwa ponad 2 godziny i nie ma jej na Spotify'u. Mowa o Joanie Newsom i płycie Have One On Me, której no ja niestety muszę słuchać na YouTubie z bólem, ale zachęca mnie to przynajmniej do kupienia wersji fizycznej, bo ta płyta to niezapomniana podróż. Jeśli raz ją usłyszycie to w całości, no to już nigdy nie zapomnicie o tej artystce, która jest nie tylko wokalistką, ale też harfistką i dla tej przepięknej harfy warto zapoznać się z albumem Have One On Me, a teraz przesłuchamy sobie utwór Occident. Mary!

0: to było Occident od John Newsom i musimy niestety już kończyć naszą pierwszą audycję Nostalgia lat 10. I na koniec jeszcze usłyszycie w tle, właśnie teraz słyszycie utwór Flying Lotus z albumu Kosmograma, który został wydany w 2010 roku, a dla mnie brzmi tak nowocześnie, że mógłby bez problemu zostać wydany dzisiaj. Nie wszystkie utwory zdążyliśmy dzisiaj puścić, ale jeśli chcecie dostać ich więcej, no to polecamy sprawdzić playlistę na Spotify'u Madame Affair, Nostalgia lat 10 i tam was odsyłamy, będziemy wrzucać tam wszystkie audycje i widzimy się za tydzień we wtorek i wtedy zajmiemy się rokiem 2011. Audycję realizowała Agata Perska, a przed mikrofonami
1: Olga Kruszka,
0: Arek Gatucewicz. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.

0: nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
5: Dobry wieczór, Dawid Piechocki, Radio Afera. Nie ma już z nami Areczka. Jest na urlopie, także pewnie wróci na wtorek, bo dzisiaj ostatnie smutne piosenki, także to jest też taka dość smutna wiadomość. Ale nie roztrzęsajmy tego, bo dzisiaj też dziesięciolecie płyty, o której będziemy mówić. Ale zanim jeszcze powiemy, to przedstawimy naszą realizatorkę Agatę Pelską za konsoletą, a zaczynamy od kawałka Heavens Above.

No i zaczęliśmy od Heavens Above, a Małgola jest po drugiej stronie linii telefonicznej. Dzień dobry. Albo i nie ma. No dobrze, to zagramy sobie jeszcze jedną piosenkę, bo mamy małą awarię i połączymy się po raz kolejny. Także teraz jeszcze jeden numer, a właściwie dwa, bo jeden to jest interlude, a później kolejny i staramy się połączyć z Małgolą.

0: I tak pięknie pianino, jak konkurs szopenowski, a to Małgola, która już jest po naszej drugiej stronie. Rozwiązaliśmy małe problemy techniczne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, nawet dobry wieczór.
0: No właściwie dobry wieczór. A która jest w ogóle u ciebie godzina? Bo ja zawsze zapominam, czy tam się kopie do przodu, czy cofa.
1: Jest to godzina wcześniej, ale tak jakby to ja też zawsze zapominam.
0: No a to u ciebie jest jasno w ogóle, tutaj już ciemno się zaczyna robić. Dobrze.
1: Jest jasno, ale ja leżę sobie i nagrywam sobie oczy kapturem, żeby lepiej się skupić.
0: A, no i bardzo, i bardzo dobrze. Słuchaj, pytanie do ciebie. 10 lat, bo tyle czasu minęło od wydania twojej debiutanckiej płyty AB. I jak się czujesz z tym, jako już nazwijmy to weteranka alternatywnej sceny popowej?
1: Wiesz co, w sumie to 10 lat brzmi trochę strasznie, ale tego się wcale nie odczuwa jak 10 lat. Ja się czuję dobrze. Powiem ci, że się czuję na tyle dobrze, że jak nagrałam tą płytę i jakoś tak zupełnie nie z gruszki, mi spadło to przyszło na mnie to zainteresowanie tą płytą, na które kompletnie nie byłam gotowa, to ja się wtedy bała. Byłam taka wystraszona, nie wiedziałam, co robić, tam założyłam ten zespół, ale myśmy nie brzmieli dobrze i tam trzeba było grać te koncerty, ale ja się tam bałam tej sceny i tak dalej, i tak dalej. No i teraz to 10 lat później mimo wszystko mam takie coś, że chce mi się grać tą płytę, jestem gotowa grać te koncerty. Już się nie boję, albo się boję, ale przynajmniej potrafię to trochę lepiej managować, więc ja się czuję z tym dobrze i myślę, że czuję ten rozwój i że ten upływ czasu to nie jest jakaś taka rzecz negatywna, tylko właśnie na maksa pozytywna, bo widzę, wiesz, szczególnie jak można sobie spojrzeć wstecz, to człowiek tak ma taką refleksję o tym, ile się nauczył i wiesz, i o ile zmądrzał też trochę, no bo wydaje mi się, że mimo wszystko zmądrzałam, także ja się z tym wszystkim czuję bardzo pozytywnie.
0: Znaczy ja pamiętam jeszcze czasy, jak ta płyta wychodziła, jak grywałaś koncerty i w ogóle płyta nagrana, zrealizowana rewelacyjnie, ale na przykład na koncertach też świetnie to brzmiało, ale to było piękne. W sumie nie mamy perkusisty, będzie grał Steven.
1: No bywa i tak.
0: Było
1: no.
0: Takie lepienie troszeczkę.
1: Było i to lepienie to jest, wiesz co, bo to jest tak trochę jak z tymi problemami technicznymi na początku, nie? Że ja jestem, ja przynoszę chaos. więc to jest po prostu wpisane trochę w generalnie Małgolano i na przykład teraz będziemy grać koncerty jubileuszowe i też jakby planując te koncerty też nie miałam perkusisty, ale teraz już mam i się przygotowujemy i myślę, że zdążymy się przygotować i jakby wiesz, ja mam duży apetyt na ryzyko, tak jak są, tak, wiesz, w project managementie tak się mówi, że niektórzy są, mają duży ten ryzyk, apetyt inny mniejszy. Ja jestem na pewno jedną z tych osób, która, jolo, niech się poli i tak przejdziemy przez sobie, nie? Także
0: dobrze.
1: To jest wpisane w ten ryzyk.
0: Dobrze, to niech się pali. My będziemy grać się zaraz kolejny kawałek. Ja teraz wybrałem sobie The Third Man. Ty się nie rozłączaj i zaraz będziemy sobie rozmawiać dalej, bo jeszcze mamy nowe rzeczy, które trzeba zagrać i a propos tych nowych rzeczy też mam pytania.

0: Dobrze, i wracamy do naszej rozmowy z Małgolą na dziesięciolecie albumu płyty AB. Ja w ogóle teraz otworzyłem sobie jeszcze okładkę od jaskini Hrabiej Czaszki i otworzyłem okno i walnął piorun w okolicy. Naprawdę, jest burza.
1: Mówiłam ci, że ja przynoszę chaos.
0: Tak, zdecydowanie przynosisz chaos, ale to jest długo wyczekiwana burza. Słuchaj, teraz tak. Pytanie jeszcze do płyty AB, bo ona ogólnie przyjęła się bardzo dobrze, także krytycy muzyczni, gdzieś tam dziennikarze, szczególnie z tej takiej, nazwijmy to, bardziej niszowej strony dziennikarstwa muzycznego, tą płytę wychwalali w niebogłosy. Nie czułeś się też tym troszeczkę za bardzo przytłoczona przy na przykład nagrywaniu kolejnej płyty, że kurde, teraz trzeba sprostać, żeby było jeszcze lepiej?
1: To jest trudne pytanie. To znaczy, ja gdzieś tam zawsze w głębi duszy miałam takie przeświadczenie, że będzie okej, okay, że jakby dopóki tworzę tą moją muzykę szczerze, to się tak jakby nie martwiłam o żadne oczekiwania i o sprostowanie tym oczekiwaniom, bo ja sobie sama narzucałam oczekiwania i miałam wrażenie, że o ile robię szczerze ze sobą, no to będzie dobre. Także do końca mnie to nie przytłoczyło, natomiast samo to zainteresowanie tą płytą to na pewno było coś, czego się kompletnie nie spodziewałam. Ale się tym starałam cieszyć. Raczej byłam tym wszystkim taka rozentuzjazmowana i taka podekscytowana, że coś się zaczyna dziać. No bo dla wielu ludzi, no większość ludzi nie słyszała nigdy o mnie przed tą płytą, ale ja przecież od tak naprawdę, nie wiem, co najmniej 5 czy 6 lat coś takiego grałam na lokalnej scenie z moim zespołem i tak dalej, więc ja ciągle czekałam na ten jakiś taki przełomowy moment, czy próbowałam budować ten przełomowy moment, więc jakby to nie było takie zupełnie dla mnie przytłaczające, bo to jest coś, czego chciałam, na co pracowałam, ale zarazem to było na pewno nieoczekiwane, że to zainteresowanie było tak duże, no nie?
0: Mhm. I teraz tak, wykopałaś z szuflady 4 numery, które miały się pojawić na tej płycie, tak?
1: To znaczy, szczerze mówiąc, ja w ogóle zapomniałam o istnieniu tych otworów. I o ile tam może 1 czy 2 takie numery były, że pamiętałam, że je nagrywałam i że one może miały się znaleźć w płycie, ale się nie znalazły, to odkopałam tych numerów o wiele więcej, o których w ogóle kompletnie wyparłam to jakoś tak z mojej świadomości, że w ogóle je nagrywałam podczas robienia tej płyty. I to są utwory, które znalazłam na dysku i większość z nich to jest zasadniczo tylko pianino i wokal na przykład, ale nie wszystkie. Więc to też nie jest tak, że wszystkie nadawałyby się do wykopania i tam rzucenia w sieć, ale niektóre, jak przesłuchałam te piosenki, to miałam takie, że o mój Boże, to są całkiem spoko numery i że w sumie jakby okej, okay, no może wtedy nam się wydawało, że nie pasują na płytę, a prawda jest taka, że może by się sprawdziły, gdybym dała im więcej czasu, albo gdybym wtedy miała do nich troszeczkę inne podejście, podeszła do bardziej ze świeżą głową.
0: No ja właśnie, tak? teraz uprzedziłeś moje pytanie, bo jeżeli, dajmy na to, masz już tą świeżą głowę, jesteś już z płytą totalnie osłuchana, czy usunęłabyś z tych 13, które wyszły i wstawiła coś z tych, które teraz się pojawią?
1: Raczej nie. Raczej pozostawiłabym tak, jak jest. Nie jestem fanką intra, nie jestem fanką otwierającego numeru, więc być może to jest coś, co bym usunęła, ale czy bym coś wstawiała zamiast? Chyba nie, bo mam wrażenie, że płyta aby jako kompozycja dobrze gdzieś tam brzmi i może właśnie z racji tego też, że jestem z nią osłuchana, to już ciężko by mi było sobie wyobrazić jakąś tam inaczej poukładaną tą kompilację. Także może nie.
0: Dobrze, to teraz tak, mamy numer, który się pojawi, Your Home and Mine. I mi on rzeczywiście przypomina kawałki, które się pojawiają gdzieś tak mniej więcej od 6, Won't Get Better, od którego sobie przed chwilą zaczęliśmy, który jest totalnie na pianinie. Później The Third Man, który też jest pianino i tutaj w sumie, jakby na to nie patrzeć, też pianinko.
1: Tak, to znaczy w tej piosence, którą usłyszymy, jest tylko wokal, pianino i bas. Teraz, żeby było ciekawiej, tak jak mówię, na dysku miałam tylko wokal i pianino. I mi się wydaje, że jednym z paru powodów, dla których ta płyta nie weszła na, ta piosenka, przepraszam, nie weszła na płytę, to było po pierwsze to, że gdzieś tam to była piosenka, którą napisałam dla zespołu 100% Trawi, w tamtej wersji zespołu i czasami ją graliśmy z zespołem i być może chciałam ją jakoś tam zarejestrować na album, ale może gdzieś tam też powstrzymało, myśląc, że a ta piosenka należy do zespołu, a nie do mnie, mimo że jakby to jest moja piosenka. Więc to był jeden powód, a drugi był taki, że być może gdzieś tam nie inspirowała mnie na tyle, żeby ją skończyć, że tak powiem, żeby ją doprodukować, wyprodukować. I ja stwierdziłam, że nadal jej nie chcę doprodukowywać, że chcę, żeby była taka niedopowiedziana. Ona jest bardziej jak szkic niż jak ta piosenka, bo też jeżeli się przyjrzymy strukturze tej piosenki, no to jest, ona nie jest zbyt złożona, to jest tylko zwrotka refren, gdzie większość płyt na A, większość piosenek na płycie AB raczej ma bardziej skomplikowane struktury, więc mi się wydaje, że pod tym względem może by nie pasowała, może by była dobrym odświeżeniem, nie wiem, ale z ciekawostek poprosiłam Charlie'ego Francisa tutaj w Walii, żeby nagrał mi bazę tej piosenki, także te trzy elementy się pojawiają, jest pianino i wokal oryginalny z 2016 roku i bas nagrany w tym roku, 10 lat później.
0: Czyli coś nowego, odświeżenie. Dobrze, to teraz słuchaj, pomyśl jeszcze do następnego wejścia nad numerem, który najbardziej byś chciała, żebyśmy zagrali, odświeżając płytę AB, a my teraz zagramy premierowo w Radio Afera i chyba na świecie, może? Mam nadzieję.
1: Tak, nawet na świecie, globalnie.
0: Nawet na świecie, globalnie. Your Home and Mine, Małgola.

0: Piękne to było, naprawdę. Znaczy, nie żebym nie przesłuchał wcześniej, ale teraz posłuchałem sobie jeszcze raz studio tutaj zamknięte, jeszcze przy tych dźwiękach deszczu, który dodał mi kolejny instrument i naprawdę bardzo, bardzo ładnie się tego słucha i ja bym jako czternastkę spokojnie to wrzucił.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że się podobało.
0: Dobrze, słuchaj, to teraz od razu cię zapytam, jaki kawałek chcesz, żebyśmy zagrali, który uważasz, że najbardziej i najlepiej reprezentuje dziesięciolatkę?
1: Wiesz co, na początku jak chciałeś, jaki kawałek bym chciała, żebyście zagrali, to mi się trochę zrobiło głupio, bo chciałam Feldmana, ale Feldmana już zagraliście.
0: No.
1: A to dlatego, że teraz podczas takiego na nowo odkrywania tej pierwszej mojej płyty i podczas tego, jak zaczęłam przygotowywać się do koncertów jubileuszowych i grać na nowo piosenki, których tak naprawdę od 10 lat nie grałam, to przy tym Feldmanie bardzo mnie uderzyło, jak bardzo się zmienił mój styl grania na pianinie, ponieważ ja przez całe te 10 lat myślałam, że rozwijam niejako ten sam styl, w którym byłam, a mam wrażenie, że mój styl się bardzo zmienił. Nie byłam tego świadoma, dopóki nie odświeżałam tych starych utworów i Feldman jest też świetną reprezentacją, ale rozmawialiśmy też o tych różnych strukturach, które na tej płycie AB, wiesz, które moich piosenek są może takie oczywiste, że czasami się zaczyna coś od refrenu, a czasami nie ma w ogóle drugiej zwrotki, tylko zamiast drugiej zwrotki i tak dalej. I mi się wydaje, że to jest bardzo specyficzne dla tej płyty. I jednym z dobrych tego przykładów jest na przykład piosenka I Can See You, którą też na nowo odkrywam, bo też jej bardzo, bardzo dawno nie grałam, tak naprawdę od 10 lat jej nie grałam. I też mnie jakoś tak uderzyło, że już tak nie piszę piosenek, może piszę inaczej, nie znaczy, że gorzej, nie o to chodzi, ale gdzieś tam złapało mnie to za serce, że o kurczę, że tyle się zmieniło, że rozwinęłam się, mój styl się zmienił i ja się zmieniłam też jako osoba i myślę, że ta piosenka I Can See You mocno reprezentuje to kim byłam wtedy i też dzięki temu reprezentuje całą tą płytę.
0: Dobrze, słuchaj, teraz jeszcze ostatnie pytanie, bo mnie tutaj dzisiaj wyjątkowo bardzo czas goni, jako że to jest ostatnia audycja. I powiedz mi jeszcze a propos właśnie planów koncertowych, bo wiemy, że będą i że już jest na pewno jedno miejsce, przynajmniej w Poznaniu, potwierdzone. Czy coś jeszcze więcej?
1: Raczej nie planuję, raczej postanowiłam, że to będą te moje takie miejsca związane z moim sercem, z moim domem, czyli Poznań, jako to miejsce, gdzie żyłam w Polsce przez dużo czasu, zanim wyjechałam do Walii, i Cardiff, czyli miejsce, gdzie teraz mieszkam, czyli 22 sierpnia Poznań w antykwariacie Bukinista, tam będziemy grać. Nie wiem, być może zrobiłabym jakiś ogrodowy koncert jeszcze u mnie w domu rodzinnym w Gnieźnie, ale szczerze mówiąc nie mam do końca siły chyba tego planować. Nie planuję w każdym razie żadnych wyjazdów do Warszaw, czy Krakowu, czy czegoś takiego. Jeżeli nie zostanę zaproszona, bo na organizację chyba nie stać mnie, jeśli chodzi o czas i ładowanie w to na tym etapie energii. Pracuję w tym samym czasie nad nową płytą, która wyjdzie w przyszłym roku, więc jakby mam ograniczone możliwości działania. Także Poznań, 22 sierpnia, antykwariat Bukinista. Zapraszam wszystkich z całej Polski.
0: I ja też zapraszam, to do zobaczenia. Mam nadzieję, że mnie gdzieś nie wyrzuci.
1: Też mam taką nadzieję.
0: Poza naszą radosną krainę. No dobrze, Małgolano, dziesięciolecie płyty AB. Ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Nie rozłączaj się jeszcze przez chwilę, bo na poza anteniu jeszcze sobie jeszcze chwilę poplotkujemy. A my, drodzy słuchacze, zaraz przekażemy dość istotną informację dotyczącą przyszłości audycji. I co? Teraz kawałek I Can See You.

0: Radio Afera na 98,6 MHz. I drodzy słuchacze, to są ostatnie smutne piosenki moje na 3 miesiące. Także te dwa gady, które tam są.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Po raz pierwszy przyjmują audycję na czas, nazwijmy to...
2: Określony,
0: wakacyjny. Ale wiecie, co jest najlepsze? Smutne piosenki w ogóle zaczęły się od tego, że to była tylko audycja wakacyjna.
2: No to teraz widzisz, wracamy w takim razie do najlepszych lat tej audycji. Ja bym chciał tylko wybrać... Chciałbym wybrać język faktów. Kiedy był Dawid Piechocki, to były upały i piekło z nieba, a teraz mamy deszcz, jest przyjemnie, więc niech to będzie zwiastun tego, że będą to piękne, smutne piosenki. Oczywiście przez wakacje. Dawidzie, dziękujemy ci za taką możliwość, ale może my się w ogóle przedstawimy, ponieważ do września audycję Smutne Piosenki będzie prowadzić Jerzy Koczur
1: i Szymon Litke.
2: Tak.
0: I teraz się ładnie uśmiechnijcie.
2: Tak, jesteśmy pięknie uśmiechnięci. Jak widzicie, jesteśmy również fantastycznie zgrani. No, o czym będzie ta audycja w naszym wydaniu, no to my sobie zaraz porozmawiamy. Tymczasem, Dawidzie, dziękujemy ci za wszystko.
0: Oddaję pałeczkę.
1: Trzymaj się, odpoczywaj i dbaj o siebie.

0: Jak to powiedział pan Dawid Piechocki z OFA, no tym poziomem smutku mocno zaczęliśmy, ale tak, to był wybór Jerzego.
1: To był mój wybór.
0: Panie Jerzy, dlaczego?
2: Myślę, że naszym celem na najbliższe 3 miesiące jest zabieranie państwa radiosłuchaczy w najróżniejsze, smutne miejsca naszej muzycznej słuchaczej wyobraźni. I to jest jedno z moich ulubionych. Byłem w zeszłym tygodniu na koncercie w Warszawie o Monsters and Men i tak ich muzyka została ze mną. Koncert był promujący ich najnowszą płytę All This Love and Pain Mouse Parade i to właśnie był utwór Mouse Parade z płyty All This Love and Pain in a Mouse Parade.
0: Okej, okay, czyli to generalnie to jest też trochę opis tego, co my chcemy wam przez te najbliższe tygodnie, miesiące prezentować, bo myślę, że będziemy sobie robić takie wycieczki. Faktycznie one będą smutne, ale myślę, że nie zawsze. Chyba tak nie ma co się tej ograniczać, bo czasami może coś tam wesołego, przynajmniej w naszym mniemaniu, czyli cały czas to może być smutne, usłyszycie. No ale tak, to będą wycieczki koncertowe, to będą wycieczki tematyczne, to będą wycieczki przez polską muzykę, to będą wycieczki przez no, muzykę, która po prostu nas jara. I to chyba jest najlepszy opis tego wszystkiego. Bo my sami, jak pewnie część z was się domyśla, coś tam z muzyką mamy związanego i te inspiracje, które nas kształtują tak naprawdę, myślę, że w tej audycji wybrzmią. A czasami będzie nawet po poznańsku i ten utwór niech będzie zapowiedzią tego, że dla audycji Smutne Piosenki nadchodzą dobre dni.

0: Muzyka, pan Piotr Kołodyński, Stefan Czerwiński, Artur Hołoniewski, słowa, pan Michał Wiraszko. Bardziej po poznańsku się chyba nie da. Jerzek się zdziwił, nie wiedziałeś?
1: Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia.
0: Ten laureat Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
1: Czego serdecznie gratuluję.
0: Tak, tak, ja dzisiaj Michałowi osobiście miałem przyjemność pogratulować, bo się gdzieś tam przecięliśmy. Ale w ogóle Piotra to chyba trzeba zaprosić tu kiedyś, bo on tak teraz sobie zaczął singlować, nie?
1: Zaczął, może warto, może by chciał.
0: Może by chciał, może my byśmy chcieli to.
1: Wiesz. No my byśmy chcieli niewątpliwie.
0: Czy my tej poznańskiej muzyki będziemy grać tu więcej? Pewnie się zdarzy.
1: Myślę, że będziemy grać sporo poznańskiej muzyki, będziemy grać też polskiej muzyki trochę. Ja myślę, że pięknie jest być smutnym po polsku.
0: Oj, nie da się być smutniejszym niż Polak.
1: Polak nawet jak się uśmiecha, to jakoś tak smutno.
0: Jakoś tak smutno, ale my właśnie do tej polskiej muzyki zostaniemy w tym temacie, bo teraz Jerzy przygotował dla was coś szczególnego.
1: Bardzo szczególnego. Tak pomyślałem, jak to w tej pierwszej audycji można się przedstawić. Myślę, że trudno w kilku piosenkach zawrzeć wszystko, co mnie interesuje i co chciałbym państwu pokazywać, ale właśnie to, że chciałbym państwu coś pokazać, będzie mi przyświecać, stąd też chciałbym państwu dzisiaj pokazać singiel Niemiłość Bobby the Unicorn.

0: Niemiłość spotkała mnie na lata, to Bobby the Unicorn, a tego lata będziemy się z Państwem spotykać w każdy wtorek o 21:00, przejmując od redaktora Piechockiego smutne piosenki w składzie Szymon Litche i ja, Jerzy Koczur, będziemy Państwu pokazywać smutne piosenki wszelkiej maści.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Ty byłeś kiedyś przy okazji wydania epki, tak? Nie singla, chyba to była epka. Jak miałeś premierę swojej.
0: Tak, byłem gościem.
1: Kiedy nigdy się nie biłeś.
0: To prawda.
1: Dawid mnie chyba jeszcze nie zaprosił nigdy do audycji, żebym jako gościa, ale to
0: A
1: też...
0: wydałeś coś?
1: No, na razie nie, ale kiedyś, gdy wydawałem, że tak to ujmę, no to były różne, że tak to po angielsku powiem, circumstances, które zabraniały tutaj promowania mojej muzyki.
0: Właśnie one były.
1: Były, ale teraz już możemy o tym mówić otwarcie. Słuchajcie, jesteśmy muzykami. To jest coming out radiowy, ale tak. Tak się zdarza, że te wszystkie sploty inspiracji, które, ale nie powiem co zagrał, tak powiedział ładnie Dawid nam tutaj na uszko. Te sploty wszystkich inspiracji faktycznie te, myślę, że jakoś te nasze projekty tworzą, bo nie wiem czy Jerzy, ty się z tym zgodzisz, ale jeżeli czegoś się dużo słucha, to ciężko uciec od tego, żeby robiąc swoje rzeczy trochę tak wiesz, żeby się od tego odciąć zupełnie.
0: To prawda, myślę, że tworząc muzę też starasz się robić taką, jakiej sam chciałbyś słuchać. A w związku z tym, że słuchasz dużo smutnej muzy, no to robisz też dużo smutnych rzeczy muzycznie, ale i nie tylko.
1: Zwłaszcza nie tylko. Kombajn do zbierania kur po wioskach. To jest zespół, który myślę też jest dla mnie ogromną inspiracją i jak już lecimy po polsku, to nie wiem, czy nie skończy się tak, że dzisiaj na tej Polsce skończymy.

0: Ciekawe, jak czują się popielniczki ciągle parzone. To jest chyba mój ulubiony cytat w ogóle z całej twórczości kombajnu do zbierania kur po wioskach. Ale nie wiem, co mnie zjadło, chyba za dużo świateł jest też bardzo mocnym cytatem. I koniec tej piosenki, czyli idę się bać. Nie wiem, no ja wiem, że to są pewnie utwory, które były tworzone w różnych fazach. Nie wiem, jak to
1: w różnych fazach, oczywiście księżyca.
0: Tak, księżyca oczywiście, no ale raczej tak było i chyba kombajn do zbierania kur po wioskach nigdy od tego nie uciekał, ale to jest tak poetycko. Użyłbym tej przekleństwa, ale też nie mogę, więc bardzo poetycko-chaotyczne.
1: Poetycko-chaotyczne. Wiesz, to mi się wydaje, że często w tych słowach nie chodzi o to, jakie one tworzą sens, a czy się bronią, czy nie. Ale to też jest dosyć subiektywne w ocenie. Mi się wydaje, że tutaj na przykład wszystko się broni.
0: No bo te utwory trochę są takie, że teoretycznie to się nie klei. To jest trochę grafomaństwo. I ja uważam, że nie wiem, ja tak mam, że jak muzyka ma być taka z serca, to ona trochę musi być grafomańska, bo tam czasami są takie rzeczy, które wylewają się po prostu i ja tak mam, nie wiem, to mam takie podejście.
1: Nie, oczywiście, to jest jakby okay.
0: Oczywiście poezja śpiewana też jest piękna i na pewno do niej też będziemy nawiązywać w tej audycji, zwłaszcza, że Dawid Piechocki uwielbia poezję śpiewaną i jest jej największym fanem. Może nie tak dużym jak Edgar Hein, ale Dawid również, już widzę ten jego wzrok, więc na pewno również o poezji śpiewanej tej troszeczkę będzie. No będzie dużo, będzie się działo bardzo dużo i nie możemy się chyba tak szczerze doczekać tego, co nas tu czeka.
1: Bardzo jesteśmy podekscytowani. Już tymi dzisiejszymi wyborami pokazujemy, że nie bierzemy jeńców, jeśli chodzi o smutne piosenki. Myślę, że to jest ciekawe.
0: Teraz zakończymy tą naszą pierwszą debiutancką audycję utworem od De Casino.
1: Pierwszy prześwit.
0: A za audycję dziękuję wam. Agata Pelska odpowiedzialna za realizację programu. Dawid Piechocki również dziękuję. A do godziny 22 byli z wami
1: Jerzy Koczur
0: oraz Szymon Litkę. Do usłyszenia za tydzień.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
1: Reklama.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
7: Cześć, słuchacie audycji Na drugim brzegu tęczy. Ja nazywam się Weryka Leduchowska i witam się z wami zza mikrofonu i zza konsolety, a dziś spędzimy razem najbliższą godzinę, cofając się w czasie do muzycznych lat 70. Będziemy w tej audycji słuchać starej polskiej muzyki rozrywkowej i poszukiwać w niej nietypowych, progresywnych brzmień. Chciałabym się skupić tutaj głównie na roku progresywnym, dlatego że jest to taki gatunek, który w moim odczuciu łączy kontrasty. Takie z jednej strony teksty i liryka tych utworów jest taka bardzo melancholijna, bardzo refleksyjna, emocjonalna i spokojna. A z drugiej strony brzmienie jest często bardzo zmienne, bardzo nieoczywiste i takie wręcz psychodeliczne, więc takich tutaj utworów będę poszukiwała, żeby wam prezentować. Natomiast dzisiaj zaczniemy sobie dosyć spokojnie, bo od Marka Grechuty. I jest to takie oczko, które puszczam w tym momencie do mojej mamy, która bardzo się ostatnio ucieszyła, że udzieliła mi się miłość do tego artysty. Jednak utwory, które będę chciała od niego zaprezentować, są nie do końca tym, co prawdopodobnie kojarzy się nam wszystkim z Markiem Grechutą. Jednak zanim opowiem więcej, niech artysta przedstawi nam się sam, a potem opowiem o nim więcej.

Marek Grechuta w albumie Droga za widnokres, wydanym w 1972 roku. Słuchacie audycji Na drugim brzegu tańczy, a ja jestem Werka Leduchowska i będę wam prezentowała dzisiaj twórczość Marka Grechuty, ale nie tylko, bo także zespołu, z którym tworzył przez wiele lat. Potrzebowałam chyba dorosnąć do słuchania Marka Grechuty, bo zawsze kojarzył mi się z romantycznymi balladami, z taką bardzo, bardzo grzeczną poezją śpiewaną, taką jak Niepewność czy Dni, których nie znamy. A okazuje się, że można w jego twórczości znaleźć naprawdę niecodziennie brzmiące utwory. Chociaż teraz już po latach, gdy dorosłam, mogę przyznać, że te romantyczne ballady też teraz mają miejsce w moim sercu i właśnie coś takiego będzie następnym utworem, który zaprezentuję. Jednak, żeby nie zrobiło się zbyt nudno, za przeproszeniem, to też będzie to utwór z pewnym twistem.

Marek Krychuta w albumie Magia Obłoków. I to jest właśnie utwór, który udowadnia nam, jak z romantycznej ballady można przejść w szaleństwo, bo inaczej nie mogę tego nazwać, tej kilkuminutowej wariacji, która się tam dzieje i na perkusji, i właściwie na pianinie, na wszystkich instrumentach. Trochę wchodzimy w taki free jazz tutaj i bardzo mi się to spodobało. Muszę przyznać, że te wszystkie dzieła Grechuty to są dla mnie całkiem świeże odkrycia, dlatego też jestem bardzo podekscytowana, że mogę dzisiaj wam je zaprezentować. Kolejnym utworem, za który się zabierzemy, którego posłuchamy, to już jest utwór bardzo awangardowy i bardzo szczególny dla dorobku Grechuty, tak samo jak dla zespołu Anawa, z którym tworzył przez wiele lat. I będzie to utwór Korowód, czyli utwór zamykający album o tej samej nazwie. Jest to album koncepcyjny, jest to album bardzo ciekawy i bardzo unikalny jak na polski rynek muzyczny. Jest to też piosenka, która wygrała Festiwal Piosenki w Opolu w roku 1971. Otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki i było to naprawdę wielkie osiągnięcie. Festiwal w Opolu, jak wiemy, odgrywa bardzo ważną rolę w kulturze lat 70. i o tym też będę opowiadała jeszcze na pewno na przestrzeni tej audycji, bo jest to takie miejsce, które powstało z potrzeby odnalezienia nowej fali muzyki młodzieżowej. I to właśnie młodzież tworzyła już w tamtych latach, więc jest to naprawdę ciekawa sprawa. A teraz posłuchajmy pierwszego dziś długiego utworu, bo będzie on trwał aż 10 minut, ale naprawdę warto wysłuchać go w całości.

Przenosimy się o kilka lat do przodu, bo do roku 1977, kiedy ukazał się album Szalona Lokomotywa. Był to zbiór utworów, tekstów napisanych przez Witkacego, na podstawie których powstał spektakl muzyczny Szalona Lokomotywa w reżyserii Marka Grechuty razem z Krzysztofem Jasińskim, który był założycielem Teatru Stu w Krakowie, i z Janem Kantym Pawluśkiewiczem z zespołu Anawa. Wszystkie teksty Witkacego właśnie przez ten zespół i przez Marka Grechutę zostały umuzycznione i następnie ułożono z nich spektakl, który odniósł ogromny sukces, ale też wzbudził bardzo wielkie kontrowersje, bo jak wiemy, jeśli napisał coś Witkacy, to musiało to być dziwne i musiało budzić skrajne emocje. Ale tak faktycznie było, że spektakl wyprzedał się niesamowicie szybko, że był grany bardzo wiele razy, a teatr był podróżny, bo grano go pod cyrkowym namiotem i właśnie w taki sposób odbyła się jego premiera. Krótki utwór teraz przed nami, tak dla równowagi, a w nim będziecie mogli usłyszeć bardzo fajny duet Marka Grechuty z Marylą Rodowicz, która także grała w tym spektaklu i tutaj jej głos brzmi całkiem inaczej niż możemy wszyscy go znać, bo śpiewa bardzo wysoko, tak na granicy swojego głosu, ale przez to brzmi to naprawdę przejmująco.

O teatrze będziemy tutaj rozmawiać, bo jest to moja druga miłość zaraz po muzyce. I muzyka tworzona do teatru z pewnością powróci w trakcie tej audycji. Jest to utwór bardzo ciekawy, bardzo przejmujący. Szczerze mówiąc, nie, można pani Maryli nie poznać. Przeczytałam, że faktycznie była to dla niej wielka trudność, ale podjęła się tego wyzwania, żeby zaśpiewać tak wysoko i myślę, że wyszło super. A teraz posłuchamy drugiego utworu z tego spektaklu i będzie on miał tytuł Ikar. Tam już panią Marylę usłyszymy niestety tylko w chórkach, ale też robią one świetny efekt. I jest to taki utwór kulminacyjny właściwie dla całego albumu, jak i spektaklu. Posłuchajmy.

jest po prostu stworzone dla mnie, bo uwielbiam obie te rzeczy. A teraz, skoro zrobiło się poważniej, bo wysłuchaliśmy właśnie utworu z albumu, a właściwie ze spektaklu Szalona Lokomotywa, autorstwa zespołu Anawa i Marka Grechuty. Skoro zrobiło się poważniej, to możemy teraz przejść do kolejnego albumu, ale spokojnie. Z zespołem Anawa się jeszcze nie żegnamy. Żegnamy się natomiast z Markiem Grechutą. Niestety nie poświęcę mojej całej godziny, ale to dlatego, że zespół Anawa współpracował także z Andrzejem Zauchą, drugim wokalistą bardzo znanym i bardzo utalentowanym z tamtych czasów. I posłuchamy teraz jednego z utworów z albumu Anawa, który ukazał się w roku 1973. I będzie to tytuł z filozofii greckiej wzięty, czyli Człowiek miarą wszechrzeczy.

To, co bardzo lubię w roku progresywnym, to właśnie takie wykrzyknienia, takie wołanie. Często to nie jest właściwie taki zwykły śpiew, tylko nawoływanie, obwieszczanie całemu światu swoich poglądów i emocji, bo są to oczywiście treści często filozoficzne, często społeczne, więc takie, które powinny być wysłyszane. I teraz przy wołaniu pozostaniemy, ale towarzyszący naszemu wokaliście chórek będzie nieco bardziej krzykliwy w utworze Ta wiara.

I przed nami teraz kolejne free jazzowe szaleństwo, już za chwilę, jak te skrzypeczki skończą grać. A to dlatego, że to już ostatni niestety utwór z albumu Anava, czyli trzeciego albumu zespołu Anava, nagranego w roku 73 z Andrzejem Zauchą. Tutaj, jak te skrzypki, jak powiedziałam, skończą grać, czeka nas równie dużo wrażeń jak przed chwilą.

Uwierz w nieznane, zespół Anawa i trzeci już dziś zaprezentowany album koncepcyjny, bo w takie albumy rock progresywny obfituje. A teraz z zespołem Anawa już się pożegnamy na dziś, ale zostanie z nami Andrzej Zaucha i formacja Jumble, która została przez niego sklejona, występuje na albumie, który dziś zakończy naszą audycję. Bardzo wielu muzyków, do niektórych z nich z pewnością jeszcze w trakcie tego cyklu spotkań naszych wtorkowych wrócimy. A utwór, który poleci jako ostatni, to Wołanie o słońce nad światem. Coś, co dziś Poznaniowi faktycznie przyda się. I mam nadzieję, że czeka nas jutro.

Słuchaliście audycji Na drugim brzegu tęczy, a to było wołanie o słońce nad światem. Dziękuję, że byliście ze mną przez tą godzinę i słyszymy się za tydzień o godzinie 22.00.

0: rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja.
2: Emergency loop. Emergency loop.
3: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ Set Live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
4: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
5: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
7: Dobry wieczór. Witamy serdecznie w ostatnim dniu czerwca w 1091 audycji z cyklu Summertime. Przed mikrofonów ukłaniają się nisko Przemek Dzięgiel.
8: Marcin Kaczmarek. Dobry wieczór.
7: Rozpoczynamy dzisiaj od kalendarium i od urodzin muzyka, którego niecały miesiąc temu gościliśmy w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Dziś 75 lat kończy Stanley Clark, słynny basista, gitarzysta basowy, i z tej okazji zajrzymy do jednej z jego pierwszych płyt. A jeżeli chodzi o liderowanie, to był to jego debiut. Children of Forever, tak się ten album nazywa i został wydany w 1973 roku, kiedy Stanley Clark miał niespełna 23 lata. Posłuchamy kompozycji Sea Journey. A jako, że jest to całkiem długa kompozycja, to powiedzmy od razu, kto tam gra. Chick Corea na klawiszach, Pat Martino na gitarach, Lenny White na perkusji, Arthur Webb na flecie, a na wokalach mamy Andy Bay oraz Didi Bridgewater. Na kontrabasie oraz gitarze basowej Stanley Clark. Sea Journey.

0: W dniu 75. urodzin słuchamy Stanleya Clarka, rewelacyjnego gitarzysty basowego, który swoją karierę rozpoczął w latach 70. między innymi płytą Children of Forever. To właśnie zakończenie tej płyty w postaci utworu Sea Journey właśnie teraz wysłuchaliśmy. Przypomnijmy, że Chick Corea grał tutaj na klawiszach, Pat Martino na gitarach, a Lenny White na perkusji.
1: Tak, no tutaj spory udział Chicka Corea, który fantastycznie na klawiszach zaznacza swoją obecność. Stanley Clark i Chick Corea to taki duet, który na mnóstwo płytach razem współpracowali. Świetna energia pomiędzy tymi dżentelmenami, a Stanley Clark obok Jaco Pastoriusa, no to taki jeden z najważniejszych basistów w historii muzyki jazzowej, muzyki fusion. Był w Polsce 7 razy, łącznie z tym enterowym, bo i na Warsaw Summer Jazz Days był i we Wrocławiu był, w 2022 również Warsaw Summer Jazz Days, także nie zaniedbuje naszego pięknego kraju i w miarę regularnie Stanley Clark jest zapraszany i daje z siebie wszystko i pokazuje ten swój niesamowity talent i mistrzowskie opanowanie gitary basowej.
0: To był rok 1973. Zauważyliście też, że mieliśmy tutaj wokale. Andy Bay i Didi Bridgewater, którą zresztą bardzo lubimy, zwłaszcza od czasów płyty Red Earth, która towarzyszyła początkom programu Summertime. No to zobaczmy, co takiego słychać obecnie u Didi Bridgewater. W zeszłym roku ukazała się płyta z Billy Charlapem o wdzięcznym tytule Elemental. Fani zespołu Tears for Fears będą wiedzieć, dlaczego jest to wdzięczna nazwa. Zresztą polecam płytę Elemental grupy Tears for Fears. To już jest kompletnie jako dygresja, ale to jest fantastyczna płyta. A z tejże nowej płyty z 2025 roku wybraliśmy dla was ellingtonowski standard pod tytułem Caravan.

Bill Charlap na fortepianie, a Didi Bridgewater śpiewała. To była kompozycja pod tytułem Caravan, w bardzo jednak połamany i interesujący sposób zinterpretowana. To nie był ten taki zwykły big bandowy Caravan, jaki wielokrotnie słyszeliśmy i dlatego tak bardzo podoba mi się ta wersja. A skoro jesteśmy przy Caravanie, to posłuchamy jeszcze jednej interpretacji. I po nazwisku wydawać by się mogło, że to właśnie może być ta klasyczna big bandowa wersja tej kompozycji, bo przed nami Buddy Rich. Ale tym razem legendarny big bandowy perkusista będzie ze swoim sextetem i też nie będzie to wcale takie typowe. Z albumu Blues Caravan, Buddy Rich and his sextet, wiadoma kompozycja.

0: To z różnych takich programów w studiu, gdzie można zobaczyć, jak Buddy Rich gra na perkusji. To po prostu ze świecą szukać obecnie perkusistę, który miałby tak niesamowitą prędkość grania, precyzję, no i ten feeling oczywiście. Grał na perkusji od najmłodszych lat, a grywał z największymi, z Lionem Hamptonem, z Oscarem Petersonem, z Dizzym Gillespiem, z Armstrongiem, z Frankiem Sinatrą, ale też później został szefem wielkiego big bandu, no i tam już niepodzielnie rządził, ale też sporo pozwalał grać młodym adeptom sztuki jazzowej. Żeby grać w big bandzie Buddy'ego Richa, no to było już wielkie, wielkie wyróżnienie, a tak jako ciekawostkę, to oprócz tego, że był wielkim jazzmenem, no to też miał niesamowite poczucie humoru. Praktycznie na łożu śmierci zapytany, czy na coś uczulony jest, to powiedział, że na muzykę country.
1: Tak, oto lekarze i pielęgniarki mieli z nim używanie. Wcale pewnie nie było tak łatwo. Mówiło się, że w big bandzie wcale aż tak bardzo nie grał wiele solówek, ale znany jest też z albumów pod tytułem Percussion Battle, tudzież Drum Battle, gdzie grał w duetach perkusyjnych z Jeanem Krupą legendarnym i równie legendarnym Maxem Roachem. Osobiście niedawno wśród tych filmików, o których Marcin mówił, obejrzałem jeden z pojedynków Buddy'ego Richa i no Buddy Rich grał lepiej, ale finalnie chyba ten pojedynek przegrał, gdyż na jego głowie wylądował bęben. A był to pojedynek ze zwierzakiem z Mapetów. Mówię, tam też przez chwilę się pojawił. A teraz przechodzimy do trochę nowszych fragmentów muzycznych i do kalendarium muzycznego. 56 lat kończy dzisiaj saksofonista Geoff Bradfield, którego w jednej z edycji festiwalu Made in Chicago poznaliśmy w Polsce i w Poznaniu. Zaglądamy do albumu jednego z najnowszych. 2024 rok, Colossal Abundance, i posłuchamy standardu pod tytułem Lonnie's Lament. Thank you.

0: Lonnie's Lament, czyli kompozycja Johna Coltrane'a w wykonaniu dzisiejszego jubilata, Geoffa Bradfielda, który gra na saksofonie tenorowym, na klarnecie basowym i mbirze. Na płycie pod tytułem Colossal Abundance zebrał znakomity skład chicagowskich muzyków. Mamy tu na przykład na alcie Grega Warda, świetnie nam znanego i z płyt, i z Made in Chicago, Anna Weber na tenorze, Ben Goldberg na klarnecie, Derek Gardner i Russ Johnson na trąbkach, Norman Palm na puzonie, Momo Hasselbrink Seko French Horn, Scott Hesse na gitarze, Clark Sommers na basie, Dana Hall na perkusji i Gregory Beyer na perkusjonaliach. Geoff Bradfield nie jest chyba jakoś w tym głównym nurcie bardzo znanym saksofonistą. Marcin tak zerkał na mnie lekko podejrzliwie, skąd ja wytrzasnąłem jakiegoś takiego mniej znanego gościa, ale no właśnie dzięki tym Made in Chicago zakupiłem parę jego płyt i też płyt Clarka Sommersa, kontrabasisty, z którym wielokrotnie współpracował na wielu albumach i na wielu scenach. Clarka Sommersa możemy znać też z licznych płyt Curta Ellinga, bo też u niego grywał akompaniat pięknemu wokalowi. I pomyślałem, że skoro jesteśmy już przy Geoffie Bradfieldzie, to posłuchajmy jeszcze jednej płyty, troszkę starszej płyty. Będzie to album Melba z 2013 roku i również bardzo o fajnym składzie, między innymi z Jeffem Parkerem na gitarze, Clarkiem Sommersem. Na trąbce gra Victor Garcia i to jego również podkreślam jako młodego chicagowskiego trębacza, ponieważ przed nami kompozycja pod tytułem Dizzy Gillespie. No i w ten oto sposób zamykamy nasze dzisiejsze summertime'owe spotkanie. Saksofoniście nazwiskiem Geoff Bradfield. Życzymy wszystkiego dobrego poszukiwaczom jazzowych perełek. Polecamy to nazwisko i bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmarek. Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.

Hey!

No to rozpoczęliśmy dzisiejszy wiek awangardy. Od utworu zespołu The Blue Notes z roku 1979. Od kompozycji Johnny'ego Dayani. ETG, tak nazywa się ten utwór. A pochodzi on z koncertowego albumu Before the Wind Changes. Dlaczego właśnie od tego? Bo wczoraj była rocznica śmierci Dudu Pukwany. Dudu Pukwany, alcisty z południowej Afryki, kompozytora, improwizatora, niezwykłej, zupełnie niezwykłej postaci, który gdy wraz z przyjaciółmi musiał emigrować do Wielkiej Brytanii, chcąc dalej razem tworzyć muzykę, stał się jednym z najważniejszych saksofonistów współczesnego jazzu i współczesnej muzyki awangardowej. To tak gwodzi przypomnienia, to tak gwodzi muzycznego kalendarza. Ale dzisiaj cała audycja będzie kalendarzem wypełniona i kalendarzowi przyporządkowana, bo pozostałe utwory będą to utwory Andrew Hilla. Andrew Hilla, który gdyby żył, wczoraj kończyłby 95 lat.

Andrew Hill z albumu So In Love. I teraz tak, to jest też dziwna historia z tą płytą, bo są dwie daty nagrania tego albumu, dwie różne. Pierwsza data, którą można znaleźć na niektórych płytach, to rok 1956, druga rok 1959. 59 wydaje się być bardziej prawdopodobny, chociaż rzadziej można ten rok gdzieś trafić, nawet w internecie, jako datę nagrania tego albumu. Faktem jest bezspornym, że ukazał on się w roku 1960. Ciekawostka taka, bo to album nagrany w klasycznym trio. Fortepian, kontrabas, perkusja. Na perkusji gra tutaj James Slaughter, a na kontrabasie nie kto inny jak Malachi Favors. Przyszły, świetnie znany miłośnikom awangardy kontrabasista zespołu Art Ensemble of Chicago. Gdy Andrew Hill wchodził do studia, był właściwie nikomu nieznanym pianistą. Urodził się w 1931 roku w Chicago, jest rodowitym chicagojaninem, chyba tak należałoby to określić, i tam też rozpoczynał swoją muzyczną karierę. W wieku 10 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie, a potem uczył się kompozycji m.in. u Paula Hindemitha, znanego kompozytora, świetnie znanego, słynnego kompozytora muzyki współczesnej. I to było takie wydarzenie, taka część jego edukacji, która odcisnęła się bardzo mocno na całym jego przyszłym życiu, na całym jego przyszłym muzycznym doświadczeniu. Początkowo ten pierwszy album nie zapowiadał jakiejś rewolucji, jeżeli chodzi o muzykę i kompozycję Andrew Hilla. W sumie to większość utworów tutaj zdecydowana to standardy. Cole Porter i nie tylko Cole Porter, ale przede wszystkim jego utwory znalazły się na płycie So In Love. I ta płyta jest w gruncie rzeczy liryczna. Nie wykracza poza lirykę tamtego czasu. A tymczasem Andrew Hillowi w głowie tak naprawdę grało nieco coś innego. Następne albumy, które się ukazały, Black Fire, Gentleman, czy w końcu album, który został zarejestrowany w roku 1964. Point of Departure, nagrany 21 marca 1964 roku, pokazał dopiero wielkość kreacji i wspaniałość muzyki Andrew Hilla. Ta wspaniałość oczywiście jest złamana, bo to nie jest muzyka, która trafia do tak szerokich rzesz odbiorców, jak te liryczne jego nagrania, ale przynosi coś absolutnie niewiarygodnego. Skład: Eric Dolphy, Richard Davis na kontrabasie, Anthony Williams na perkusji, Joe Henderson na saksofonie tenorowym i Kenny Dorham na trąbce. Sam skład nie gra, ale to, co zaproponował tutaj Andrew Hill, komponując wszystkie utwory na ten album i ukazując tą muzykę w takim intelektualnym, bardzo mrocznym charakterze, no jest czymś absolutnie niezwykłym. W tej chwili określa się Point of Departure jako jeden z najważniejszych albumów dekady lat 60., ale nie włącza się go jeszcze stricte do muzyki awangardowej czy do free jazzu. Cały czas mówimy tutaj o jakimś rodzaju mainstreamu, post-bopie, albo też czymś, co wymyka się muzycznym szufladką i muzycznym kategorią. Sięgniemy po utwór Spektrum, kompozycji Andrew Hilla, która znalazła się właśnie na tym albumie. Także dlatego, że niesamowite solo na klarnecie basowym gra tutaj Eric Dolphy. Eric Dolphy, którego rocznicę śmierci obchodziliśmy w poniedziałek.

Andrew Hill, Kenny Dorham, Eric Dolphy, Joe Henderson, Richard Davis i Tony Williams. Płyta, która ukazała się w roku 1965 i zupełnie zmieniła nastawienie bardzo wielu krytyków publiczności do muzyki Andrew Hilla. Ale to już była trochę historia, bo Erica Dolphy'ego nie było już na świecie od roku. Zmarł 29 czerwca 1964 roku. W tym samym roku, 64, oprócz płyty Point of Departure, Andrew Hill nagrał jeszcze przynajmniej jeden album. To jest album Andrew. Andrew z trzema wykrzyknikami. Tak ta płyta się nazywa, ale ona ukazała się dopiero 4 lata później, w roku 1968. A nie wiem, czemu ten album musiał tyle czekać na wydanie, bo i skład, i eksperymenty, które tutaj są rytmiczne i nie tylko, właściwie wskazywałyby na to, że ona powinna ukazać się od razu. To płyta niezwykła swoją intensywnością.

Przynosząca jeden z najbardziej przyjmujących utworów, które wyszły spod ręki Andrew Hilla, a mianowicie kompozycję Black Monday. Sięgniemy teraz po to, a towarzyszą tutaj pianiście John Gilmour, czyli saksofonista z legendarnego składu Sun Ra Orchestra, Bobby Hutcherson na vibrafonie, Richard Davis i Joe Chambers jako sekcja rytmiczna.

Andrew Hill, Black Monday z albumu Andrew z roku 1968. Wtedy ta płyta się ukazała. Początek lat 70. to trochę odejście Andrew Hilla od realizacji nagrań studyjnych. Dopiero na przełomie 74. i 75. roku ukazuje się album zatytułowany Spiral i to jest taki powrót do kreatywnego tworzenia muzyki, do nagrywania w studiu, do tworzenia przestrzeni i nowych muzycznych koncepcji dla Andrew Hilla. Tam zespół jego rozrasta się aż do septetu momentami, a towarzyszą mu m.in. Lee Kenitz, Robin Kenyatta, Ted Carson czy Cecil McBee. My sięgniemy po jeden utwór z tego albumu, Invitation, i to było takie spontaniczne, podobno, wykonanie tego standardu. Jedyny utwór na tej płycie, który nie wyszedł spod ręki Andrew Hilla.

Andrew Hill z płyty Spiral Invitation. Spontanicznie bardzo. Lee Kenitz i Andrew Hill tylko w duecie. Ostatni utwór, po który dzisiaj sięgniemy, Andrew Hilla, pochodzi z roku 2005. Został nagrany niemalże równo 21 lat temu, bo 30 czerwca 2005 roku. Andrew Hill, Ron Horton, Greg Tandy, Marty Ehrlich, Scott Coley i Billy Drummond w takim sekstecie spotkali się, aby zarejestrować materiał na płytę Time Lines. I było to niezwykłe doświadczenie. Płyta otwiera się i zamyka tą samą kompozycją, Malakai Andrew Hilla, dedykowaną oczywiście Malakajowi Favorsowi. Przy czym ta pierwsza wersja, której posłuchamy, jest wersją kwintetu, a ta ostatnia, która zamyka cały album, to wersja solo na fortepianie. My sięgniemy po tą kwintetową, a potem aż do godziny drugiej fortepian solo Andrew Hilla i jego improwizacja z Berchem w Belgii, zarejestrowana 8 lutego 1991 roku. Ja już się rozstaję, Malakai, a potem swobodna improwizacja na fortepianie Andrew Hilla jako uhonorowanie urodzin tego niezwykłego artysty, pianisty, kompozytora, improwizatora. Mam nadzieję, że usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Audycję przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.